0: Kościński. No, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jak ja to mówię, alleluja i do przodu, nie tylko ja tak mówię.
1: Pani poseł, klub parlamentarny. Co z tym klubem parlamentarnym wobec tego zagrania Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości? Czy go stworzycie?
0: Pani redaktor, zasuwam w tej chwili usta, zasuwam. Nic na ten temat nie powiem.
1: Bo za godzinę, zapraszam, tak? Chyba ma być.
0: Zapraszam na 9:30 na konferencję. Będzie cały rozwój plus.
1: I się wyjaśni coś przynajmniej.
0: Wszystko się wyjaśni.
1: Dobrze, a później wakacje sejmowe, jak rozumiem, no właśnie, wy będziecie mieli wakacje jako Rozwój Plus, czy będziecie już pracować mocno w terenie?
0: Nigdzie się nie wybieram. Wszystko, zmieniłam plany. Będę w sierpniu pracować.
1: Poseł Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus była gościem poranka 7:09. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A kolejnym gościem środowego wydania Pranka 7:09 jest Tomasz Żółciak, dziennikarz Wirtualnej Polski i Money.pl. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
2: No, myśleliśmy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości i sam Mateusz Morawiecki zostaną wykluczeni z partii, a tymczasem nie zostali wykluczeni. Sprawa trafia przed oblicze rzecznika dyscypliny partyjnej. Kto kogo ograł?
3: No rzeczywiście takie było spodziewanie w samym PiS-ie, przynajmniej w dużej jego części, że zbierze się komitet polityczny, podejmie uchwałę i rozłamowcy zostaną wykluczeni. Dyskusja właściwie sprowadzała się do tego, czy to będzie jedna taka zbiorcza uchwała wyrzucająca tych około 40 osób z partii i z klubu PiS, czy to będzie po prostu kilkadziesiąt indywidualnych, imiennych uchwał stwierdzających fakt wygaśnięcia tego członkostwa. Okazało się zupełnie inaczej. Ten wariant został przedstawiony właściwie tuż przed posiedzeniem komitetu i uznano, że to jest wariant, który należy wdrożyć. On został przegłosowany jako pierwszy. Jako pierwszy uzyskał większość, w związku z czym ten kolejny, z tego co słychać, ten domyślny wariant, o którym się tyle wcześniej mówiło, nawet nie został poddany pod głosowanie, bo decyzje zapadły wcześniej. I wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, sądząc też po takich pierwszych reakcjach mainstreamowych, części mainstreamowych mediów, że jest to jakiś dziwny, żeby nie powiedzieć głupi scenariusz, w który idzie PiS, że PiS znowu nie dowiózł, że Kaczyński jest słaby, że miało być inaczej, znowu się nie potrafią rozstać i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście jestem bardzo daleki od takich stwierdzeń, bo to jest zbyt upraszczające świat, zwłaszcza świat polityki, bo ja uważam, że ten ruch ze strony Kaczyńskiego i PiS-u jest bardzo, ale to bardzo sprytny, z różnych względów.
2: No właśnie, co teraz zrobi Mateusz Morawiecki? No bo rozłamowcy mieli założyć klub parlamentarny. Mówi się, że chodzi też o pieniądze, tak? Bo Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stracić, no straciłoby część pieniędzy, gdyby ten nowy klub powstał. Morawiecki co, teraz sam ma odejść? No, to jest dla nich trudna sytuacja.
3: Ja myślę, że po prostu centrala na Nowogrodzkiej postanowiła nie ułatwiać życia Morawieckim, nie ułatwiać im tego rozwodu politycznego. I rzeczywiście tutaj w grę wchodzi kilka czynników. O jednym z nich już wspomniałaś, czyli prawdopodobnie chodzi o to, żeby po prostu trochę przyciąć ich na pieniądze, jak to się mówi potocznie. Gdyby rzeczywiście doszło do założenia nowego klubu parlamentarnego jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, to od 1 sierpnia nowy klub mógłby już liczyć na spory transfer pieniędzy z kancelarii Sejmu na funkcjonowanie klubów. To jest wszystko uregulowane, jak i na co kluby otrzymują pieniądze. W przypadku takiego klubu, no to jeżeli to jest, znaczy to jest niebagatelna kwota, bo średnio to jest wiele pozycji i one są różnie liczone też w zależności od wielkości klubu. Ale można tak w bardzo dużym uproszczeniu przyjąć, że to jest mniej więcej 3000 zł miesięcznie na posła. No to widzimy, o jakich pieniądzach tutaj mówimy. I tych pieniędzy chwilowo Morawieccy zostają pozbawieni, chociaż no to nie jest być może kwestia pozbawienia ich tych pieniędzy w ogóle, tylko uszczknięcia im tych pieniędzy w skali na przykład miesiąca czy dwóch. Chociaż zobaczymy oczywiście, jak ten proces będzie przebiegał, bo i tu jest drugi aspekt tej sprawy. To jest, jak zakładam, dążenie do tego, żeby frakcja Morawieckiego sama wyszła z partii, a nie została wyrzucona. To jest dosyć spora różnica, bo to pozwala potem budować obu stronom opowieść. Gdyby Morawiecki został wyrzucony, na czym mu zresztą zależy, to mógłby mówić o tym, że on chciał dobrze, no ale zły PiS go wyrzucił, a Kaczyński dał się omotać maślarzom i ziobrystom. Natomiast jeżeli będzie zmuszony do tego, żeby złożyć rezygnację, on i jego ludzie, no to wówczas Nowogrodzka będzie mówiła, że no my chcieliśmy dobrze, my chcieliśmy dać im czas na namysł, by zawrócili z tej złej drogi, no ale postanowili pozostać na drodze rozłamu i przyczynić się być może do porażki wyborczej PiSu i prawicy w ogóle.
2: Tyle, że wiesz, Tomku, tydzień temu prezes mówił, jest już po wszystkim. Ci, którzy nie podpisali, są poza partią, więc to tu chodzi tylko o jakiś, jak rozumiem, gest, ale chodzi też o wyławianie posłów, no bo jeśli będą się spotykali z rzecznikiem dyscypliny, pewnie będą padały jakieś obietnice, będzie może jakieś rozmiękczanie, jakieś dobre miejsce na listach. Chociaż na razie widzimy, że poseł Piotr Uściński dołącza do Mateusza Morawieckiego, to premier wczoraj w Polsacie zapowiadał, że będzie nowy członek.
3: To jest trzeci aspekt tej całej sprawy. To znaczy gra na czas, wyciszenie emocji i przychodzi czas na takie rozmowy gabinetowo-kuluarowe. I rzeczywiście spodziewam się, że jak tych 40 kilku buntowników zacznie kolędować do Karola Karskiego, który jest właśnie tym działaczem od 20 lat odpowiedzialnym za dyscyplinę w partii, no to tam mogą być nie tylko reprymendy, ale też propozycje. I na to jest to pewnie obliczone. Wspomniałaś o Jarosławie Kaczyńskim, który wypowiedział te słynne słowa, że jest po wszystkim. No tutaj widzę dwie opcje. Albo on to mówił jeszcze w świętym przekonaniu, że ten wariant, o którym tak długo dyskutowaliśmy w ostatnich dniach, że po prostu to będzie wyrzucenie, twarde rozstanie i tyle, no to mówił to z pełnym przekonaniem, że taki może wówczas był plan. Albo, i tutaj wariant drugi, on już wiedział, że jest jeszcze inna opcja, ale postanowił uśpić czujność Morawieckiego i jego ludzi. Bo ja mam wrażenie, obserwując wczoraj reakcję taką na gorąco Mateusza Morawieckiego na decyzję Komitetu Politycznego PiS, ja tam wyczułem irytację. Ja tam wyczułem zwątpienie i takie rozgoryczenie, że gdzieś ktoś mu pokrzyżował chwilowo szyki. I rzeczywiście wczoraj to Rozwój Plus był tym, który raczej był w defensywie, a to Nowogrodzka strzeliła gola. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy też ten transfer Piotra Uścińskiego do Rozwoju Plus, więc jest to taki trochę symboliczny transfer, który ma znaczenie takie, właśnie symboliczne. To znaczy po tej wczorajszej, no chyba jednak porażce, tak gdybym tak to zbilansował, porażce Morawieckiego w tym boju z Nowogrodzką, no to teraz jest to małe takie zwycięstwo, że pokazano, że jednak są mimo wszystko tacy, którzy wciąż do nas dołączają, mimo że Nowogrodzka też czyni takie zabiegi, żeby kaptować ludzi Morawieckiemu. Oczywiście to nie jest ostateczny bilans tego starcia. To nie jest tak, że w momencie, kiedy Morawieccy zostaną wyrzuceni, to tak, to zostanie zamrożone, albo w momencie, kiedy Morawiecki założy klub, to już się nigdy nie ma prawa zmienić. Oczywiście nie, to wszystko będzie płynne. Ja myślę, że tam jest też potencjalnie spore grono takich przyjmujących postawę wyczekującą w PiS-ie, którzy nie chcą na ten moment podejmować decyzji, czy są lojalni wobec Kaczyńskiego, czy Morawieckiego, tylko po prostu czekają na efekt tej wojny i kto wyjdzie z niej wzmocniony,
2: no właśnie,
3: a kto nie.
2: Weźmy pod uwagę, że będzie spływało coraz więcej sondaży. Są teraz takie, które dają Prawu i Sprawiedliwości 17%, tym rozwojowcom 7, nawet może 8. Nawet dwójka z przodu, 21-22%, to jest sporo mniej posłów w Sejmie, więc ci posłowie, którzy nie mają szansy na dobre miejsca na listach, być może będą kierowali swoje oczy ku Morawieckiemu, widząc w tym jakąś szansę.
3: Problem z tymi sondażami, które do tej pory się pokazywały, one Rozwojowi plus Morawieckiego dawały tak mniej więcej, jeżeli dobrze kojarzę, od jakichś 2-7,5%. Więc ten rozstrzał jest potencjalnie duży, bo od błędu statystycznego po coś, co daje perspektywę na wejście do Sejmu, uzyskanie subwencji partyjnej i stanie się istotnym graczem. No, problem z tymi sondażami polega na tym, że one do tej pory dotyczą formacji, która nie istnieje jeszcze formalnie i do pewnego momentu była mowa, że ona w ogóle nie powstanie. Teraz ten kontekst istotnie się zmienia. No, rozłam następuje na naszych oczach. Prawdopodobnie będzie parcie do tego, żeby jak najszybciej stworzyć klub sejmowy, tylko oczywiście w świetle komplikacji, które wczoraj się pojawiły w relacjach z Nowogrodzką, jest pytanie, czy dojdzie do powstania tego klubu na tym posiedzeniu Sejmu, czy to zostanie też odłożone w czasie. No a potem w trzecim kroku będzie kwestia powołania nowej partii politycznej i jakiegoś pozycjonowania się względem PiS-u, bo moim zdaniem pomimo tego rozłamu, pomimo tej skali emocji, to wszyscy uczestnicy tego sporu wiedzą, że w jakiejś mierze są na siebie skazani. To znaczy raczej nie unikniemy tutaj jakiejś formy konsolidacji prawicy i tak jak w przypadku Senatu mówi się o jakiejś formule paktu senackiego prawicy, o tyle w przypadku Sejmu wydaje mi się, że też sytuacja na ten moment, kiedy prawica się rozdrabnia, jest dla niej niekorzystna, bo w pewnym momencie przyjdzie pan Dont i ich pościna w odpowiedni sposób, bo metoda Donta przy wyborach parlamentarnych premiuje dużych graczy, stąd to parcie wielu podmiotów do tego, by się jednak konsolidować. Więc zakładam, że Morawiecki będzie otwarty na jakieś rozmowy koalicyjne, pomimo tych psów, jakie wieszano na nim, zwłaszcza ustami Jacka Kurskiego. I myślę, że też wie o tym Kaczyński. To znaczy Kaczyński moim zdaniem zdecydował się na rozwód, czy jakąś formułę tego rozwodu, czy wszczęcie tego procesu, który nie wiadomo, czy do tego rozwodu doprowadzi, ale teraz, w wakacje, na długi czas przed wyborami, żeby ta scena po prawej stronie zdążyła się utrwalić na nowo, poukładać i żeby Kaczyński jednak cały czas był tym liczbowo największym graczem, bo to ma kolosalne znaczenie przy rozmowach koalicyjnych, bo to on chce narzucać warunki tej koalicji, a nie chce, żeby ktoś narzucał je jemu.
2: I myślisz, że te emocje będą po wakacjach raczej wyciszane? No bo w Prawie i Sprawiedliwości mamy teraz takie dwa głosy. Jedni mówią, dobrze, koledzy wyszli, doceniamy, co robili, doceniamy rząd Morawieckiego, te emocje muszą zostać uspokojone. Mamy po drugiej stronie czy Jacka Sasina, Mariusza Błaszczaka, czy już nie mówiąc o Jacku Kurskim, którzy robią z Morawieckiego doradcę Tuska, sprzeciwiającego się 500+, F-35 i wszystkiemu się sprzeciwiającego. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego on był tym premierem desygnowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, więc jak będzie to wyglądało po wakacjach? Czy będzie to wojna na haki? Czy może udawanie właśnie takie, że wróg jest gdzie indziej i my siebie nie atakujemy? Jakieś ignorowanie, może nieprzyjazne, ale ignorowanie się.
3: Ja bym się, znaczy, gdybym bazował tylko na tym, co deklarują politycy na przykład związani z Nowogrodzką i Jarosławem Kaczyńskim, to spodziewałbym się wyciszenia. Nawet słyszałem termin głaskanie. Ja myślę, że obie strony trochę się już wyszumiały i trzeba będzie teraz się po prostu siłą rzeczy rozjechać na wakacje sejmowe i te emocje w naturalny sposób opadną. Ale oczywiście no, to nie powoduje, że one nie będą się pojawiać nawet tak punktowo i co jakiś czas. Myślę, że kwity będą hulały, będą jedni na drugich będą donosić. No, widzimy, co się dzieje cały czas na Twitterze. Ostatnio była na przykład dyskusja o kamieniach milowych KPO, kto za nie odpowiadał, kto o nich wiedział, kto o nich nie wiedział, więc myślę, że takie przytyczki to będą cały czas obecne. Mateusz Morawiecki wczoraj opublikował 10 takich, no nawet nie punktów programowych, tylko takich wektorów programowych nowej formacji. One nie są specjalnie odkrywcze, one momentami są wręcz śmieszne, bo jeden z tych punktów dotyczy tego, że prezydenta należy szanować, więc nie wiem, co to ma wprowadzić nowego i świeżego do debaty publicznej, a tym bardziej jestem ciekaw, czy ten punkt obowiązywałby w przypadku, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, ale zostawmy to. Natomiast już Solidarna Polska, dawna Solidarna Polska, wytyka, że właściwie 9 na 10 tych punktów, jeżeli nie pełne 10, to jest kopiuj wklej. To są ich postulaty. Patryk Jaki publikował wczoraj taką grafikę udowadniającą, że to jest właściwie ściągawka z tego, o czym mówili ziobryści, wskazując, że jeżeli Morawieccy mówią, że doszło do suwpolizacji PiS-u, no to w takim razie doszło też w naturalny sposób do suwpolizacji Rozwoju Plus. Więc takie skarżenia wzajemnie będą cały czas, te emocje gdzieś tam cały czas będą, ale na ten moment ja się spodziewam takiego chwilowego wyciszenia emocji, bo obie strony chcą zobaczyć, co zobaczą, kiedy opadnie bitewny kurz. Na razie jesteśmy w takim zamiąchu politycznym, wszyscy się okładają i teraz trzeba nabrać oddech i zobaczyć, ile jest ofiar, gdzie my jesteśmy na tym polu bitwy w ogóle.
2: Bardzo obrazowy opis tej sytuacji politycznej. Tomasz Żółciak, dziennikarz.
3: To przez to, że oglądałem Grę o Tron ostatnio i być może te wątki militarne gdzieś mi się tutaj skradły, więc z góry przepraszam za ten może nieudany
2: bardzo metafory. Dobrze, bardzo dobrze to wyszło. Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Mani.pl był gościem poranka 7:09. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję, miłego dnia.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Turn the lights on.

Tam słońce gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty.

ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa

0: Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
2: Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Obraz sieci to na pewno obraz łatwy do zrozumienia, szczególnie dla tych spośród apostołów, którzy z racji zawodu wcześniej wykonywanej pracy byli rybakami. Powołując ich, Jezus powiedział, że mają stać się rybakami ludzi. Dając swoje świadectwo o Jezusie, głosząc Jego naukę, niosąc ją aż po krańce ziemi, mieli docierać do jak największej liczby osób, aby dać im szansę poznania nauki Jezusa. Przede wszystkim poznania tego, że On jest oczekiwanym Mesjaszem, jest Odkupicielem świata dzięki tej ofierze, którą złożył na Golgocie. Zadanie, by zarzucać Bożą sieć, dając świadectwo dobrej nowinie, przejmowały później kolejne pokolenia uczniów Jezusa, aż po XXI wiek. I my dziś mamy to zobowiązanie, aby uczestniczyć w misyjnym zadaniu Kościoła. Wiemy, że w szczególny sposób zadanie to realizują misjonarze. To są osoby duchowne, członkowie zgromadzeń zakonnych, to są też osoby świeckie, to są mężczyźni, kobiety, także osoby wykonujące różne zawody, mające różnego rodzaju wykształcenie, którzy się angażują w jakiś sposób w posłudze na terenach misyjnych. Ale też każdy z nas może to dzieło wspierać, przekazując jakieś środki finansowe, modląc się w intencji misji i misjonarzy, ofiarowanie Bogu cierpień w tej intencji? Tak, nie zapominajmy o naszej wspólnej odpowiedzialności za sprawy misji, które prowadzi Kościół Święty na całym świecie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Przenosimy się już teraz do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.
4: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
5: Intencje, które nas tutaj gromadzą i przy odbiornikach słuchaczy Radia Nadzieja. Ksiądz Michał modli się w intencjach znanych Bogu, ksiądz Kamil ze świętej pamięci Janusza Perun. Ja natomiast ze świętej pamięci Romana Wagnera, jest to intencja od Agnieszki Wędzik. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, obrońcu ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim wielkim miłosierdzie, abyśmy pod Twymi rządami, Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających, nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: wstań i zejdź do domu garncarza, tam usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, to się, jak to się zdarza, z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie, według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Mówi Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie. Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, który jest jak garncarz, formuje nas na wzór swojej miłości i prowadzi drogą zbawienia.
0: Módlmy się za Kościół, aby z wiarą i odwagą głosił światu prawdę o Bogu, który pragnie przemienić ludzkie serca. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za rządzących, aby podejmowali decyzje pełne mądrości i troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za ludzi zagubionych duchowo, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego, pozwalając się kształtować na nowo ręku Stwórcy. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszych zmarłych, dziś szczególnie za Romana Wagnera i Janusza Peruna, aby zostali przyjęci do domu Ojca. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas, abyśmy z ufnością oddali się w ręce Boga i pozwolili Mu przemieniać nasze życie, by stało się świadectwem miłości. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i kształtujesz nas na obraz swojej miłości. Wysłuchaj naszych modlitw, prowadź nas drogą zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne, doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Stwórco Świata, Źródło Życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół, pielgrzymujący na świecie światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, zjednoczeni z aniołami i świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

0: Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna.
1: Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, a więc naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei.
2: Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom ośmielamy się wołać: Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz słowo. Będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Wiara czyni cuda.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
1: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest czwartek, 30 dzień lipca, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. I nazywam się Bartek Święciński. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest bardzo ciepło i będzie jeszcze cieplej. Już teraz słońce świeci w pełni. Mamy 18 stopni na termometrach, więc bardzo ciepło. To dopiero godzina 7:00, drodzy Państwo. Temperatura maksymalna dzisiaj to aż 30 stopni, więc ubierzmy się lekko i nie zapominajmy o wodzie, bowiem to jest bardzo istotne w takie dni. No i dobrze, w końcu można powiedzieć, że lato tutaj do nas dotarło po długiej przerwie. Co dzisiaj w naszym poranku? Dzisiaj oczywiście nie zabraknie polityki, będzie polityka ogólnokrajowa, będzie polityka lokalna, będzie też sport i od tego właśnie sportu zaczniemy o godzinie 7:35. Moim gościem będzie Kuba Majewski, autor podcastu Warszawski Sport. Rozmawiać będziemy m.in. o wczorajszej porażce Lecha Poznań w eliminacji do Ligi. W eliminacjach do Ligi Mistrzów Lech Poznań, który przegrał, odpadł mimo tego, że w pierwszym meczu wygrał 4-1. Teraz na swoim stadionie w Poznaniu przegrał 4-1 i odpadł w rzutach karnych, więc będę pytał, czy jest to jedna z największych, o ile nie największa porażka polskiego klubu w historii europejskich pucharów. Wszyscy liczyli na Ligę Mistrzów w tym sezonie. Okazało się, że już w pierwszej fazie eliminacji Lech Poznań mistrz Polski odpadł. Zapytam też również o to, co tam ciekawego w Legii Warszawa słychać. Będzie też muzyka, która doda nam trochę tej energii, mimo że i tak tej energii przez pogodę za oknem będą mieli Państwo dużo, ale będziemy chcieli jeszcze to tempo podkręcić i oczywiście przegląd prasy. Zobaczymy, czym prasa żyje. Więc teraz trochę piosenki na początek. Początek, męskie granie, a potem przegląd prasy. Startujemy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od przeglądu Rzeczpospolitej. Czytamy m.in. o tym, że Europejczycy chętniej kupują auta na prąd. W Europie sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie i jest już większa niż benzynowych. W Polsce elektryki sprzedają się w tym roku słabiej z kolei. Na rynku motoryzacyjnym w Unii spektakularna zmiana. W czerwcu sprzedaż nowych aut w pełni elektrycznych przewyższyła sprzedaż benzynowych, podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów. We Francji popyt na elektryki skoczył niemal dwukrotnie, w Niemczech o 3/4, a w Hiszpanii o 1/4. Pomagają dopłaty, dzięki którym elektryki stają się atrakcyjne cenowo względem aut benzynowych. W Niemczech dzięki wznowionemu federalnemu programowi można dostać dofinansowanie w wysokości 6 tysięcy euro. We Włoszech dotacja sprawia, że najtańsze e-auto za 15 tysięcy euro można kupić za 5 tysięcy euro. Francja jesienią ubiegłego roku wznowiła leasing aut elektrycznych dla tych, których nie stać na auto, a potrzebują go, by dojeżdżać do pracy. W Grecji dopłaty sięgają 9 tysięcy euro. W ubiegłym miesiącu Polska była wraz z Irlandią jednym z dwóch unijnych rynków, gdzie sprzedaż elektryków w czerwcu zmalała o niemal 1/5 do nieco ponad 3 tysięcy z 3,8 tysięcy. Przed rokiem. Równie kiepsko wypadło pierwsze półrocze tego roku pod względem udziału e-aut w rejestracjach. Nasz kraj znalazł się na miejscu drugim od końca w Unii Europejskiej przy unijnej średniej 27%. Czytamy również o tym, co w PiSie. Morawiecki nie czekał, był premier razem z grupą parlamentarzystów ogłosili założenie klubu Rozwój Plus. We wtorek PiS podjął decyzję o skierowaniu spraw wszystkich parlamentarzystów, którzy nie podpisali lojalek, do rzecznika dyscypliny, a później do sądu partyjnego. Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego uznali, że nie powinno to zmieniać ich planu i w środę ogłosili powstanie własnego klubu w Sejmie z dodatkowym nowym transferem posła Piotra Uścińskiego, który do tej pory należał do konserwatywnego skrzydła w PiS. Z rozmów Rzeczpospolitej wynika, że do Morawieckiego mają zgłaszać się radni i politycy lokalni z całego kraju. PiS czekają też więc pęknięcia w regionach. Mamy również tekst o Mercosur. Pierwszy bilans po wejściu w życie umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur zaskoczył. Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że eksport polskiej żywności do Ameryki Południowej wzrósł, a import zmalał. Zaglądam teraz do dziennika Gazety Prawnej. Tu mamy tekst m.in. o nowych pomysłach w sprawie najmu krótkoterminowego. Pojawiają się kolejne poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Rząd chce zmienić zasady wykreślania z rejestru lokali, które są uciążliwe dla sąsiadów. Posłowie Polski 2050 proponują dodatkowo zgodę wspólnot i spółdzielni na taki najem oraz powrót stref wolnych od niego. I to właśnie pomysł, aby właściciel mieszkania musiał uzyskać zgodę na najem krótkoterminowy, wywołuje najwięcej sporów. Zwolennicy takiej propozycji twierdzą, że lokatorzy powinni mieć wpływ na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Przeciwnicy uważają, że to zbyt duża ingerencja w prawo własności. Samorządy z kolei chcą jasnych zasad dotyczących karania właścicieli uciążliwych lokali. Nie wiadomo bowiem, co oznaczają powtarzające się naruszenia i kiedy można wykreślić lokal z rejestru prowadzący krótkoterminowy najem. Resort turystyki zapowiada doprecyzowanie przepisów. Do projektu mogą wrócić również rozwiązania przewidujące strefy wolne od najmu krótkoterminowego i limity prowadzenia takiej działalności. Duże miasta uważają, że to sposób na ograniczenie problemów z nadmiarem takich lokali, ale miejscowości turystyczne obawiają się negatywnych konsekwencji. Mamy również temat boju firm z rządem o cudzoziemców. Narasta napięcie na linii rząd-pracodawcy w sprawie zatrudniania obcokrajowców. Kością niezgody jest praca obywateli Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Spór dobrze obrazuje, jak bardzo brakuje w Polsce spójnej polityki migracyjnej. Rząd chce zaostrzyć wymogi związane z zatrudnieniem obywateli trzech wymienionych państw, m.in. z uwagi na naruszenia przepisów, jakich się dopuszczają i ryzyko masowej migracji. Decyzja ta dla pracodawców oznacza jednak, że w sytuacji braku rąk do pracy dodatkowo ogranicza się im możliwość zatrudniania cudzoziemców, dlatego zapowiadają kontrofensywę. Między innymi w Radzie Dialogu Społecznego, czyli Forum Konsultacji Pracodawców Związków Zawodowych i Rządu. Projekt rozporządzenia przygotowany przez minister pracy zakłada, że Kolumbijczycy, Wenezuelczycy i Gruzini nie będą mogli podejmować pracy na podstawie zezwolenia lub oświadczenia, jeśli przebywają w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. Przed podjęciem zatrudnienia będą musieli uzyskać wizę krajową, z której wydaniem wiąże się m.in. wymóg zbadania przesłanki ryzyka migracyjnego. Ma to zahamować niekontrolowany napływ obywateli wspomnianych państw i ograniczyć naruszenia prawa, których się dopuszczają. Dla przykładu w 2025 roku wydano 39 tysięcy dokumentów legalizujących pracę kolumbijczyków, a kontrolą objęto 6,7 tysięcy obywateli tego kraju i w 1570 przypadkach stwierdzono nielegalny pobyt. Pracodawcy mają jednak prawo oceniać zmianę z innej perspektywy. Obecnie mogą zatrudniać wspomnianych obcokrajowców na prostszych zasadach, więc wzrosło zainteresowanie podjęciem pracy w Polsce i to często takiej, której nie chcą wykonywać Polacy. I nagle tę możliwość ogranicza, wyrzucając na dodatek do tego samego worka cudzoziemców z różnych państw, Ameryka Południowa i region Kaukazu, o różnej sytuacji migracyjnej. Przedsiębiorcy wytykają też, że w ocenie skutków regulacji pominięto spadek wpływów z PIT i składek ZUS. To wszystko w przeglądzie prasy, teraz chwila muzyki, a po niej rozmowa z pierwszym gościem poranka 7-9, którym będzie Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj w Poznaniu. Lech przegrał i odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów z duńskim Arkus, mimo tego, że w pierwszym meczu wygrał 4-1. Czy to jedna z największych, albo może i największa kompromitacja polskiej drużyny w europejskich pucharach?
2: Halo,
1: słyszymy się.
2: Słyszymy się.
1: Tak, moje pytanie było, słychać, czy mam powtórzyć?
2: Proszę powtórz, bo słyszałem, że o Lechu zaczęliśmy, ale tak. Potem nie mówiłem.
1: Jasne, tak. Lech Poznań przegrał. Czy to jedna z największych porażek, albo największa porażka polskiej drużyny w pucharach?
2: No tak, zdecydowanie. To znaczy, nie wiem właśnie, jak to kategoryzować, ale patrząc po tym pierwszym meczu, wydawało się, że ten awans jest no, pewny i już wszyscy się chyba zastanawialiśmy po prostu nad ścieżką Lecha do Ligi Mistrzów, bo wydawało się, że będzie dość prosta i właśnie bardziej się zastanawialiśmy to dalej, niż rozważaliśmy, co się może wydarzyć w rewanżu. Tymczasem no, Lech chyba trochę suma wszystkich jakichś takich klęsk, które mogły się wydarzyć w tym spotkaniu, nastąpiła, bo i jakby oni przystąpili do tego meczu zdekoncentrowani i trener, mam wrażenie, nie pomógł i zmiany nie pomogły. No, wszystko, co tam mogło pójść źle, to poszło. Wydaje się też, że właśnie kwestie jakieś takie taktyczne nawaliły, no bo przecież kiedy się w takim meczu przegrywa nawet 0-2 u siebie, no to można jednak zbunkrować się troszeczkę, zadbać o tę porażkę, ale jednak taką, która daje awans. Tymczasem tego Lech też nie potrafił zrobić. No przedziwna sytuacja. Ja przyznam się szczerze, że nawet przy stanie 0-3 myślałem, że mimo wszystko Lech będzie w stanie tą szalę na własną korzyść przechylić. Przecież no, Duńczycy nie byli jakimś Manchesterem United z najlepszych czasów, tylko po prostu no taką sobie ekipą, no nie oszukujmy się. Tymczasem no, porażka 1-4 po dogrywce, później porażka w karnych, kiedy widać było, że no, stres pęta nogi Lechitom. No, niewiarygodna sytuacja, patrząc z perspektywy ogólnie polskiej piłki, no to dość wstrząsająca i zaskakująca. No szkoda, bo tak już sobie po cichu myśleliśmy, że ta liga idzie do przodu. Może nie po cichu, przecież pojawiały się głosy, że przecież jakościowo jesteśmy coraz lepiej, to wygląda. Tak chyba też jest. Natomiast no takie mecze jakby to taki kubeł zimnej wody i jednak wskazują na to, że no futbol to przede wszystkim pokora i bez tej pokory to daleko się jednak nie zajedzie.
1: Tylko jestem ciekaw, czy polskie kluby wyciągają jakieś wnioski, bo to zawsze można mówić o pokorze. Zresztą o jakiej pokorze można mówić, skoro w pierwszym meczu wygrywasz 4-1? Twój rywal przyjeżdża na twój stadion, który jest osłabiony 8 zawodnikami. 8 zawodników jest kontuzjowanych. To tak naprawdę drugi zespół wyszedł tego mistrza Danii. I przegrać z nim 4-1. To jest no, nieprawdopodobne. Właściciele Lecha Poznań zrobili chyba wszystko, co mogli najlepiej. Skład został utrzymany, wysokie transfery. No wszystko wydawałoby się, że tam jest dograne. Tymczasem przyjeżdża drugi skład mistrza Danii i wygrywa z mistrzem Polski na jego własnym stadionie 4-1. I unosi jeszcze presję w rzutach karnych. To jest niesamowite.
2: Niesamowite, to prawda, bo tu się zgadzam, że Lech zrobił wszystko tak, jak należy. Jeśli mielibyśmy sobie pomyśleć o jakimś takim wzorcu klubu, który powinien przygotowywać się do europejskich pucharów, do kolejnych sezonów w Ekstraklasie, to w ostatnim czasie takim klubem jest Lech i no nie ma takiego racjonalnego wytłumaczenia na to, co się wydarzyło. Możemy trochę tutaj oczywiście sobie żartować, że ci zmiennicy duńscy się okazali lepsi niż ten podstawowy zespół. Może oni wyszli bez jakiejś tam presji, ale to nie usprawiedliwia w żaden sposób Lecha. To, co się wydarzyło, Poznaniu. Ja nie wiem, co bym zrobił na miejscu właścicieli Lecha. Ja nie wiem, czy bym się nie pożegnał mimo wszystko z trenerem po czymś takim, bo jednak skala tego, co się podziało, to jest, no, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, jedna z największych klęsk klubu polskiego w europejskich pucharach, zwłaszcza w kontekście tego właśnie, co przed tym Lechem było i co tak naprawdę mogli i byli w stanie osiągnąć, bo to nie jest tylko takie gdybanie, że Lech mógł zagrać w Lidze Mistrzów, tak? Oni naprawdę byli do tego przygotowani, do tego mieli korzystną ścieżkę do tej Ligi Mistrzów. Więc no, z perspektywy polskiego kibica to bardzo szkoda, bo była okazja, żeby rzeczywiście polski klub w tej Lidze Mistrzów zagrał. Oczywiście ja wiem, że te animozje klubowe nakazują źle życzyć polskim klubom, ale ja uważam, że jeśli polski klub zachodzi gdzieś daleko, rozwija się, to po prostu podnosi poprzeczkę i nakazuje jakby gonić siebie pozostałym klubom i to wpływa po prostu na rozwój polskiego futbolu, a bez tego no to właśnie będziemy przegrywać w takich okolicznościach z Duńczykami.
1: Ja się zastanawiam i podejrzewam, że nie tylko ja, ale każdy kibic piłki, pewnie nawet i sportu w Polsce. Dlaczego my tak nie potrafimy grać w piłkę? Bo to przecież ostatni raz w Lidze Mistrzów była Legia Warszawa 10 lat temu. Dla nas tak naprawdę jest ten puchar pocieszenia Ligi Konferencji. Pieniądze są. Wydawałoby się, że wszystko jest. Liga idzie do góry, a koniec końców my i tak nie możemy gdzieś nawet wygrać z tymi średniakami europejskiej piłki, żeby dostać się do tej Ligi Mistrzów. To jest zaskakujące.
2: No i dawno to by była prosta dość odpowiedź. Ja bym chyba powiedział, że to jest kwestia zarządzania klubami. No ale Lech pokazuje, że można bardzo racjonalnie zarządzać tym klubem i łączyć wszystko, tak? Łączyć jakość piłkarską z doświadczeniem sportowym, jednocześnie wpuszczając przecież młodych zawodników, którzy mają też swoje umiejętności, jakby predestynujące ich do tego, żeby występować na tym poziomie. Więc akurat no, ta moja teza się już nie broni. Lech, tak jak wspomniałem wcześniej, wydawało się, że to jest taki wzorzec i pokazuje też innym klubom ścieżkę, ale wydaje mi się, że ta ścieżka jest słuszna. Po prostu w tym momencie no, mnie trudno powiedzieć, czego Lechowi tak do końca zabrakło, bo po trosze zabrakło wszystkiego, tak, w tym rewanżu. Natomiast droga, którą oni sobie obrali, jest drogą słuszną, no bo tak jak wspomniałem, łączenie doświadczenia z młodością, utrzymywanie składu, wzmacnianie tego składu kolejnymi jakościowymi, przecież mimo wszystko piłkarzami, no, wpuszczanie kolejnych młodzieżowców, jednocześnie jeśli transferujesz młodzieżowca, no to za konkretne pieniądze, mówię o transferach wychodzących, zarabiasz na tym solidne właśnie pieniądze. Trudno mi powiedzieć. Oczywiście pamiętam, znajdzie się kilku mędrców, co będą wspominali o jakości szkolenia i tak dalej, no ale też ja mimo wszystko patrzę na to szkolenie młodzieży i widzę, że te największe akademie w Polsce no to szkolą jakościowo chłopców. Oczywiście to kwestia jest danego klubu, tak, jak on sobie radzi dalej z wpuszczaniem tej młodzieży do składu, ale akurat Lech robi to bardzo dobrze, więc no, nie wiem, co tutaj mam odpowiedzieć.
1: Więc teraz to, co trochę już poruszyłeś w tej rozmowie, czy trener Lecha powinien się pożegnać z posadą, bo jest to już kolejna wysoka porażka Lecha Poznań w europejskich pucharach. Może to jest to, o czym mówi Dawid Dobrasz, że jest Niels Frederiksen, to jest trener ligowy, a nie pucharowy. Może jak Lech chce zrobić krok do przodu, to musi wybrać trenera, który umie grać w europejskich pucharach.
2: Tak, ja oczywiście nikogo nie chcę zwalniać, bo to nic przyjemnego, nikomu źle nie życzę, ale moim zdaniem tak, trener Frederiksen, też pamiętajmy o tym, że on teraz Mistrzostwo Polski zdobył z wyraźnie niższą liczbą punktów niż chociażby sezon wcześniej, więc ten Lech jakby wydaje się, że od strony jakości gry to niekoniecznie progresuje, do tego właśnie mamy kolejne takie mecze w europejskich pucharach, które nakazują się zastanowić nad tym, czy Już nie mówię nawet o tej wczorajszej klęsce, ale o poprzednich meczach, w których no, ten Lech nie wypadał dobrze, delikatnie mówiąc. Mnie ten Lech nie przekonuje pod kątem stylu, bo mając jakby takie możliwości, jakie Lech ma, to zbyt często on jest takim Lechem przeciętnym, okej, ciułającym punkty, ale zbyt rzadko, mam wrażenie, budzi się w tym Lechu taki głód zwyciężania w sposób przekonujący, właśnie oparty rozmachem w grze. No, jak Legia przyjeżdża, to zwykle.
1: No, właśnie chciałem powiedzieć.
2: To zwykle Lech tę Legię leje u siebie. I to są takie wyjątki, trochę potwierdzające tę regułę. Tak jak mówię, wydaje mi się, że po tym wszystkim, jakby podsumowując to, co się w Lechu wydarzyło w ostatnich kilkunastu miesiącach, no to chyba pora rzeczywiście na zmiany na stanowisku trenera.
1: No dobrze, to przejdźmy teraz do Legii Warszawa. Tu wydaje się, że trener jest Marek Papszun najmocniejszym punktem akurat tej drużyny. Trener Marek Papszun, jak i cały skład. I czy tu byś się ze mną zgodził, że patrząc na ten sezon, no to właśnie mocą tej Legii będzie Marek Papszun i jego filozofia gry.
2: Tak, Legia Marek Papszun Warszawa, można by powiedzieć, bo rzeczywiście patrząc chociażby na mecz w Szczecinie, czyli mecz w pierwszej kolejce Ekstraklasy, w którym Legia wygrała 1-0, no to był taki mecz imienia właśnie Marka Papszuna. Tam wszystko działało, mniej więcej wszystko działało, tak jakby sobie Marek Papszun życzył. I właśnie jeszcze zwycięstwo w końcówce, po takim zamieszaniu, po starym fragmencie gry, no cały Marek Papszun, można powiedzieć, w pigułce. Tak, wydaje się, że też właśnie od tej strony organizacyjnej, organizacji gry Legii, no to ta ręka Marka Papszuna jest no tak widoczna, że możemy się tutaj pokusić o takie stwierdzenie, że to on jest największą gwiazdą w tym momencie Legii Warszawa i on ma największy wpływ na to, jak ta Legia się prezentuje. No i chyba to dobre, bo patrząc na jakby sytuację kadrową Legii, na to, ilu zawodników do klubu przyszło i ilu odeszło, no to rzeczywiście Legia specjalnie nie ma się czym chwalić, ale wcześniej się obroniła i jeśli będzie grała w podobny sposób, to będzie często w Ekstraklasie punktowała.
1: No patrząc na tą grę, no to od razu przypomina się Raków Częstochowa, który prowadził za czasów Marka Papszuna. Czyli jednak widać, że ten trener potrafi, ma swoją filozofię i potrafi przenieść ten sposób grania do innego zespołu, nie tylko do Rakowa Częstochowa, co było częstym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o Marka Papszuna, czy on faktycznie poradzi sobie w innym klubie. I tutaj widać właściwie Raków Częstochowa 1-1.
2: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że Marek Papszun tak naprawdę miał bardzo dużo czasu, no bo on przyszedł do Legii w grudniu, mówię o tym, jak to teraz wygląda. Rozpoczął pracę, misję, która wymagała jakby utrzymania Ekstraklasy na początek. Potem zahaczył się nawet o europejskie puchary, również ze względu na tą spłaszczoną tabelę, która miała miejsce, której doświadczyliśmy w sezonie 25-26, więc tych pucharów tak naprawdę im zabrakło bardzo niewiele w ostatecznym rozrachunku, ale Marek Papszun budował po swojemu, przyglądał się zawodnikom, układał sobie w głowie to, jak ten zespół ma grać, ale mam wrażenie, że przede wszystkim trafił do tych piłkarzy, no bo jest przecież grono doświadczonych graczy Legii, którzy no niekoniecznie musieli się przystosować, tak, bo przecież Paweł Przołek, nie wiem, Bartek Kapustka czy Rafał Augustyniak, którzy są goście z dużym stażem, chociażby w Ekstraklasie. I no nie każdy z nich wydawało się, że może chcieć się podporządkować metodom Marka Papszuna. Gdzie Marek Papszun przecież no jest trenerem, który poniekąd zabija tę kreatywność w zawodnikach. On wymaga pełnego posłuszeństwa, on wymaga pełnej realizacji swoich jakby pomysłów na grę i wydawało się, że to właśnie w innym klubie niż Raków Częstochowa może nie zadziałać. Tymczasem Marek Papszun do tych piłkarzy najwyraźniej trafił. Zresztą zostawił sobie w klubie oczywiście nie wszystkich, których chciał, no bo sytuacja finansowa na to nie pozwalała, no ale ci, którzy zostali, to się dostosowali do tego, czego trener od nich oczekuje. No i to trochę tak wygląda, jak jak takim, można powiedzieć, na planszy trenerskiej, gdzie trener przesuwa te swoje punkty, kapsle takie i nakazuje grać tak, nakazuje grać inaczej. I piłkarze Legii to realizują. To też jest chyba pierwszy raz coś takiego widzę w historii Legii, żeby trener miał aż taki wpływ taktyczny na to, jak drużyna funkcjonuje, bo rzeczywiście wydaje się, że tam no, nic nie dzieje się bez, że tak powiem, cichej zgody, przynajmniej Marka Papszuna, na improwizację jest bardzo mało miejsca. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, no to daje efekty w postaci na razie przynajmniej jednego zwycięstwa. Oczywiście, tak jak z kolei ty mówiłeś, no gra nie powala, no bo to jest taka gra dość
1: fizyczna.
2: Fizyczna, tak, tak jest, to jest dobre określenie. To jest bardzo dobre określenie. Tak. Ja użyłem tego sformułowania na ikcie, że to takie, za przeproszeniem, zdrowe chamy do biegania, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak, że Legia jest w stanie zabiegać rywala. Co mnie się podobało w Szczecinie, to że Legia, nie wiem, w starciach takich fizycznych bark w bark większość tych pojedynków z rywalem wygrywała, więc tego też w Legii jakby nie przyzwyczailiśmy się do tego. No ale no, to ma dawać efekty, to ma dawać punkty, biorąc pod uwagę sytuację, w której jest Legia, czyli nie gra w europejskich pucharach, to może jej pozwolić na odniesienie jakiegoś sukcesu na zasadzie no, zakwalifikowania się do europejskich pucharów, być może powalczenia o Puchar Polski. Nie wiem, czy tam te głosy, w których słychać, że to Mistrzostwo Polski jest na zasięgu Legii, to nie są na wyrost, moim zdaniem na wyrost, ale poczekajmy, zobaczymy, co ta drużyna pokaże w najbliższym meczu i w kolejnych spotkaniach Ekstraklasy.
1: No tym razem już nikt w klubie nie mówi o tym, że celem jest Mistrzostwo Polski.
2: Futbol uczy pokory, jak to rozmawialiśmy jakieś kilka minut temu. Chociaż tej pokory to właśnie oj, w Legii to bardzo brakuje od jakiegoś czasu, ale dobrze, że to więcej ciszy przy tej drużynie, tym dla niej lepiej. Nie no, wydaje mi się, że to jest ponad możliwości Legii w tym momencie. Chociaż jeśli pewien duński napastnik zacznie zdobywać bramki, mówimy oczywiście o Milecie Rajowiciu, to może rzeczywiście coś w tym kierunku będzie można bardziej optymistycznie się wypowiadać.
1: No, już było tłumaczone przecież, że gdyby Rajowicz strzelił wszystkie sytuacje, które miał, no to zeszły sezon mógłby skończyć się zupełnie inaczej. No, ale to zawsze no tak, jest takie gadanie.
2: Tak. Gdyby Rajowicz strzelał co ma, to by nie grał w Legii, tylko grałby gdzieś w Premier League i tam walczył o czołowe lokaty pewnie w tabeli i w klasyfikacji strzelców.
1: Więc zobaczymy, może w końcu po roku czasu się ten zawodnik zaadoptuje i zacznie wykorzystywać sytuację na pustą bramkę z metra.
2: Tak? No, słuchaj, mamy dużo cierpliwości, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy tę cierpliwość mieć, więc tak.
1: Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport, był moim gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: To wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09, a teraz chwila przerwy i słyszymy się równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7:09. 7:09.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O godzinie 8:15 gościem poranka będzie prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Rozmawiać będziemy m.in. o inwestycjach w mieście oraz o tym, jak to się stało, że Ostrołęka jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ranking najzamożniejszych miast na prawach powiatu w Polsce według samorządowego pisma Wspólnota. Będziemy rozmawiać też o obwodnicy Ostrołęki, na jakim to jest etapie, czy prace zmierzają już ku końcowi i jak to wpłynie na układ komunikacyjny miasta. O godzinie 8:40 ostatnim dziś gościem będzie posłanka Prawa i Sprawiedliwości, bo poseł, jak kazała na siebie mówić, Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będziemy o rozłamie właśnie w PiS-ie. Do czego to wszystko doprowadzi i kto wpadł na ten pomysł i czy Prawo i Sprawiedliwość nie strzeliło sobie w stopę takim ruchem, wyrzucając Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii. Teraz chwila muzyki, ABBA i rozmowa z gościem poranka 7:09.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:07. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Według samorządowego pisma Wspólnota Ostrołęka jest trzecim najzamożniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce i taki wynik udało się osiągnąć wam po raz pierwszy, więc jest to powód do dumy, czy jednak to jest tylko ranking?
2: Ja myślę, że to jest pewien wskaźnik, w jakim kierunku rozwija się nasze miasto. Tak jak pan redaktor zauważył, pierwszy raz jesteśmy na pudle, jak to się kolokwialnie mówi. To z jednej strony pokazuje, to znaczy ten ranking pokazuje zamożność. On nie uwzględnia chociażby funduszy europejskich, które miasto Ostrołęka pozyskuje. Natomiast ono pokazuje, że z jednej strony, że te dochody własne miasta rosną, wpływy z podatków PIT i CIT rosną i też z innych opłat i podatków lokalnych. To znaczy, że mieszkańcy się rozwijają, mają więcej też własnych środków finansowych. Przedsiębiorcy się rozwijają, pomimo nawet, że podnieśliśmy podatki od nieruchomości, między innymi też dla przedsiębiorców, to firmy bardzo dobrze się rozwijają, wpłacają dużo podatków do naszego miasta. I to przekłada się też na to, że zamożność tego miasta rośnie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to, co inwestujemy bezpośrednio się na ten ranking i zamożność nie przekłada, natomiast dzięki temu, że inwestujemy w infrastrukturę, chociażby drogowo, no wpływa to, że przedsiębiorcy mają większe szanse rozwoju, świadczenia swoich produktów czy usług. No i to oczywiście później przekłada się w prostej matematyce na te podatki, bo większa sprzedaż, większa ilość świadczonych usług wpływa na to, że zarabiają więcej pieniędzy, a to de facto później przekłada się na to, że zamożność naszego miasta rośnie.
1: Czyli tutaj miasto ma swój udział w tym, że no, mieszkańcy są bogaci, że miasto jest właśnie na tym trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ten ranking?
2: Miasto myślę, że pośrednio, bo bezpośrednio to nie, bo to są podatki tak naprawdę i opłaty. Natomiast pośrednio właśnie poprzez budowanie tych zadań inwestycyjnych, realizowanie tych zadań inwestycyjnych, to sprawia, że oni się rozwijają, tak? Więcej wydają, więcej zarabiają. No i to właśnie przekłada się na to zamożność naszego miasta.
1: Czy ten ranking jest na tyle wiarygodny, że faktycznie Ostrołęka to jest raz kraina mlekiem miodem płynąca?
2: No oczywiście jest wiele rzeczy do zrobienia, natomiast generalnie rankingi tego pisma samorządowego Wspólnota, one są bardzo dobre i wysoko oceniane przez generalnie ekspertów w kraju, więc też oni mają kilka tych rankingów, mają też ranking inwestycyjny. No i nie ukrywam, że jeżeli on się ukaże chyba na jesieni, to też mam nadzieję, że Ostrołęka będzie awansowała już w tym rankingu, więc to są bardzo takie profesjonalne rankingi i one są brane pod uwagę. Natomiast może jeszcze Ostrołęka nie jest krainą mlekiem i miodem płynąca, ale pracujemy na to, żeby
1: była.
2: Tak było, tak? Szeroki front zadań inwestycyjnych, które w chwili obecnej trwają w mieście, no sprawia, że budujemy to miasto, taki komfort do życia dla mieszkańców, no i też w dłuższej perspektywie planujemy działania mające na celu zahamować te procesy, które mamy, tak? Czyli depopulacji, no i po prostu spadku liczby mieszkańców.
1: Jeżeli chodzi o depopulację, ciekawe, czy da się to zahamować, czy nie trzeba się na to przygotować po prostu?
2: To znaczy, na pewno tego procesu się nie da zahamować, bo to jest proces, który gdzieś już się rozpoczął i to są procesy, które są na szeroką skalę wieloaspektowe. Natomiast myślę, że samorządy mogą podejmować działania, które będą chociażby w jakimś stopniu minimalizować tego skutki, że ten odpływ nie będzie tak szybki, jak to...
1: A na przykład?
2: Na przykład kwestia mieszkalnictwa dla młodych rodzin, tak? Czyli stwarzanie tych warunków. Tu też pracujemy nad takim programem właśnie, aby zachęcić młode rodziny, młodych rodziców, aby... Bo też wiemy, że ciężko jest to ten wkład finansowy na zakup pierwszego mieszkania, czy nawet braki mieszkań komunalnych, a myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, bo z punktu widzenia młodych rodziców, małżeństw kluczowe jest miejsce zamieszkania, czyli możliwość skorzystania z tego mieszkania, no i praca, tak? Więc myślę, że też staramy się o inwestorów, chociaż tych terenów inwestycyjnych już miasto jako takie Ostrołęka nie ma dużo, natomiast zarówno ci, którzy są, się rozwijają, rozbudowują przykład chociażby mleczarni Piątnica, ale też są mniejsze firmy, które się rozbudowują i też są inwestorzy, którzy szukają nawet niewielkich działek na rozpoczęcie działalności, chociażby w związku z trwającą inwestycją budowy południowej obwodnicy miasta Ostrołęki, więc mieszkalnictwo, no i budowanie tego dobrego klimatu dla przedsiębiorców jest ważne Ale to są działania długoplanowe. To nie jest tak, że w ciągu roku ten proces zacznie hamować. To jest proces na kilkanaście lat. No i też nie ukrywamy, dobre połączenia komunikacyjne z dużymi ośrodkami regionalnymi, tu Warszawa, Białystok, Olsztyn i w tu dużej mierze nacisk na kolej może sprawić, że jednak ten odpływ mieszkańców z tych dużych miast nastąpi, bo ten komfort dojazdu, godziny do pracy, to myślę, że nie będzie przeszkodą.
1: Powiedział pan o tym mieszkalnictwie i będzie jakiś program w tym kierunku?
2: Tak.
1: Będą mieszkania komunalne dla młodych rodzin?
2: Tak, planujemy taki program. Na razie jesteśmy na etapie sporządzania analiz. W niedługim czasie, pewnie na jesieni, rozpoczniemy konsultacje i nie ukrywam, że chciałbym na koniec roku taki program Wracaj do Ostrołęki, bo taki będzie nosił tytuł, przedstawić Radzie Miasta i będziemy chcieli sukcesywnie go realizować. Złożyliśmy już chociażby wniosek o dofinansowanie na budowę pierwszego bloku z Banku Gospodarstwa Krajowego. No i chcemy jeszcze w dłuższej perspektywie oprócz tego bloku jednego postawić trzy. Właśnie skupiając się w głównej mierze jako priorytety właśnie dla tych młodych małżeństw, których po prostu nie stać na wzięcie kredytu, czy też nie mają na wkład własny. Więc to rozwiązanie tych mieszkań komunalnych myślę, że jest dobre, ale też nie ukrywam, że rozważamy możliwość tak jakby właśnie zapewnienia tym młodym małżeństwom wpłaty na ten wkład własny, żeby na przykład ten kredyt uzyskać.
1: A to co to znaczy młode małżeństwo i co to znaczy? Których nie stać?
2: Znaczy,
1: jakie będą widełki, założenia, ograniczenia?
2: To znaczy, no to oczywiście na razie analizujemy, jakie to będą szczegółowe analizy. No, o to chodzi, że no, młode małżeństwo, które gdzieś jest na starcie, tak? I chce rozpocząć własne życie nie u teściów, nie u rodziców, a wybić się na to troszeczkę niepodległość. No czasami no, ich zarobki nie pozwalają, tak? Analizy w banku no, wskazują, że na przykład, no, żeby ten kredyt dostać, trzeba mieć wkładu własnego tyle, a sami nie są w stanie, z uwagi na wykonywaną pracę, bądź też jedno pracuje, drugie nie pracuje, nie są w stanie tego kapitału zgromadzić, więc myślę, jeżeli samorząd dałby taką szansę zapewnienia tego, oczywiście obwarowanego pewnymi zasadami, to nie jest tak, że będziemy dawać, a później po roku te mieszkania będą sprzedawać i tak dalej, żeby mogli ten swój start tutaj rozpocząć, a jeżeli nie z tej opcji, możliwość skorzystania to z tej opcji drugiej, czyli z możliwości tego najmu mieszkań komunalnych.
1: A to już tak analizował pan w Urzędzie Miasta, analizowaliście na przykład, nie wiem, ludzie do 30 roku życia, 25, 24 roku życia,
2: znaczy, no
1: czy jeszcze nie?
2: Niektórzy mówią, że to do 30, młodzi ludzie to są do 35 roku życia, więc tutaj no definicja jest dość ogólna. Oczywiście my tutaj robimy analizy, bo nie chcemy też, chcemy się do tego projektu dobrze przygotować i właśnie mam nadzieję, że już pod koniec roku uda się ten projekt ogłosić.
1: A czy takie rozwiązania już są w jakichś samorządach? Właśnie o tym, że miasto...
2: Tak. Tak, to są rozwiązania, które funkcjonują w innych jednostkach, chociażby przykład w Suwałkach jest takim miastem, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje, ale i nie tylko, gdzie przeznacza się część mieszkań, pulę, można całość, można część właśnie dla tych młodych małżeństw, młodych rodziców, żeby no jednak stwarzać te warunki do tego, żeby zostali w tym mieście i tutaj.
1: I ten jeden blok już jakby jest pewne, że powstanie.
2: To znaczy na pewno będziemy go budować, tylko czekamy na decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego, czy dostaniemy to dofinansowanie, no bo tam jest 85% wsparcia, więc znacząca kwota. Będzie zielone światło, zaczynamy inwestycje. Teren mamy, dokumentację projektową, pozwolenia są, więc...
1: No właśnie w jakim miejscu?
2: Pierwszy blok chcemy na osiedlu Wojciechowice zbudować, bo to też jest takie osiedle, które... Ten ubytek mieszkańców jest bardzo duży, a chcemy też, chociażby z uwagi na to, że tam funkcjonuje szkoła podstawowa i też mamy te dane demograficzne, żeby jednak troszeczkę tutaj była ta szansa, żeby te osiedle na nowo się rozwijało, więc myślę, że to jest ten pierwszy dedykowany blok w tym miejscu, a kolejne trzy to już jest osiedle centrum, czyli to najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle, jeżeli chodzi o nowe mieszkalnictwo, najwięcej ludzi młodych.
1: A kiedy będzie informacja, czy dostaniecie te trzy dofinansowanie?
2: No czekamy na tą informację, bo Bank Gospodarstwa, oni na bieżąco realizują te wnioski i dostaniemy informację, będziemy od razu... No trudno mi powiedzieć, kiedy ta informacja będzie. Natomiast jeżeli będzie, to na pewno w mediach społecznościowych będzie informacja.
1: Bo tu podejrzewam, że już ta młoda część naszych słuchaczy no, zaciera ręce i czeka na tą informację.
2: No na pewno. Jest to, myślę, że pożądana inwestycja. No, przez wiele lat w to mieszkalnictwo nie było inwestowane w Ostrołęce i też myślę, że jest to jeden z tych elementów, który może nam pomóc przynajmniej część tych mieszkańców zatrzymać, bo nie wszystkich, mamy tą świadomość.
1: No właśnie, bo nie tylko drogi, nie tylko inwestycje typu, no nie wiem, boiska czy parki, ale i te mieszkalnictwo komunalne.
2: Tak, to jest bardzo ważny element, bo ja tak, jak powiedziałem, ważne jest, żeby w takich ośrodkach jak Ostrołęka budować ten komfort życia, czyli nie tylko droga, no bo droga jest ważna, ale budowanie całego systemu tego komfortu życia, czyli i oświata, i kultura, i turystyka, no, będzie sprawiało, że atrakcyjność miasta do takiego codziennego życia będzie większa, tak? Czyli mówimy tu o remont, teraz bardzo duże remonty, jeżeli chodzi o szkoły, poczynając od przedszkoli, kończąc na szkołach ponadpodstawowych. Budujemy nowe przedszkola, w sensie nie nowe dodatkowo, tylko po prostu poprawiamy bazę tych, które teraz funkcjonują. Nowy żłobek, który już wybudowaliśmy, trwa właśnie nabór do nowego żłobka. Właśnie też, żeby wspierać tych młodych rodziców, zwłaszcza, żeby szybciej wrócili na rynek pracy, bo też nie wszyscy rodzice mają to szansę i możliwość korzystania z instytucji takim, jaki są dziadkowie. Więc myślimy, że też jest to ważne. No i budowanie tego komfortu takiego właśnie kulturalnego, tej oferty kulturalnej, bogatej, no i tej turystyki, chociażby rewitalizacja nadbrzeża nad rzeką Narew.
1: No to tak, możliwe jest dofinansowanie z BGK te 85%. Dużo w ogóle dofinansowań, czy na stadion, czy na ścieżki rowerowe, do czego jeszcze przejdziemy, jak czas pozwoli, fundusze szwajcarskie, to też bardzo duże dofinansowanie i się zastanawiałem, no kto pisze te wszystkie projekty, bo tych pieniędzy jest dużo, no to jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to pan powiedział, że ten zespół się powiększył, który zajmuje się pisaniem wniosków.
2: Dokładnie tak. Jak przyszedłem do urzędu, dwie osoby de facto zajmowały się, które funkcjonowały w ramach Wydziału Zamówień Publicznych, zajmowały się pisaniem wniosków, ich później rozliczaniem. Natomiast z racji tego, że skala środków, o które występowaliśmy i które realizujemy, skłoniła mnie do podjęcia decyzji o wydzieleniu i stworzeniu oddzielnego wydziału. Mamy w Urzędzie Miasta Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, który właśnie składa się już z 6 osób. I co też bardzo ważne dla mnie, przy tworzeniu tego wydziału, był nabór oczywiście, trzeba było spełnić określone tam warunki, natomiast część ludzi, która przyszła, w ogóle kompletnie nie miała zielonego pojęcia o pozyskiwaniu, pisaniu takich wniosków, ale ja uważam, że trzeba po prostu dać szansę ludziom młodym, bo większa część tego zespołu to są ludzie młodzi, którzy się uczą i chcą się uczyć i ja już widzę tego efekty, że bardzo szybko się uczą. No i to też dobrze, bo kształcimy sobie, mam nadzieję, że na dłuższy czas, pracowników, urzędników, którzy się na tym znają, no i naprawdę sobie świetnie z tym radzą, a też tych dwójka urzędników, która dotychczas pracowała, odetchnęła z ulgą, no bo udźwignąć ten bagaż było naprawdę ciężko.
1: I to, że pozyskujecie tyle tych środków, to kwestia tego, że piszecie tak dobre wnioski, czy jest mało chętnych, a środków dużo?
2: Znaczy to zależy. Są nabory, gdzie tych chętnych jest bardzo dużo, przykład funduszy szwajcarskich. Na 119 czy 17 miast 107 złożyło wniosek, więc a dostawało tylko 19, więc konkurencja była bardzo duża. Ja myślę, że mamy bardzo dobry zespół. No, ta dwójka, czy też teraz nawet osoby, które przyszły, część są ludźmi, którzy siedzą w tych funduszach, w tych środkach już kilka, bądź nawet kilkanaście lat. Pani dyrektor już ponad 20 lat zajmuje się funduszami, więc jest świetna w tym, co robi. Więc mamy bardzo dobre wnioski, ale są też nabory, gdzie tych chętnych jest mniej. Na przykład są nabory dedykowane, że tylko ograniczona liczba miast może wystartować. Na przykład chociażby fundusze szwajcarskie, to tylko lista miast, która była określona, mogła startować i nie wszyscy mogli na to startować. Ale też nie wszystko zgarniamy, jak to się mówi. Wychodzimy z założenia, że obstawiamy to, co nam jest potrzebne do miasta, obstawiamy te wszystkie kupony. Natomiast też oczywiście nie wszystko dostajemy, ale się tym nie zrażamy. Zawsze gdzieś tam środki własne możemy później gdzieś tam zaoszczędzić i te inwestycje zrealizować. Ale mówię, są nabory, gdzie jest bardzo dużo wniosków, no a są też takie, które ograniczają w pewien sposób możliwość startowania niektórych jednostek samorządu terytorialnego. Więc to tak to wygląda w praktyce.
1: Od września w Ostrołęce obowiązywać będzie nocna prohibicja, zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Jest to dobre rozwiązanie?
2: To znaczy, ja uważam, że to rozwiązanie ma tak jak kij dwa końce. Z jednej strony może ograniczyć, chociaż ja uważam, że tych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może zlimituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no, z drugiej strony, ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no, w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach no, jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu.
1: Czy no tutaj to chodzi, podejrzewam, że tylko i wyłącznie o stacje benzynowe.
2: No w głównej mierze tak, no ale mieliśmy też sklepy, które były czynne całą noc i też świadczyły takie usługi, więc no tutaj...
1: Które podejrzewam może i nawet żyły z tego.
2: Tak, no w głównej mierze mogło stanowić to, natomiast mówię, tutaj tu powinien być jakiś złoty środek. Ja też z oczekiwaniem patrzę na prace legislacyjne, bo też takie w Sejmie chyba trwają nadal, bo z tego co wiem nie uległy jakiegoś zawieszeniu i wprowadzenie tego ustawowego zakazu, czyli wtedy zdjęcie z samorządów tych decyzji o podejmowaniu tych uchwał. Natomiast no, ta uchwała dopiero wchodzi w praktyce we wrześniu, więc zobaczymy, myślę, że trzeba dać sobie rok, żeby można jakieś konkretne wnioski z tego wyciągnąć.
1: No, bo tutaj część radnych wskazywała, pojawił się taki argument, że to może zapoczątkować alkoturystykę, bo tak naprawdę mieszkańcy Ostrołęki mogą sobie pojechać do gminy Rzekuń, Olszewo, Borki i tam bez problemu ten alkohol kupić.
2: No tak, to jest akurat myślę, że dobry argument i też z punktu widzenia przedsiębiorców dajemy szansę zarobić przedsiębiorcom poza terenem miasta, więc może tak też być, ale dopóki zakaz nie będzie funkcjonował, to trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście tak będzie. Natomiast jest to jeden z argumentów racjonalnych, który o tym mówi, że taka sytuacja mogła mieć miejsce.
1: Nie myśleliście na przykład jako miasto, żeby gdzieś z gminami porozmawiać, żeby i one zajęły się takimi zakazami, żeby to było spójne i faktycznie nie było gdzie tego kupić?
2: To znaczy nie prowadziliśmy takich rozmów, też nie mamy danych, czy w tych gminach rzeczywiście jest tego typu problem. Chociaż no raczej w gminach to te sklepy nie są czynne całodobowo, one tam do którejś godziny są tylko otwarte, więc takich analiz nie prowadziliśmy, takich rozmów nie prowadziliśmy, więc no stanęło na ostre ręce.
1: Czyli mieszkańcy mają jeszcze wakacje na to, żeby się wyszaleć?
2: No powiedzmy, ja myślę, że skala tego nie jest jakaś duża, natomiast no mówię, wyjdzie wszystko w praniu, przepisy najlepiej recenzować po tym jakimś okresie ich funkcjonowania.
1: No bo jeżeli chodzi o zachowania agresywne, no to i tak w lokalach gastronomicznych ten alkohol będzie można kupić. Więc...
2: Dokładnie tak.
1: A wiemy, że często do bujek dochodzi właśnie w tamtym miejscu, a nie gdzieś pod sklepami. Chociaż pewnie są takie przypadki. Ale...
2: Pewnie tak, ktoś źle na siebie spojrzy i różnie się dokończy.
1: Dokładnie. Obwodnica Ostrołęki, na jakim etapie są prace?
2: Prace są już bardzo, bardzo zaawansowane. Prawie 70% zaawansowania, już niektóre odcinki są wyasfaltowane. No, optymistyczne dane mówią, że w tym roku uda się nam tę inwestycję zakończyć. Udało nam się już uzyskać zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Sejmiku Województwa Mazowieckiego z przesunięciem środków, które łącznie 47 milionów z przyszłego roku na ten rok, bo prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana, odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też, więc myślę, że mieszkańcy Ostrołęki i tutaj regionu będą się mogli z tego odcinka już cieszyć, natomiast na tym odcinku związanym z mostem, tutaj już też prace są, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk, więc te prace idą naprawdę bardzo, bardzo szybko, niektórzy dźwięk, że tak można szybko pracować.
1: Bo czytałem, że jest szansa na to, że te inwestycje uda się zakończyć wcześniej niż planowano.
2: Tak. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast, no tak jak powiedziałem, z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy, jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
1: I ta inwestycja będzie przełomowa, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny w Ostrołęce?
2: Myślę, że tak. W głównej mierze, chociaż i tak już może obserwujemy powstanie Via Baltiki i trochę przejście tego ruchu tranzytowego na tą trasę sprawiło, że w Ostrołęce tego tranzytu jest mniej. Ja też już ten zakaz, który obowiązywał poruszania się samochodów ciężarowych w określonych godzinach zdjąłem, bo uważałem, że tego ruchu już takiego dużego nie ma, a z jednej strony ograniczało to naszych lokalnych przedsiębiorców. No i ten ruch się myślę, że rozłoży. Ci mieszkańcy, którzy jadą od Olszewo-Borek, głównie gminy Olszewo-Borki, Baranowo z tamtej strony i będą chcieli na przykład nie wjeżdżać do miasta, bo też kiedyś jak to inżynierzy projektowali ten układ komunikacyjny, no to dwa mosty do jednego ronda spięli, no to prędzej czy później mogło się skończyć tym, czym się skończyło. Projektowali w latach 90., gdzie ten ruch jeszcze był nie taki, jak jest teraz. Nie było takiej liczby użytkowników dróg, więc no, powodowało to korki. Też myślę, że ta obwodnica to odciąży, też Stacha Kondwy przebudowujemy to trasę wylotową na Olsztyn. Będzie szerzej, więc też no, myślę, że i tak już jest generalnie po tych zmianie organizacji na tym rondzie głównym, wjazdowym, to oznakowanie poziome już sprawiło, że ten ruch stał się płynniejszy, a myślę, że po dokończeniu tych inwestycji jeszcze będzie lepiej.
1: To jeszcze na koniec, w Ostrołęce będzie nowy stadion lekkoatletyczny. To inwestycja, która gdzieś zwiększy te możliwości społeczności sportowej w mieście?
2: Myślę, że tak, no bo dotychczas płyta główna to Żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny na Ref Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęko, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
1: No, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, to Ostrołęka jest ceniona w Polsce, bo tu do was przyjeżdżają drużyny na obozy piłkarskie i zimowe nawet i w lato.
2: Dokładnie tak. Mamy to bazę sportową. Jak już to płytę, to mamy tak naprawdę trzy duże boiska, mam jeszcze boisko na ulicy Partyzantów na Wojciechowicach, więc ta baza, jeżeli chodzi o, to też ma pan rację redaktor, co roku mamy obłożenie, jeżeli chodzi o nasz hotel, który właśnie w czasie ferii zimowych i właśnie w czasie wakacji przyjeżdżają szkółki i z Gdańska, i z Warszawy, a nawet z Łodzi.
1: Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09 Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bogumiła Olbryś, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, radiosłuchacze. Pozdrawiam serdecznie.
1: Zdradzeusz. Tak wczoraj Mateusza Morawieckiego określił na portalu X Tobiasz Boheński. Pani zdaniem były premier jest zdrajcą?
2: Dobre pytanie. Panie redaktorze, takie rzeczy, czyli rozłam w partii Prawo i Sprawiedliwość, no niestety jest złem. Jest zupełnie niepotrzebny, bo kompletnie nic dobrego nie wnosi, a rolą i zadaniem statutowym każdego posła jest wnosić coś twórczego, dobrego, bo jesteśmy wybrani przez naród i tu powinniśmy być głosem narodu. Więc nie, te zachowania kolegów partyjnych, no już teraz nie klubowych, niestety nie służą nikomu, niczemu i nikomu w sensie dobra, absolutnie nic nie wnoszą, niczemu dobremu nie służą. Zobaczy pan, prezes Kaczyński, gdy właściwie wszystkie gremia liczyły na to, że właśnie będą wyrzuceni, okazało się, że nie zostali wyrzuceni, jeszcze raz to podkreślę, nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. No jednak jakieś przesłanki.
1: Nie zostali wyrzuceni, ale to moim zdaniem była podpucha prezesa Kaczyńskiego. Niby nie zostali, a wcześniej mówił, że jednak zostają.
2: Jestem nauczycielem z zawodu i takie zachowania, tak mówiąc językiem edukacyjnym, to wie pan, na totalną naganę się należą, mówiąc językiem edukacyjnym. A prezes Kaczyński taką ojcowską dłoń wyciągnął, tłumaczył, rozmawiał. Cała ta grupa, która jest przy byłym premierze Morawieckim, cała ta grupa, proszę pana, nigdy by w jakiś sposób nie zaistniała, gdyby właśnie nie bycie w PiS-ie i otrzymywanie wcześniej za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości dość wysokich stanowisk w rządzie, za czasów właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tu słowo, wie pan, takie piękne słowo wdzięczność, słowo dziękuję, a nie taka postawa, wie pan, która coś niszczy.
1: No ale to przecież prezes Kaczyński kazał podpisywać lojalki i postanowiono nagle w wakacje, kiedy rząd miał ogromny kryzys.
2: Pan jest pracownikiem Radia Nadzieja. Tak. Pan jest pracownikiem Radia Nadzieja. I pan wobec własnego pracodawcy i wobec własnej firmy po prostu musi być lojalny. To wypływa z charakteru pojmowania odpowiedzialności za swoje zadania i lojalności wobec własnego miejsca pracy.
1: Ale więc to był zakaz prowadzenia, zakaz obecności w jakimś stowarzyszeniu. I nagle w sytuacji, kiedy partia rządząca jest w największym kryzysie od lat, wszyscy mówią o tych wszystkich aferach, to nagle prezes Kaczyński z ekipą Jacka Sasina, Przemysława Czarnka postanowili zająć się sporami wewnętrznymi. Dlaczego akurat taki czas?
2: Proszę nie obarczać prezesa Kaczyńskiego ani wymienionych kolegów.
1: No to ich pomysł.
2: Nie, absolutnie, no, absolutnie. Tak. Sytuacja rozpoczęła się, gdy właśnie niezadowolona grupa posłów zaczęła właśnie taką intrygę. W marcu, gdy kandydatem na ewentualnie premiera z Prawa i Sprawiedliwości ma być profesor Czarnek. Więc tu się zaczęło i doskonale o tym pan redaktor wie, bo wszystkie media dość charakterystycznie te sytuacje pokazywały.
1: No ale było zdjęcie nawet, był prezes Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, że dwa płuca miały być.
2: No dwa płuca miały być.
1: I
2: to jedno płuce jakoś się zatrzymało. Ale wie pan, no, reanimacje są wskazane i może, wie pan, powiem panu tak, panie redaktorze, więcej posłów i z grupy Morawieckiego i tych wszystkich posłów, którzy mają inklinacje prawicowe, więcej nas wszystkich łączy właśnie różne sprawy, które chociażby właśnie deficyt naszego państwa, który jest przerażający. Każdego dnia 2 miliony dziennie zadłużamy nasz kraj. Więc więcej nas łączy w sensie naprawy i odsunięcie od władzy Tuska niż dzieli. I tego się w życiu trzymajmy. A Prawo i Sprawiedliwość, tak jak pan też doskonale wie i pewnie radiosłuchacze, ale przypomnę, były różne wydarzenia, Moi koledzy też się w różnych mediach wypowiadają na ten temat, a sprawa związana z panem Gowinem, sprawa związana z Solidarną Polską i zobaczy pan, że to wszystko się poukładało. Wie pan, mądre dowództwo, a takim jest prezes Kaczyński, chociażby przepiękna postać Karola Nawrockiego i tak można by było tych fakcików, wie panie, panie redaktorze, trochę porzucać i zobaczy pan, że jakoś boską i ludzką ręką wyszło to wszystko, no dobrze. Ale wie pan co? Ważne jest, żeby były działania. My posłowie z Prawa i Sprawiedliwości po bardzo, bardzo udanej konwencji, bo to nie sztuka mówiąc, że myślimy o Polsce, bo też mamy takie hasło, ale myśląc o Polsce, my po prostu działamy dla tej Polski. Odbyła się bardzo fajna programowa konwencja, rodzina, edukacja, demografia i już szybciutko, bo w sierpniu 26 czujcie się wszyscy Państwo zaproszeni. Następna konwencja programowa, suwerenność i gospodarka. I myślmy o tej Polsce.
1: Tylko mówiąc
2: myślmy
1: szczerze,
2: o tym,
1: za bardzo ta
2: ważne.
1: Ostatnia konwencja się nie przebiła w mediach.
2: Myślmy o tym, co nas łączy, myślmy o tym, co nas buduje. Myślmy, panie redaktorze, o tym, że dziś o 3.50 prawdopodobnie rosyjska rakieta na polską ziemię upadła. I
1: tu bym uważał, bo tu jeszcze nic nie wiadomo. Może to nie była rosyjska.
2: Może nie była rosyjska, no to co wszystkie barabania media ogólnoświatowe, że tak powiem, to prawdopodobnie, no ja też użyję tego słowa prawdopodobnie, jeszcze raz tego słowa używam, w okolicach Lublina. Panie redaktorze, już eksperci mówią, że to była rakieta, która mogła wiele, wiele zła zrobić, bo sam lej 10-metrowy o tym świadczy, to raz. I zobaczy pan, ostrzegają nas, że będzie burza, że jakieś tam rzeczy z balkonu trzeba zabrać. Dlaczego mieszkańcy Lublina i okolic Lublina nie zostali ostrzeżeni? Alarm, prewencyjny alarm po zdarzeniu? Panie redaktorze, przecież to mój wnuczek 4-letni by się roześmiał w śmiech. No po zdarzeniu?
1: Pani poseł, dlatego wobec tych wszystkich sytuacji, które się dzieją i pani mówi, żeby skupiać się na tym, co nas wszystkich łączy, to to dobry przekaz byłby do pani kolegów z partii.
2: Jeszcze raz proszę pytanie,
1: Że ten przekaz, żeby skupić się na tym, co wszystkich was łączy, jest dobrym przekazem do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Że dlaczego nie skupiają się na tym, co łączy, tylko na tym, co dzieli i postanowili się skłócić i obrażać nawzajem w mediach.
2: Wie pan, nie wejdziemy w głowę żadnego człowieka. Wie pan, to jest trudna sprawa. Ale pan, patrzę, chce wracać bardzo mocno do tej kwestii. Ta kwestia została już rozwiązana. Czy pan tego nie zauważył?
1: No,
2: panie
1: nie wydaje mi się.
2: Została rozwiązana. Został założony nowy klub parlamentarny. Nie będę nawet nazwy podawała, bo po co im ta reklama?
1: Rozwój Plus.
2: Tak, ja wiem, to pan powiedział. I temat zamykamy. Panie redaktorze, tą iść w jakiś sposób, mam nadzieję, że też dla dobra Polski, bo są osobami prawicowymi, porozumiewają się z różnymi też posłami. Dobrze, jeszcze raz mówię, więcej nas łączy, bo i oni wywodzą się z tej dobrej gałęzi prawicowej. Dzięki prezesowi otrzymali, tak jak już pomówiłam, bardzo, bardzo dobre stanowiska, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Więc panie redaktorze, ten wątek utnijmy, zajmijmy się tym, co jest ważne dla Polaków. Dziś Lubelszczyzna była naprawdę bardzo mocno zagrożona, wypowiadali się mieszkańcy.
1: To czy wobec tej sytuacji polscy politycy?
2: Obecnie rządzących. My posłowie z prawicy mamy, uważam, że wielkie zadanie dla pana, dla wszystkich Polaków, aby odsunąć od władzy rządy Tuska.
1: No to nie jest moje zadanie, pani poseł.
2: A dowodem na to jest dzisiejsze wydarzenie. Panie redaktorze, dowodem na to, że ta władza źle zarządza, alarmy po zdarzeniach, rakieta, która się przemieszcza z ponaddźwiękową szybkością, lej 10-metrowy, no panie redaktorze, a ktoś tam, minister obrony, jakieś podziękowania, nie wiadomo
1: pani
2: dla
1: poseł.
2: Kogo. No taka dezinformacja.
1: Pani poseł, pamiętamy, jakie były sytuacje zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Przez pół kraju rakieta leciała i nikt nawet tego nie zauważył i to było zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Panie redaktorze, nie wiem, jakie pan informacje ma
1: no,
2: tak o jakichś
1: było.
2: Tam rakietach,
1: były sytuacje
2: które,
1: zarządów
2: które
1: PiSu
2: były,
1: jeszcze.
2: Ale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby właśnie pan Błaszczak, to dzięki panu Błaszczakowi. Zobaczy pan, a dlaczego tak atakowany, gdy były rządy PiSu, atakowany chociażby pobudowany mur, gdzie biegano, gdzie z Koalicji Obywatelskiej, znaczy z PO, biegały osoby z reklamówkami jakieś na X-ie, w różnych portalach, wpisy, oczywiście z wulgaryzmami i tak dalej, i tak dalej. Działo się naprawdę nieciekawie. Dlaczego tego muru nie rozebrali? Pytanie. Proszę pana, to dzięki właśnie prawicy, dzięki Zjednoczonej Prawicy rozpoczęła się ta cała sytuacja związana z obronnością naszego kraju. Dobrze, że pewne rzeczy kontynuują, ale niedobrze, że mnóstwo sprzętu na przykład jest no, przekazywane.
1: Czy pani nie przekazywałaby sprzętu
2: dobrze,
1: Ukrainie?
2: Chociażby. Proszę pana, czteroletnia wojna, która no, trwa, generuje dla Polski ogromne obciążenie. My żeśmy otworzyli nie tylko serca i portfele, domostwa, ale przede wszystkim otworzyliśmy, proszę pana, pomoc tą wojskową, logistyczną.
1: To powinniśmy przestać pomagać Ukrainie?
2: Wie pan co, nie usłyszy pan tego ode mnie. Nie powinniśmy przestać, ale powinniśmy bardziej się skoncentrować na obronności własnego kraju, a dowodem na to jest dzisiejsze wydarzenie. Czy pan jako Polak tego nie widzi? Bo ja bardzo mocno to widzę. Więc powinniśmy, mnóstwo osób zastanawia się, po co był oddany ten system Patriot w ilościach chyba 5 sztuk, po co był oddany, jeśli mamy teraz taką sytuację, jaką mamy. Mnóstwo osób się nad tym tematem zastanawia. Więc my Ukrainie pomogliśmy bardzo dużo. Wie pan, ile Europa pomogła? 250 miliardów euro. Europa pomogła Ukrainie.
1: To dzięki
2: także
1: temu
2: Ukraina
1: mamy wojnę w Ukrainie, a nie u siebie.
2: Bardzo dobrze zabezpieczona. Polska, panie redaktorze, pomogła w ilości ponad 16 miliardów złotych. Ale każda dotacja miała być, proszę pana, analizowana a propos potrzeb, a propos wpływów na takie zdolności obronne dotyczące tutaj struktur polskich. Te sprawy nie są do końca dobrze, te uwarunkowania nie są do końca dobrze prowadzone.
1: No ale to przypomnijmy przecież, że to wszystko zaczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To rząd Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak, dobro zaczęło się z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dobro. A teraz są sytuacje, że wie pan... Panie redaktorze, niech pan mnie nie łapie ze słówka. Panie Bartku, złe mi jest to, że dzisiejsza sytuacja pokazała nam bezradność obecnie rządzących. To jest złe. Pan tego nie widzi?
1: Ja widzę, że to wszystko zaczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości i nawet dzisiaj posłowie podkreślają, że może faktycznie
2: widzę, że pan nie
1: były podejmowane
2: błędy. Rządzących, że bardziej pani się
1: poseł, to nie jest kwestia lubienia
2: obecnej.
1: I nielubienia, tylko to jest
2: nie.
1: Kwestia
2: osądu. Ale pan ciągle
1: do tego
2: tematu jak meandra wraca. Ja już panu wytłumaczyłam, no nie będę się trzeci raz powtarzać, prawda, bo po co? Radiosłuchacze są bardzo inteligentni i wystarczy, że powiemy coś jeden raz. Także już w tej materii się wypowiedziałam i nie sprowokuje mnie pan, panie redaktorze, bo nie wiem, jaki jest pana cel w zadawaniu i w takiej narracji i takimi pytaniami zarzucania posła, który, wie pan, ma tyle dobra w sercu i swoim życiem to zaświadczył.
1: Moim zadaniem jest trzymanie się faktów.
2: No to fakty są takie, że 3:50 prawdopodobnie rosyjska rakieta upadła na polską ziemię koło Lublina. Prawdy są takie, że prewencyjne sygnały alarmowe zostały włączone po zdarzeniu. Prawda jest taka, że jest aplikacja, są apki w dzisiejszym rozwoju technologicznym, są aplikacje, gdzie mieszkańcy przed takimi sytuacjami powinni być powiadomieni, gdzie mają się udać, gdzie mają się schronić i tak dalej. Szczęście od Pana Boga jest Pan redaktorem prawicowego radia. Szczęście od Pana Boga, że upadło to na jakieś pola, ale ten lej 10-metrowy to rolnicy będą mieli problem, żeby to naprawić. Więc proszę Pana, takie są fakty. Chce Pan faktów? To je właśnie Pan otrzymał. I nad czym będziemy debagować? Trzeba odsunąć ten niesprawny obecny rząd na bok. Proszę Pana, niech wezmą to ludzie, którzy będą bardziej dbali o nasz naród. Przede wszystkim trzeba pomagać, trzeba być dobrym sąsiadem, ale przede wszystkim dbać o własny naród, proszę Pana. Przede wszystkim.
1: Tylko patrząc na sondaże, ludzie niespecjalnie chcą.
2: Inny naród o nas nie zadba, panie redaktorze. Inny naród o nas nie zadba, jak my sami o siebie nie zadbamy.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była gościem. Poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
2: Pozdrawiam państwa serdecznie. Miłego dnia i aby takich sytuacji więcej nie było.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
3: Po reklamie.

0: poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A to jest ostatni czwartek lipca, 30 dzień tego miesiąca i 30 stopni na termometrach, więc sporo tych 30 dziś i w kalendarzu, i na termometrach. Teraz 23 stopnie, więc całkiem przyjemna letnia aura. Dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Jeśli ktoś z Państwa ma i ceni swoich przyjaciół, to może to jest dobry czas, żeby do nich coś miłego napisać. Kasia się uśmiechnęła na myśl o...
2: Dzień dobry.
1: O przyjaźni, o przyjaciołach.
2: O przyjaźni, ale też o tej pogodzie, bo dawno się chyba tak upalnie i słonecznie nie witałyśmy. 30 stopni, a ja szybciutko sprawdzam, jutro 33, więc tych trójek będzie jeszcze więcej.
1: Tak, miesiąc trzeba było czekać na tak wysokie temperatury, bo ostatnio to był tak przełom czerwca i lipca, teraz przełom lipca i sierpnia. Teraz jeszcze przyjemnie, 23. Pewnie te 30 to już trzeba się gdzieś tam skryć w cieniu, ale te 30 to będzie około 13-14, więc jak najbardziej, jeśli ktoś z Państwa ma urlop albo nie chodzi do pracy czy do szkoły, to jak najbardziej teraz sobie na spacer warto wyjść.
2: Albo z przyjaciółką, albo z przyjacielem też na taki spacer można.
1: I to tym prawdziwym, oczywiście nie wirtualnym, bo teraz te przyjaźnie się przynoszą coraz częściej do wirtualnego świata, ale to już jest inna dyskusja. Natomiast dyskusja o 9.30 w Radiu Nadzieja jak co dzień będzie.
2: Będzie. I to nie o przyjaźni, szanowni państwo. Moim gościem będzie starosta ostrołęcki Piotr Liżewski, a będziemy rozmawiać o tym, co prawda nie wydarzyło się w województwie podlaskim, ale wydarzyło się na Lubelszczyźnie. Tam ten niezidentyfikowany obiekt został odnaleziony w jednej z miejscowości w Lublinie. Zawyły syreny, więc ja będę pytać czysto hipotetycznie, gdyby taka sytuacja wydarzyła się w województwie podlaskim, w powiecie ostrołęckim, w powiecie łomżyńskim, jakie kroki podejmują w takich sytuacjach starostwa powiatowe, jak informują mieszkańców, co się wtedy dzieje, czy my w ogóle jesteśmy przygotowani na to, czy my to, co dzieje się teraz, traktujemy poważnie. A słyszymy dzisiaj, o poranku słyszałam od ministra cyfryzacji, że przez najbliższe 2 miesiące w Polsce nie będzie spokojnie, będzie różnie, więc takich sytuacji może być więcej. Więc o tym będziemy rozmawiać, ale nie zabraknie także tematów związanych stricte z powiatem ostrołęckim. Będzie poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Myszyńcu, która przeszła gruntowną metamorfozę. Będzie trochę wakacyjnych tematów, bo cały czas powstaje ścieżka rowerowa Jezioro Krusko i pierwsza jej odsłona jest już gotowa, mogliśmy to zobaczyć, więc będę pytała, czy jest to zadanie, jest to inwestycja, jest to atrakcja na miarę XXI wieku, ale oddająca charakter powiatu ostrołęckiego i kultury właśnie, więc tych tematów będzie całkiem sporo i o szkole będziemy też rozmawiać, bo niby mamy sierpień, ale
1: nie mamy sierpień, Kasia, już
2: prawie, już wyprzedziłam kalendarz.

0: O jeden dzień, ale trwa...
1: O dwa dni. O dwa... Jeszcze dziś cały dzień i jutro i dopiero sierpień. Nie odbieraj tych ostatnich lipcowych dni.
0: Dobra, okej. Okay. Więc zwracam honor i co? I będziemy rozmawiać o rekrutacjach do szkół. No, bo jak ten sierpień, no to
1: a
0: tak.
1: Jeśli tak. A
0: rodzice
1: jeśli
0: chcą,
1: te...
0: nie chcą, to już myślą o tych zeszytach, o tych kredkach, o tych wyprawkach.
1: To trzeba przygotować. A jeśli chodzi o te wyjące syreny, to moi znajomi byli wręcz źli, że te syreny ich obudziły, bo to tam przed czwartą był alarm i tyle, ale też później szukali informacji, kiedy już wstali, co się wydarzyło i długo dosyć nie mogli ich znaleźć, więc to, jeśli chodzi o nasze przygotowanie do sytuacji kryzysowych, to niestety na razie tak to wygląda.
0: I dzisiaj też będziemy o to pytać mieszkańców Łomży. Z racji tego, że województwo lubelskie jest sąsiadującym naszym województwem, więc będziemy pytać mieszkańców naszego regionu, jak oni odnaleźliby się w takiej sytuacji, więc tym tematem nasza redakcja też się dzisiaj będzie zajmować. To tak tyle.
1: No zapraszamy, konkurs zrobimy też tradycyjnie, już za niecałe 10 minut o 9:30 rozmowa z gościem dnia, więc dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

Tak jak Państwu zapowiadałam, zrobimy konkurs za 3,5 minuty. Do wygrania będzie biblijna zdrapywanka Cuda Pana Jezusa, więc coś dla dzieciaków. Już teraz warto trzymać w pogotowiu słuchawkę telefonu. Za 3,5 minuty powiem co nieco o tej zdrapywance i zrobimy konkurs.

A dziś do wygrania mamy dla Państwa, raczej dla dzieciaków, biblijną zdrapywankę Cuda Pana Jezusa. Dołączone do tej książeczki jest specjalny rysik, którym trzeba oczywiście zdrapać farbę i dowiadujemy się co nieco, albo nawet całkiem sporo o cudach Pana Jezusa. Bardzo ciekawa książeczka, bardzo ładnie wydana książeczka, bogato ilustrowana. No i zdrapywanka. Któż ich w dzieciństwie z nas nie lubił? Jeśli ktoś chciałby wygrać taką biblijną zdrapywankę, proszę szybko dzwonić do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A do naszego studia jako pierwsza dodzwoniła się pani Joanna. Dzień dobry, pani Joanno.
1: Dzień dobry.
0: Pani Joanna, jak pani upływają wakacje i to kapryśne lato, chociaż dziś w takiej pięknej odsłonie? Jest pani przed urlopem, po urlopie?
1: A to takie weekendy się wykorzystuje.
0: No właśnie, i w ten weekend
1: ale
0: będzie...
1: Ale mam opiekę nad starszą teściową.
0: Czyli obowiązki.
1: Czasami także są obowiązki.
0: Obowiązki, ale jeśli weekendy się wykorzystuje, pani Anna, to mam dobrą informację, bo jutro taki letni weekend, 33 stopnie nawet, a jutro jest piątek, w weekend 25-26, więc jeszcze lepiej, bo nie aż tak bardzo gorąco, więc proszę spróbować wykorzystać, odpocząć. Pozdrawiamy panią, całą pani rodzinę, życzymy dobrego czasu.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie wszystkich pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja w czwartek. Chciałam przyspieszyć weekend co nieco, no ale piątek to już prawie weekend. Ostrzeżenie będzie obowiązywało jutro przed upałami, bo 33 stopnie to z tym żartów nie ma. Też jutro mają być burze. Dziś w pogodzie ma być całkiem spokojnie, a jeśli chodzi o weekend 25-26 stopni w sobotę i niedzielę, więc taka bardzo przyjemna, mam nadzieję, odsłona lata.

24 minuty po 9, za 6 minut rozmowa z gościem dnia. Zapraszamy nie tylko do słuchania, ale także do oglądania tradycyjnie już na radiowym Facebooku, a także na naszym radio nadziejowym kanale na YouTubie, więc warto subskrybować i nie tylko słuchać, ale można także nas oglądać.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Mieliśmy naszą rozmowę zaczynać od zupełnie innych informacji, ale to, co kolejny raz wydarzyło się na Lubelszczyźnie, wzbudza niepokój, to delikatnie mówiąc. Przypomnijmy, że w Lublinie nad ranem zawyły syreny. Polska przestrzeń została naruszona. W jednej z miejscowości odkryto krater po wybuchu. Panie starosto, takich sytuacji będzie w Polsce więcej?
2: Mam nadzieję, że nie. Natomiast my jako społeczeństwo, my jako samorząd musimy być przygotowani na takie sytuacje, bo może to też dotknąć naszego regionu, naszego powiatu. My jesteśmy w znacznej części przygotowani na tego typu sytuacje. Mamy dobrze działający Wydział Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej. Jest to dobry zespół. Posiadamy procedury na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związane z obroną cywilną. Mamy system powiadamiania w poszczególnych miejscowościach, gminach na terenie powiatu ostrołęckiego. Ten system jest cały czas monitorowany, ale też jest rozbudowywany. Jeszcze nie mamy objętego całego powiatu tym systemem, natomiast prace w tej chwili trwają na tym, żeby zmaksymalizować, żeby maksymalnie objąć cały powiat tym systemem.
1: A na czym polega, jak miałoby wyglądać takie ewentualne powiadamianie mieszkańców? Jak wygląda wykorzystanie tego systemu?
2: Powiat ostrołęcki jest w stałym kontakcie ze służbami obrony cywilnej wojewody. Prowadzimy dyżury, nie tylko radiowe, ale też telefoniczne, stałe dyżury to są. I w sytuacji takiego zagrożenia, jeśli taką dyspozycję wydadzą służby wojewody, wówczas uruchamiamy system powiadamiania mieszkańców, czyli poprzez załączenie syren, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, że coś, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo.
1: Panie starosto, o te wszystkie informacje, te wytyczne, które wy dostajecie jako samorząd, jako powiat, one są aktualizowane co jakiś czas? One są dostosowane do tego, co obecnie dzieje się w Polsce i może się dziać?
2: Tak, cały czas wszystkie procedury są aktualizowane. Ja ciągle podpisuję zmiany w tych procedurach. Po tym właśnie widzę, że nasze służby działają na bieżąco.
1: Panie starosto, uważa pan, że my Polacy zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się w Polsce, co może się dziać, że to zagrożenie nie jest daleko, a jest bardzo, bardzo blisko?
2: Ja mam nadzieję, że to zagrożenie nie jest blisko i podejrzewam, że tak samo myśli społeczeństwo.
1: Ale czy to jest dobre myślenie, czy to jest jednak błędne myślenie?
2: To jest dobre myślenie. Ale też trzeba myśleć racjonalnie. Tak jak w 2020 roku społeczeństwo ukraińskie do końca nie wierzyło, że zostanie napadnięte przez swoich sąsiadów, przez Rosję, tak samo my myślimy podobnie, że jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy bezpieczni, ale patrząc na geopolitykę, na świat, na to, co się działo na świecie, w głowach swoich musimy zmienić ten tok myślenia, że powinniśmy być w każdej chwili przygotowani na najgorsze. I myślę, że te działania i rządu, i wojska idą w tym kierunku, żeby też budować czy to system powiadamiania, czy system obrony, żeby na każdą sytuację być przygotowanym.
1: Czyli wychodzi pan starosta z założenia, że nie panikujemy, nie straszymy, bo to też wpływa na zachowanie i na nastroje społeczne, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy przygotowujemy się i musimy mieć z tyłu to zagrożenie, ewentualne zagrożenie.
2: Dokładnie tak jest, tak jak pani redaktor powiedziała. Nie panikujemy, nie rozgłaszamy tego, ale w zapleczach gabinetów, w zapleczach naszych służb budujemy ten system, system obrony cywilnej i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Choć chciałoby się, żeby to się działo szybciej. My w powiecie ostrołęckim też ten system budujemy. No to też chciałbym powiedzieć o ważnych inwestycjach, które...
1: Tak, bo tak jak każdy samorząd, realizujecie zadania finansowane z tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Tak, ten program jest skierowany do samorządów. To jest wieloletni program. W tej chwili, w tym roku wykonujemy prace projektowe, zakupujemy sprzęt związany z obroną cywilną. Ale też od przyszłego roku mają ruszyć prace, inwestycje wieloletnie, inwestycyjne. Też na ten cel mają być przeznaczone środki. W związku z tym my w tym czynnie uczestniczymy. W tej chwili projektujemy, przeprojektowujemy nowy budynek, który zamierzamy pobudować, budynek starostwa powiatowego. Przeprojektowanie polega na tym, że będzie wybudowane miejsce ukrycie o najwyższym standardzie U3 dla mieszkańców miasta Ostrołęki. To duże przedsięwzięcie, wielomilionowe, ale Ostrołęka ma mało takich schronów, mało takich miejsc ukrycia, w związku z tym powiat, można powiedzieć, że powiat jest, powinien realizować inwestycje w powiecie, no ale w mieście Ostrołęka też jest duże skupisko ludności, dbamy też i o mieszkańców Ostrołęki, też o instytucje państwowe, które tam są.
1: Ile osób znajdzie tam schronienie?
2: W tej chwili planowane jest ponad 300 osób w jednym miejscu. To znaczy, to schronienie będzie na taką ilość osób wybudowane, ale też robimy ekspertyzy wszystkich obiektów powiatowych w mieście Ostrołęka, ale i w powiecie ostrołęckim, gdzie można dostosować wszelkiego rodzaju piwnice w obiektach szkolnych, instytucjach, i w tej chwili takie ekspertyzy prowadzimy, żeby w przyszłym roku ruszyć z ich przebudową, rozbudową, modernizacją, tak żeby one spełniały warunki miejsc ukrycia.
1: Dużo takich miejsc będzie dodatkowych, które można przebudować, można zmodernizować, żeby pełniły funkcję takiego schronienia?
2: W tej chwili mamy wytypowane 4 miejsca i trwają prace w tych 4 właśnie miejscach.
1: A możemy powiedzieć, gdzie te miejsca są?
2: Możemy powiedzieć. To jest budynek Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, to jest budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, to jest szkoła powiatowa w Baranowie, to jest szkoła powiatowa w Myszyńcu. No i jeszcze szukamy też... Patrzymy w innych lokalizacjach, gdzie można dostosować znaleźć takie miejsca.
1: Czyli tak, tutaj mówimy o miejscach i o tych wykorzystywanych przez was środkach na realizację właśnie tych zadań, tych miejsc schronienia, ale tak sobie myślę z praktycznego punktu widzenia, czy może nie przydałyby się nie tylko w powiatach, ale w ogóle w całej Polsce jakieś szkolenia dla wszystkich obywateli, takie szkolenia podstawowe, jak zachować się w takiej sytuacji, żeby to też było prowadzone w szkołach konkretnie, może jakiś konkretny przedmiot właśnie, który miałby zajęcia konkretne, które miałyby temu służyć, żeby wszystkich przygotować praktycznie do tego, co może się ewentualnie wydarzyć.
2: Tak, to jest ważny kierunek. On już jest częściowo realizowany, ale myślę, że powinny zostać podjęte bardziej twarde decyzje na szczeblu rządowym. Za tym powinny popłynąć środki, żeby takie cele realizować. My w tej chwili również jesteśmy w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na dotyczące szkoleń mieszkańców. No z tym, że mamy 90 tysięcy mieszkańców, natomiast środki otrzymaliśmy na przeszkolenie, już dokładnie pamiętam, ale około 100 czy 200 osób, czyli jest to
1: kropla w morzu, dokładnie, to chciałam też powiedzieć.
2: Ale dobre i to, to będą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, to będą szkolenia z zakresu obsługi dronów, no tylko chciałoby się więcej.
1: A każdy będzie mógł się zgłosić? No bo te 200 miejsc, tak, no to jest ograniczona, bardzo ograniczona liczba, więc kto w pierwszej kolejności weźmie w tym udział? To jakieś osoby, które miałyby ewentualnie to koordynować, czy po prostu każdy, kto się zgłosi?
2: Nie, zaczniemy od instytucji państwowych i szkół. Ten początek, żeby przetrzeć te pierwsze szlaki, to właśnie będą środowiska szkolne, środowiska urzędów państwowych.
1: A ile potrzeba środków, żeby przeszkolić wszystkich mieszkańców? Tak jak pan starosta powiedział, 90 tysięcy, tak?
2: 90 tysięcy.
1: Sporo tych środków.
2: To już trzeba liczyć w milionach złotych, tak.
1: Tak, konkretne pieniądze. Dobrze, miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały miejsca w województwie podlaskim, ale tak jak rozmawiamy, trzeba dmuchać na zimne. Rozmawiamy o inwestycjach, ale innych inwestycji też w powiecie ostrołęckim nie brakuje. Wy cały czas działacie. Mieszkańcy regionu mają dwa nowe mosty. Jeden most to jest w Ziomku.
2: Tak, ostatnio dana piękna inwestycja. Pobudowaliśmy most w miejscowości Ziomek przez rzekę Podownicę. To jest gmina Baranowo. Na ten cel otrzymaliśmy środki z rezerwy, subwencji, środki rządowe. Piękna inwestycja, piękny most. Musieliśmy go wybudować od podstaw. Jestem przekonany, że będzie służył przez wiele, wiele lat mieszkańców, ale też oprócz tego dobudowujemy jeszcze drogi dojazdowe. Też w tej chwili miejscowość Ziomek jest rozkopana, ale budujemy właśnie...
1: Ale tylko przez chwilę, żeby było lepiej.
2: Tak, dokładnie. Musi być najpierw...
1: Trochę gorzej.
2: Gorzej, żeby było lepiej. Ale to też warto wspomnieć o kolejnej inwestycji, którą też niedawno oddaliśmy, bo równolegle budowaliśmy dwa mosty. Jeden w miejscowości Ziomek, a drugi w miejscowości Czernie, gmina Goworowo. Tam również powstał most przez rzekę Czernie o podobnym standardzie, podobnej wielkości. Prace zostały zakończone. W tej chwili projektujemy odcinek drogi od tego mostu, żeby połączyła się ta droga z drogą krajową Różan-Ostrów Mazowiecka.
1: Bo to, że dróg do remontów, do modernizacji jest dużo, tak jak w każdym samorządzie, podobnie jest też w powiecie ostrołęckim zapewne, ale zastanawiam się, czy dużo jest jeszcze takich przepraw mostowych do modernizacji, które czekają w swojej kolejce.
2: Jeszcze kilka jest, ale ja muszę powiedzieć, że program przebudowy mostów, on trwa nie tylko w tej kadencji, ale on trwał też i w poprzedniej kadencji. My większość tych mniejszych mostów mamy przebudowanych, wyremontowanych. Zostało się już niedużo. Jak dobrze pamiętam, to 4 czy 5 mostów w całym powiecie podobnej wielkości do przebudowy.
1: To faktycznie niedużo. Jak 4-5, no to to jest w zasięgu ręki.
2: Myślę, że
1: w przeciągu kilku lat może to zostać wykonane.
2: Myślę, że jeśli ten program będzie utrzymany, to 2-3 lata i będziemy mieli wszystkie mniejsze mosty przebudowane w powiecie ostrołęckim. Ja muszę powiedzieć, że w poprzednim samorządzie kilkanaście takich mostów zostało dzięki temu programowi przebudowanych.
1: A jakich inwestycji potrzebują teraz mieszkańcy w tym momencie, jeśli chodzi o tę infrastrukturę drogową? Jakie to są inwestycje, które czekają gdzieś tam w kolejce i mieszkańcy, jak spotkają się z panem starostą gdzieś tam na jakimś wydarzeniu plenerowym, to mówią, panie starosto, u nas trzeba to i to. Więc co czeka w kolejce?
2: Takie spotkania mam bardzo często z wójtami. Wójtowie ciągle mi zgłaszają swoje potrzeby. My znamy te potrzeby. Mamy przygotowanych kilkanaście projektów, ważnych projektów na terenie wszystkich gmin. I one będą realizowane sukcesywnie. Nie da się wybudować wszystkich dróg, zaspokoić wszystkich potrzeb w ciągu jednego roku. Mamy przygotowany plan inwestycji i równomiernie będziemy wykonywać w poszczególnych gminach te inwestycje. Ja tylko chciałem dodać, że takim priorytetem w powiecie ostrołęckim to jest dokończenie budowy obwodnicy. No tu się też dobrze zapowiada ta inwestycja. Myślę, że w tym roku już rozpoczniemy realizację. I drugą taką ważną inwestycję to jest dojazd do Via Baltiki przez gminę Troszyn. W tej chwili kończymy ten pierwszy etap tej inwestycji. Zostanie się jeszcze wykonanie od miejscowości Chrostowo poprzez Piski do samej autostrady. Także to są takie dwa cele, które musimy w pierwszej kolejności zrealizować. No ale też jest szereg dróg niewykonanych, które czekają. To jest w miejscowości Baranowo, w miejscowości Leszowe Borki.
1: Ale pamiętacie o tym, tylko trzeba zawalczyć o środki.
2: O środki, dokładnie.
1: O środki, więc miejmy nadzieję, że te środki się pojawią, ale też bardzo ciekawa inwestycja, która powstaje w powiecie ostrołęckim, to jest ta inwestycja związana z agroturystyką, jeśli tak możemy to nazwać. Mam tutaj na myśli ścieżkę rowerową Jezioro Krusko. Pierwszy etap już jest za nami, za wami tak naprawdę.
2: Tak, to prawda. Oprócz tych takich dużych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, no budujemy też i coś dla mieszkańców.
1: A to też jest potrzebne.
2: To też jest piękna inwestycja. Mamy piękne miejsce w gminie Łyse, mamy Puszczę Krupiowską, mamy Jezioro Krusko, mamy torfowiska i właśnie tam powstaje ta infrastruktura. Może o tym nie wszyscy wiedzą, ale tam są prowadzone dwie inwestycje. Pierwsza inwestycja, która będzie trwała dłużej, bo wymaga różnego rodzaju badań środowiskowych, to jest budowa wieży widokowej, kładki. Tam chyba nie wiem, już nie pamiętam, 200 czy 300 metrów w głąb torfowisk ta kładka będzie wchodziła. Ale ta inwestycja już jest rozpoczęta, już jest umowa podpisana, jak dobrze pamiętam, od wiosny tego roku. Jest realizowana. A druga inwestycja to właśnie ta ścieżka rowerowa, Aleja Palmowa, cała infrastruktura w miejscowości Łyse. W tamtym tygodniu odebraliśmy pierwsze prace. Pierwsze prace są już za nami.
1: Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że to jest taka inwestycja, która jest na miarę XXI wieku, ale łączy tę historię regionu właśnie ostrołęckiego, regionu kurpiowskiego, że to jest taka infrastruktura połączona trochę z sercem tego, co jest u was najpiękniejsze.
2: Bardzo trafnie to pani określiła. To jest połączenie inwestycji, kultury, tradycji. Do czego ma nawiązywać Aleja Palmowa? Przecież Łyse słyną z Niedzieli Palmowej. To jest tradycja od wielu, wielu lat. Mieszkańcy przyjeżdżają nie tylko z gminy, z powiatu, ale też z całego regionu na to wydarzenie.
1: Z całej Polski. Pewnie są też i tacy.
2: Też są tacy oczywiście. I właśnie ta Aleja Palmowa ma nawiązywać do tej tradycji, do tej kultury kurpiowskiej, do palmy kurpiowskiej. Wokół tej alei powstanie oświetlenie, powstanie nowa zieleń. Zostały ułożone z granitu te chodniki. Całe zaplecze socjalne. W tej chwili już wykonawca będzie budował 24 kilometry właśnie tej ścieżki, gdzie będą mogli poruszać się i piesi, i rowerzyści przez Puszczę Kurpiowską. Także fajne tereny, fajny sposób spędzenia czasu. Myślę, że z tego skorzystają nie tylko mieszkańcy gminy Łyse, ale powiatu, a być może całego regionu.
1: Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych inwestycji, tych ścieżek? Kiedy one będą tak w pełni gotowe, oddane do użytku?
2: Ta inwestycja druga, która została później podpisana, będzie zakończona wcześniej, już jesienią tego roku. Natomiast ta pierwsza inwestycja, kładka na torfowiskach, wieża widokowa, ale też część tej ścieżki wymaga badań środowiskowych i ona będzie zakończona w przyszłym roku.
1: Mówimy o tych wakacyjnych atrakcjach, tak naprawdę wiosenno-wakacyjnych, bo najczęściej właśnie w tym czasie korzystamy właśnie z takich ścieżek, ale zanim się obejrzymy, będzie rok szkolny. Zapraszacie do swoich szkół powiatowych?
2: Jeszcze trwa nabór. Liczymy na to, że jak największa ilość młodych kadetów szkół średnich trafi do powiatu ostrołęckiego. Mamy piękne zaplecze, mamy świetnych wychodowców, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, ale co najważniejsze, szkoły powiatowe są naprawdę na wysokim poziomie, ale to można udowodnić. W rankingu szkół, które uzyskały najwyższe wyniki w zdawalności matur, nasza szkoła powiatowa w Czerwinie osiągnęła najwyższy wynik. W ogóle wszystkie szkoły powiatowe miały świetny wynik, ale ta szkoła była szkołą wyjątkową.
1: Więc idą za tym wszystkim liczby. Jak chcecie zachęcać tę młodzież, żeby właśnie wybrali waszą szkołę na terenie powiatu? Zapleczem dydaktycznym właśnie? Tym, że stawiacie na praktykę? Teoria też oczywiście jest ważna, jak to w nauce, ale to jest taka praktyczna nauka zawodu?
2: Można powiedzieć, może zacznę od tego, że większość młodych absolwentów szkół podstawowych jednak dąży do tych większych aglomeracji, do większych miast. Natomiast szkoły powiatowe Ja śmiem powiedzieć, że są, jeśli chodzi o wyposażenie, o zaplecze dydaktyczne, one są na lepszym poziomie jak te szkoły w większych aglomeracjach.
1: Poza tym, a trochę są niedoceniane, prawda?
2: Chyba są niedoceniane, ale to jest to właśnie ta chęć pójścia do miasta. Natomiast mamy bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia. Warto się z nimi zapoznać, warto wybrać drogę w kierunku wyboru szkoły powiatowej.
1: Ile macie tych szkół powiatowych?
2: W tej chwili mamy 7 szkół powiatowych. We wszystkich trwają nabory. Myślę, że do 10 sierpnia już zostaną listy zamknięte. Także jest jeszcze czas, żeby składać do naszych szkół.
1: Jeszcze jest czas, więc proszę sobie wygooglować wszystko i tam informacje dotyczące naboru kierunków kształcenia na pewno będą. Dajecie głos i pewną sprawczość młodzieży. Mam tutaj na myśli budżet kreatywny.
2: Tak, to fajna inicjatywa naszego powiatu, ale muszę powiedzieć, że to była jak gdyby inicjatywa mojego zastępcy, mojego wicestarosty. Wpadł na świetny pomysł i taki kreatywny budżet wymyślił. Spotkało to się z bardzo dużą akceptacją, nie tylko dyrekcji nauczycieli, ale też i uczniów. Uczniowie, otrzymując środki powiatowe, mają wpływ na to, na co te środki wydać, co poprawić w szkole, co zrobić fajnego. Myślę, że fajna inicjatywa.
1: Pierwsza edycja za wami. Teraz będzie druga, czy druga edycja za wami już, jak dobrze pamiętam.
2: No to już jest druga edycja.
1: Druga edycja za wami, trzecia przed wami.
2: Trzecia przed nami.
1: Przed uczniami tak naprawdę. Co udało się zrealizować? To nie są jakieś duże kwoty, więc tutaj od razu trzeba powiedzieć, ale gdzieś tam wpływają na taką codzienność uczniów, młodzieży.
2: Tak, ja aż tak bardzo nie wnikam w co tam uczniowie robią, ale słyszę, że jakieś tam kąciki do czytania książek, jakieś stoły do tenisa.
1: Siłownie pod chmurką pewnie jakieś.
2: Pewnie tak. Ale najważniejsze, że
1: im jest lepiej w tym codziennym funkcjonowaniu, przyjemniej tak naprawdę.
2: Tak, że mają możliwość decydować o finansach.
1: I to jest ważne. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Myszyńcu przeszła metamorfozę i to dużą metamorfozę.
2: Tak, piękna inwestycja. Otrzymaliśmy środki z Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Tu dzięki wsparciu województwa mazowieckiego zrealizowaliśmy tę inwestycję. To wsparcie finansowe pozwoliło nam na realizację. Poradnia psychologiczna, pedagogiczna w Myszyńcu to duża instytucja, największa w regionie. Ma bardzo dużo osób podopiecznych, wspomaga nie tylko młodzież, ale też rodziny, rodziców, no, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to ważna dziedzina w powiecie ostrołęckim.
1: Teraz jest im łatwiej funkcjonować?
2: Tak, ta poradnia mieściła się w szkole, zespole szkół powiatowych. Było ciasno, były trudne warunki. W tej chwili mamy nowoczesny, piękny budynek wyposażony w sale dydaktyczne, w sale do rehabilitacji. Mamy też sale konferencyjne. Budynek nie ma żadnych barier architektonicznych. Na pewno nie tylko pozwoli na rozwój tej placówki, ale też ułatwi takie codzienne funkcjonowanie i uczniów, ale też całej kadry pedagogicznej.
1: I o tym wszystkim, co dzieje się w powiecie ostrołęckim, opowiadał starosta Piotr Liżewski. Panie starosto, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Niezidentyfikowany obiekt upadł w województwie lubelskim. MON liczy na przeniesienie produkcji amerykańskiego sprzętu do Polski. Rozłam w PiS może być wyzwaniem dla Koalicji Obywatelskiej, mówi Grzegorz Schetyna. W pobliżu miejscowości Ternawa Kolonia w województwie lubelskim spadł niezidentyfikowany obiekt. Mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Na miejscu utworzył się lej o średnicy 10 metrów. Poseł PiS Bogumiła Olbryś mówiła na naszej antenie o tym, że system alarmowania mieszkańców był zły.
2: Już eksperci mówią, że to była rakieta, która mogła wiele, wiele zła zrobić, bo sam lej 10-metrowy o tym świadczy, to raz. I zobaczy pan, ostrzegają nas, że będzie burza, że jakieś tam rzeczy z balkonu trzeba zabrać. Dlaczego mieszkańcy Lublina i okolic Lublina nie zostali ostrzeżeni? Alarm, prewencyjny alarm po zdarzeniu? Panie redaktorze, przecież to mój wnuczek 4-letni by się roześmiał.
1: Policja poinformowała, że nikt nie ucierpiał.
3: Policjanci po godzinie 5 ujawnili 2 km od zabudowań lej, a także porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Natychmiast policjanci zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia. Cały czas prowadzone są czynności. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Najważniejsza informacja to jest ta, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha napisał, że w Polsce spadła rosyjska rakieta CH-101.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W całej Europie trwa przegląd amerykańskich sił. Ogłosił go sekretarz wojny Pete Hegseth pod koniec maja w Brukseli w trakcie narady szefów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Akcja zaczęła się 3 dni temu i ma potrwać pół roku. Według wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza przegląd zakończy się bardzo korzystnie dla Polski. Szef MON powiedział, że chodzi m.in. o nasze zabiegi o stałą bazę wojsk w USA w Polsce oraz o rozmowy, jakie prowadzimy z administracją Stanów Zjednoczonych na temat przenoszenia części produkcji amerykańskiego zbrojenia do naszego kraju, aby ewentualna produkcja także na terenie Ukrainy była bardziej bezpieczna.
5: Nie wierzę w takie przeniesienie do kraju ogarniętego wojną, dlatego Polska jest gotowa być państwem we współpracy ze Stanami, z Ukrainą, gdzie ta produkcja mogłaby się odbywać. Dlatego najlepszym wyjściem jest ta produkcja w Polsce i to jest dla Polski i za Polską, a ja jestem polskim ministrem obrony, więc będę lobbował za rozwiązaniami dobrymi dla Polski.
1: Szef MON podkreślił, że w ostatnich dniach polska delegacja w tej sprawie była w Waszyngtonie. Rozłam w PiS może być wyzwaniem dla Koalicji Obywatelskiej. Taką opinię wyraził senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem KO powinno myśleć o zbudowaniu większości Koalicji Demokratycznej przed przyszłorocznymi wyborami.
6: To jest wyzwanie dla nas i dla tej sceny demokratycznej. W jaki sposób odnosić się do 4 ugrupowań, które będą miały po 15%, ale razem ich suma będzie dużo powyżej 50%. I w jaki sposób mieć pomysł na zagospodarowanie tej centroprawicowej części sceny politycznej, żeby tam sięgnąć po wyborcę, żeby zbudować większość koalicji demokratycznej w przyszłych wyborach. Wielkie wyzwanie.
1: Po odejściu grupy posłów z Mateuszem Morawieckim na czele w Sejmie powstał 40-osobowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Z pierwszych sondaży wynika, że Rozwój Plus może liczyć na poparcie powyżej progu wyborczego.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Śpiew łączy pokolenia. To nie tylko tytuł koncertu, ale także zaproszenie do wspólnego spędzenia letniego wieczoru. Już w najbliższą niedzielę Park Miejski w Kolnie wypełni się największymi przebojami polskiej piosenki. To już 5. edycja wydarzenia, które co roku gromadzi mieszkańców i licznych gości. Zaprasza do udziału burmistrz Szkolna Andrzej Duda.
7: Śpiew łączy pokolenia. Będą śpiewane przeboje polskie w wykonaniu zespołu artystycznego Skokis. To jest naprawdę dużo zabawy, także zachęcamy wszystkich. Najbliższy koncert to nadchodząca niedziela w Parku Miejskim pod Dębami. Warto być. Fajna atmosfera, miło spędzony czas.
1: Początek koncertu o godzinie 20 w Parku Miejskim.

0: Im w kolnie wstęp jest wolny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
2: A dziś gorący dzień w końcu, można powiedzieć. 30 stopni na termometrach w najcieplejszej chwili dnia, teraz przyjemne 25 stopni, więc jeśli na spacer, to jak najbardziej do południa. W nocy 17 stopni, więc też ciepło, a jutro kontynuacja gorącej aury i 33 stopnie maksymalnie. Jutro spodziewajmy się burz i przelotnych opadów deszczu.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
3: Po reklamie.

0: Były szef Gromu Roman Polko uważa, że w pierwszych godzinach po upadku niezidentyfikowanego obiektu na Lubelszczyźnie zabrakło dokładnych informacji. Według strony ukraińskiej, o czym mówił Bartek Święciński w serwisie informacyjnym, była to rakieta, rosyjska rakieta manewrująca. Roman Polko mówi, że oficjalne komunikaty były jasne, ale ukazały się zbyt późno.
1: Warto popracować nad komunikacją nie tylko pomiędzy służbami i koordynacją, ale przede wszystkim nad komunikowaniem informacji o zagrożeniach dla społeczeństwa, bo nawet poradnik bezpieczeństwa mówi, że sygnał alarmowy to nie jest żadna informacja. To jest po prostu zwrócenie uwagi, że włącz radio, włącz telewizor, słuchaj dalszych komunikatów. Niestety, ale tych dalszych komunikatów konkretnych nie było i ktoś, kogo o 3:55 obudził sygnał alarmowy i sprawdzał telefon, włączył radio, włączył telewizor, to i tak się nic nie dowiedział. To jaki sens jest włączać taki sygnał?
0: Służby śledziły obiekt przed 4:00 nad ranem, potem straciły z nim kontakt. Okazało się, że upadł na pole 2 km od zabudowań. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Już w najbliższą sobotę 1 sierpnia na pątniczy szlak wyruszy 42. piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło. Uczniowie misjonarze przez 2 tygodnie pokonają ponad 400 kilometrów. Mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie przyznają, że pielgrzymka to wyjątkowe przeżycie.
1: To takie wyzwanie duchowe na pewno, sprawdzenie się siebie, ale też pójście w jakiejś intencji, w takiej, której każdy gdzieś tam skrywa, no i myśli o tej intencji cały czas.
2: Co panu dała pielgrzymka?
1: To takie poznanie samego siebie. Przede wszystkim uwierzenie we własne siły, że mogę. Oczywiście przy wsparciu siły boskiej.
3: Chodziłam na pielgrzymki i powiem, że doświadczenie jest super. To jest czas modlitwy, wyciszenia, ale też bycia wspólnie razem z tymi, którzy pielgrzymują. I myślę, że to jest taki czas przemyślenia też, na czym polega życie.
4: To jest naprawdę coś pięknego. Te osoby, które były, rzeczywiście wracają wzmocnione, z radością.
5: Dla mnie pielgrzymka to jest, proszę pana, ofiarowanie Bogu czegoś, co potrzebuje w danym momencie. To tak ja uważam. No.
0: Pątnicy wyruszą z łomżyńskiej katedry ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Na pielgrzymkę cały czas można się zapisać poprzez stronę pielgrzymkałomżyńska.org. A my o godzinie 6 w sobotę będziemy transmitowali dla państwa mszę świętą z łomżyńskiej katedry, po której pątnicy pieszej pielgrzymki łomżyńskiej wyruszą na szlak na Jasną Górę.

0: A do Polski po bardzo kaprysznej pogodzie i temperaturach bliżej 20 powróciły upały. W większości regionów termometry dziś się pokażą i przez kolejne dni ponad 30 stopni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Na zachodzie kraju spodziewamy się temperatur rzędu nawet 35-36 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i na północnym wschodzie około 25, natomiast w wielu miejscach Polski spodziewamy się temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o piątek i sobotę, to zwłaszcza południe i południowe wschód kraju będą najbardziej upalne z temperaturą tak około 33-35 stopni.
0: A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Najgoręcej ma być dziś na Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia nie dotyczą województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, w tym szczególnie Suwalszczyzny, ale u nas też przecież będzie dziś gorąco, bo już teraz 26 stopni, a 30 maksymalnie, za to powyżej 30 i pewnie ostrzeżenie takie będzie nas dotyczyło. Jutro maksymalnie nawet do 33 stopni.

0: Jeśli ktoś z Państwa wybiera się teraz na urlop w Tatry, to ważna informacja. Tatrzański Park Narodowy zamyka do odwołania jeden ze szlaków. Z powodu remontu od dziś zamknięty jest szlak na Kozią Przełęcz. Na popularnym szlaku przecinającym Orlą Perć wymieniane będą sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów i stalowych klamr, tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Wykonawca nam zadeklarował, że będzie prosił o całkowite zamknięcie tego szlaku, ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
0: Prace remontowe trwają też na szlaku prowadzącym na Rysy, a także na trasie między Przełęczą na Grzybowcu i Wyżnią Kondracką i na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Tam nie ma jednak potrzeby zamknięcia szlaków. Pracownicy prowadzący pracę mogą jednak czasowo prosić turystów o zaczekanie albo ominięcie poszczególnych fragmentów.

0: W rocznicę Powstania Warszawskiego spotkajmy się jako wspólnota, apelują powstańcy warszawscy i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przed 82. rocznicą wybuchu zrywu. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna polskiego podziemia podczas II wojny światowej. Prezydent Warszawy opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem powstańców. To dzień, który na zawsze pozostanie symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej woli wolności, mówią uczestnicy powstania, zachęcając wszystkich Polaków do wspólnego upamiętnienia tej rocznicy.
1: Prosimy o to, by 1 sierpnia w godzinie W każdy pozwolił sobie na moment ciszy. Ciszy, która nie jest pustką, lecz wdzięcznością.
2: Niech pamięć o powstaniu będzie przestrzenią pojednania i szacunku. Niech każdy znak upamiętnienia, flaga, znicz, wspomnienie, będzie wyrazem troski o wspólnotę.
3: Pamiętajcie o nas, nie dla nas, lecz dla siebie, bo naród, który pamięta, jest narodem silnym, a Warszawa, która pamięta, jest miastem niezłomnym.
0: A przez 63 dni znacznie słabiej uzbrojeni od Niemców, polscy żołnierze walczyli o każdy dom i każdy metr ziemi. W czasie walk zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców, prawie 25 tysięcy zostało rannych, w tym ponad 6 tysięcy ciężko rannych.

Kiedyś mówiłeś mi, życie to najtrudniejsza gra.

0: Minęła 11:00, czas na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, zapewnia premier Donald Tusk. Trwa rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 w Ostrołęce. Dziś kolejne polskie kluby zagrają w eliminacjach do europejskich pucharów. Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała lot. Premier przewodniczył sztabowi kryzysowemu w Lublinie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk podkreślił, że wszystkie instytucje państwowe muszą ze sobą współpracować, zwłaszcza przy takich zdarzeniach.
2: Od momentu, kiedy pojawiły się te zagrożenia, wszystkie służby starały się pracować jak najintensywniej. Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. My się oczywiście w stałym kontakcie i pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca i nie ma mowy o jakichkolwiek kłopotach, jeśli chodzi o współpracę wszystkich instytucji państwowych, także też za to bardzo dziękuję.
1: Były szef GROM Roman Polku uważa, że w pierwszych godzinach po upadku niezidentyfikowanego obiektu na Lubelszczyźnie zabrakło dokładnych informacji.
3: Warto popracować nad komunikacją nie tylko pomiędzy służbami i koordynacją, ale przede wszystkim nad komunikowaniem informacji o zagrożeniach dla społeczeństwa, bo nawet poradnik bezpieczeństwa mówi, że sygnał alarmowy to nie jest żadna informacja. To jest po prostu zwrócenie uwagi, że włącz radio, włącz telewizor, słuchaj dalszych komunikatów. Niestety, ale tych dalszych komunikatów konkretnych nie było i ktoś, kogo o 3:55 obudził sygnał alarmowy i sprawdzał telefon, włączył radio, włączył telewizor, to i tak się nic nie dowiedział. To jaki sens jest włączać taki sygnał?
1: Służby śledziły obiekt przed 4:00 nad ranem, potem straciły z nim kontakt. Okazało się, że upadł na pole 2 kilometry od zabudowań. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nie syreny na ulicach, ale telefony komórkowe mają ostrzegać mieszkańców Wielkiej Brytanii w razie poważnego zagrożenia. Brytyjski rząd korzysta z systemu Emergency Alerts. Specjalny komunikat może trafić do wszystkich kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zagrożonym regionie albo na terenie całego kraju.
5: To nie jest zwykły SMS. Ostrzeżenie nadają maszty telefonii komórkowej. Nie trzeba instalować żadnej aplikacji, zapisywać się do systemu ani włączać lokalizacji GPS. Telefon zaczyna głośno emitować charakterystyczny sygnał i wibrować, nawet jeżeli wcześniej został wyciszony. Na ekranie pojawia się informacja o tym, co się stało i co należy zrobić. Tak brzmi brytyjski alarm, który w jednej chwili może odezwać się na milionach telefonów. Wiadomość może nakazać pozostanie w domu, omijanie zagrożonego terenu albo ewakuację. Najważniejsze jest więc przeczytanie całego komunikatu i wykonanie poleceń służb. Brytyjczycy znają ten system nie tylko z testów. Alerty wysyłano już podczas gwałtownych wichur, powodzi i dużych akcji ewakuacyjnych. W Plymouth wykorzystano go po odnalezieniu bomby z czasów II wojny światowej.
1: Relacjonowała Anna Rączkowska. Rozpoczęła się rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 w Ostrołęce. Rodzice najmłodszych mieszkańców miasta mogą już składać dokumenty na przyszły rok szkolny. Nowa miejska placówka przy ulicy Mazowieckiej zapewni dzieciom bezpieczne i nowoczesne warunki do rozwoju, zabawy oraz codziennej opieki. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
6: Oferujemy opiekę dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z Ostrołęki, w tym z rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz maluchy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w naszych mediach społecznościowych.
1: Rekrutacja potrwa do 12 sierpnia, lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana 14 sierpnia.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Raków Częstochowa i GKS Katowice zagrają dziś w rewanżowych spotkaniach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Blisko awansu do trzeciej rundy jest zespół z Częstochowy, który tydzień temu

0: domu u siebie wygrał z maltańską Valettą 3-1. Pomocnik Krakowa Tomasz Pieńko mówi przed meczem na Malcie.
1: Dostaliśmy bramkę jako pierwsi. Przegrywaliśmy 1-0 do przerwy. Ale w drugiej połowie pokazaliśmy, że możemy się podnieść. Wygraliśmy to spotkanie 3-1 i jedziemy z jakąś zaliczką na Maltę, ale tak naprawdę no, jedziemy tam po to, żeby wygrać i dokończyć dzieła, nie tylko żeby się bronić i przejść dalej z wynikiem 0-0.
0: Początek meczu Valetta FC Raków Częstochowa o 19:30, a GKS Katowice MSK Żylina o 20:30.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Coraz cieplej w regionie i dobrze, w końcu to ostatnie dni lipca, 27 stopni teraz na termometrach, a 30 to prognozowana temperatura maksymalna. Jutro jeszcze więcej na termometrach, bo do 33 stopni, ale skoro tak wysoka temperatura, to bądźmy jutro przygotowani także na burze i opady deszczu. Noc też gorąca, ciepła, 17 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: skoro gorąco, skoro upały, skoro słońce, to przypominamy, niektóre leki w połączeniu ze słońcem mogą wywołać rumień, świąt i silne podrażnienie skóry. Przypomina lekarz, internista i toksykolog dr Matuszkiewicz. Igor Matuszkiewicz wyjaśnia, dlaczego należy ograniczać ryzyko takiej reakcji.
1: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, czyli nie jesteśmy eksponowani na jego promienie, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
0: Lekarz wskazuje, że podczas brania antybiotyku należy unikać ostrego słońca i warto skonsultować te kwestie z lekarzem przed wyjazdem na wakacje.
1: Zapytać, czy nie ma jakiejś interakcji, a często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, pytam, czy będą na słońcu, bo wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
0: Aby uniknąć fotouczuleń podczas brania leków, należy przede wszystkim ograniczyć wychodzenie na ostre słońce, ale zakładać też odzież z długim rękawem i wybierać kremy przeznaczone dla wrażliwej skóry.

0: Tradycyjne przepisy i nowoczesne bezpieczeństwo w województwie podlaskim ruszają warsztaty kolejne z dofinansowaniem. Blisko 100 tysięcy złotych trafiło do kół gospodyń wiejskich i organizacji społecznych z południowej i centralnej części regionu. To środki z pilotażowego programu Smak Bezpiecznej Wsi, który łączy pielęgnowanie kulinarnego dziedzictwa z nauką przydatnych umiejętności, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
1: Rozpropagować swoje funkcjonowanie w środowisku, aby państwa działalność jako kół gospodyń i gospodarzy wiejskich była w szerszym otoczeniu znana. Ta inicjatywa rozwija się, kwitnie i oby tak w naszym podlaskim województwie było również w latach następnych. Gratuluję i powodzenia do dzieła.
0: Warsztaty obejmą przygotowanie konserw, wyrobów mięsnych w słoikach, kiszenie warzyw, pasteryzację, racjonalne wykorzystanie żywności, a także tworzenie zapasów na wypadek sytuacji kryzysowych, mówi Magdalena Jurczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Szpilki w Michałowie.
2: To bardzo ważne, w dzisiejszych czasach też coraz bardziej ważne. Nasz projekt jest to Smak Wsi w Czerwonych Szpilkach, oczywiście, bezpieczna spiżarnia. Nasz projekt zakupujemy garnek do pasteryzacji profesjonalne. Zakupujemy też suszarkę taką profesjonalną do suszenia warzyw, owoców, a także ziół. Też beczki drewniane, których będziemy też robić właśnie kiszoną kapustę. Nasze koło bardzo często wraca do tradycji, a myślę, że już my chyba też jesteśmy już tradycją, bo będziemy właśnie wykować.
0: Zdobyte umiejętności będą przydatne nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale też w codziennym życiu, mówił wicemarszałek Marek Malinowski.
3: Celem tego projektu będzie zabezpieczenie żywności, zapasów żywności na czas kryzysu. W ramach tego konkursu będą głównie prowadzone warsztaty w zakresie pakowania, na przykład kiszenia. Będą tutaj panie mogły na pewno pogłębić, wymienić się doświadczeniami, bo wiedzę na pewno dużą na ten temat macie, ale myślę, że takie warsztaty się przydadzą. No i cóż, takie mamy czasy, oby nigdy nic nas złego nie spotkało, ale myślę, że te umiejętności także przydadzą się teraz, kiedy tego kryzysu nie ma.
0: Mówił wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, a ten program to pilotażowa inicjatywa samorządu województwa podlaskiego, która łączy pielęgnowanie lokalnych tradycji z budowaniem odporności mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Dzięki dofinansowaniu uczestnicy warsztatów poznają metody kiszenia, pasteryzacji, wekowania i bezpiecznego przechowywania żywności. W tegorocznej edycji programu Smak Bezpiecznej Wsi dofinansowanie otrzymały 43 projekty o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadach dla NBC i amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami. Informuje o tym Vatican News. Myślę o sobie raczej jako o papieżu, który tylko przypadkiem jest Amerykaninem, powiedział Leon XIV. Zastrzegł, że nie chce w ten sposób umniejszać znaczenia swojego pochodzenia. Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, moja rodzina nadal tam mieszka. Żywię wielką miłość do Ameryki, zapewnił papież w wywiadzie dla NBC. Jak wyjaśnił, swoją misję postrzega przede wszystkim jako posługę pasterza Kościoła Powszechnego, mającego możliwość zwracania się do ludzi na całym świecie. Przyznał jednocześnie, że zarówno dla niego, jak i dla mieszkańców USA bycie pierwszym amerykańskim papieżem ma wielkie znaczenie. Leon XIV wskazał, że ceni w Ameryce reprezentowane przez nią zasady, poczucie wolności i możliwość oraz otwartość na przybyszów. Przypomniał, że Stany Zjednoczone przez pokolenia zapraszały ludzi z całego świata, aby stawali się częścią kraju. Pochodzę z rodziny imigrantów od strony moich dziadków. Wśród przodków od strony matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników, mówił papież. Wskazał, że ta złożona historia jest historią rozwoju, a doświadczenie różnorodnych korzeni pozwala mu widzieć siebie jako część jednego z największych bogactw Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że nadal opowiada się za zasadami, które przez wiele lat stanowiły część amerykańskiej tożsamości. Leon XIV potwierdził, że chciałby osobiście przekazać to przesłanie w Stanach Zjednoczonych, przesłanie pokoju. Właśnie dziś przeglądaliśmy kalendarz na najbliższe 2 lata. Nic nie jest jeszcze ostateczne, ale naprawdę mam nadzieję, że wkrótce tam pojadę, ujawnił Ojciec Święty Leon XIV w wywiadzie dla stacji NBC.

A to już 35 minut po godzinie 11. Państwo słuchają Radia Nadzieja w czwartek i spędzają ten ostatni lipcowy czwartek właśnie z Radiem Nadzieja. Ostrzegamy, szczególnie przed jutrem, kiedy zrobi się naprawdę gorąco, bo powyżej 30 stopni to już jest upał, który może być niebezpieczny. Nawet 33 stopnie jutro na termometrach w regionie. Przed nami także tropikalna noc od 17 do 18 stopni. Profesor Jerzy Wralczyk na antenie Radia Nadzieja w swojej codziennej audycji z cyklu Słowo o Słowie już za 9 minut. Zostańcie Państwo z nami.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Klaudia pyta mnie o sprawy związane z książkami elektronicznymi. Czy powinniśmy pisać, przepraszam za przeliterowanie tego, e-book czy e-book z takim dewizem? E-book czy e-book? Tak byśmy chyba to odmiennie też trochę akcentowali. Gdybyśmy pisali e-book razem, to byśmy pewnie mówili e-book, a e-book to e-book. Chyba tak by było. No właśnie, większość już podobno pisze łącznie, bez kreseczki. A jak jest z audiobookiem? Czy tu kreseczka potrzebna? Otóż proszę pani, w audiobooku kreska potrzebna nie jest. Ten dewiz jest zbędny. Audiobook, tak jak, nie wiem, audiotele na przykład, czy audiogram, czy jeszcze jakieś tam inne audio, które się już rozpowszechniły u nas, to audio jest przedrostkiem. Z e jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze jest ono inaczej czytane, po drugie jest to skrót od elektroniczny. Mówimy e-learning, to jest słowo oczywiście angielskie, z kreską, tak jak to tam właśnie było. E-mail, tak to ciągle zapisujemy, chociaż ja coraz częściej zapisuję po prostu mail przez EJ i wydaje mi się, że tak właśnie już powinniśmy to spolszczyć. Natomiast e-booka chyba nie spolszczymy. Nie powiemy sam book, bo to w ogóle będzie co innego zupełnie. Nie zmienimy tych dwóch o na u. Prawdopodobnie zostanie to z nami. I byłbym za tym, żeby to i, czyli e w ortografii pozostało oddzielone tą kreseczką od słowa Bóg i innych. No, tak wygląda to trochę lepiej.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

0: Ta Syna Twego poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Jesteśmy świadkami tego, że nasz Mistrz Bosko, wzywając nas do współpracy z sobą, którą podejmujemy jako Jego uczniowie, aby stać się Jego apostołami, zaprasza nas niejako do Kany Galilejskiej. Zastawia bowiem przed nami, jak to pięknie i obrazowo wyrazili ojcowie Kościoła, dwa stoły. Stół Słowa Bożego oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega na tym, żeby zbliżać się do obu tych stołów i czerpać z nich. Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo, prawdą i miłością przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: A do Polski wróciły dziś upały. W większości regionów termometry pokażą i przez kolejne dni ponad 30 stopni. Na Dolnym Śląsku ma być najbardziej gorąco. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
1: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów. Na pewno pamiętamy też o tym, żeby regularnie się nawadniać. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
0: A wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia i przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu, mówi Marek Waszczewski.
1: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić. To jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
0: Służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy też pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu do chłodnej wody i do zacienionego miejsca.

0: potyczki rycerzy, pokaz jazdy konnej i msza święta polowa, między innymi tak będzie wyglądał kolejny festyn świętego Wawrzyńca organizowany przez gminę Łomża. Odbędzie się on 9 sierpnia. Będzie to wielkie rycerskie świętowanie, mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
1: Bardzo fajny rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. Tuż przed tym wydarzeniem o godzinie 11 na wspomnianym już przeze mnie wzgórzu będziemy uczestniczyć w polowej mszy świętej i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku wielkie święto rodzinne.
0: A przypominamy, wydarzenie odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia na wzgórzu świętego Wawrzyńca, a także górze Królowej Bony.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Kolejne umowy w ramach pilotażowego programu województwa podlaskiego SMAK Bezpiecznej Wsi podpisane. Zadania w ramach programu, wzorowanego na rozwiązaniach z Finlandii, obejmują m.in. zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców wsi czy naukę przygotowania zapasów żywności na czas kryzysu. O tym, że w obecnej sytuacji geopolitycznej wprowadzenie takiego programu jest konieczne, mówił członek zarządu Bogdan Dyjuk.
2: Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Po dziesięcioleciach, po trzech dekadach praktycznie takiego samoorganizowania się w tych sytuacjach odnawiamy obronę cywilną, organizację społeczności lokalnych, aby wiedziała, jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych. To nie tylko, żeby widzieć tabliczkę, miejsce zbiórki czy kierunek ewakuacji, ale również, aby umieć zorganizować się i przetrwać przez najgorszy okres.
1: W imieniu beneficjentów głos zabrała Bożena Górska z Koła Gospodyń Wiejskich w Białaszewie, która mówiła, na co jej koło przeznaczy dotację.
3: Środki będą przeznaczone na przygotowanie i przetwarzanie żywności w sytuacjach kryzysowych. Takie dotacje są bardzo potrzebne, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
1: W skali całego województwa na pilotażową edycję jedynego w Polsce programu tego typu Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć ponad 300 tysięcy złotych.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: 12 beneficjentów z subregionu łomżyńskiego podpisało umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających zabytkowych obiektów. Łącznie właściciele zabytków z Łomży, powiatu łomżyńskiego i powiatu grajewskiego otrzymali prawie 800 tysięcy złotych dotacji. Członek zarządu Jacek Piorunek podkreślał znaczenie zabytków dla kultury, ale też turystyki regionu.
4: Cieszę się, że samorząd województwa utrzymuje ten trend, bo powiem szczerze, wielu właścicieli zabytków naprawdę ma ogromny problem. A to jest nasze dziedzictwo. To jest nasza turystyka również, bo każdy, kto przyjeżdża, chce zwiedzać zabytki, prawda? Chce uczestniczyć w imprezach kulturalnych, kulinarnych, cieszyć się tymi miejscami. A zabytki są niezwykle ważne i dla dziedzictwa, i dla rozwoju turystyki. Wspierajmy tych, którzy właścicielami zabytków są, bo oni sobie sami nie poradzą.
1: Większość beneficjentów to parafie rzymskokatolickie. Ksiądz Michał Cherubin, rektor kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Łomży, wyjaśnił, na co przeznaczone zostanie 100 tysięcy złotych dotacji.
5: Te środki zostaną przeznaczone na dokończenie elewacji od strony ulicy Sienkiewicza. No, jest to taki kawałek, który potrzebuje dokończenia, bo to jest właśnie już to jest tak 10 metrów długości elewacji, która potrzebuje dokończenia, żeby była harmonia, pewna, że jakaś praca została ukończona.
1: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczy na ochronę zabytków 3 800 000 zł, a beneficjentów programu będzie 60. 26 organizacji pozarządowych z województwa otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie zostanie wykorzystane na kursy języka migowego, programy aktywizacji zawodowej, rehabilitację czy działania wspierające samodzielność. Wicemarszałek Wiesława Burnos podkreśliła, że wsparcie osób z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów dla Zarządu Województwa Podlaskiego.
6: Z roku na rok zwiększamy te środki właśnie po to, ażeby wspomagać osoby, które mieszkają w naszym województwie z niepełnosprawnością, po to, żeby miały gdzie pracować. I tak jak dzisiaj podpisujemy 26 umów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać i z pomocy psychologicznej, i z różnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o rehabilitację, z turnusów organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
1: Członek zarządu Jacek Piorunek zwrócił uwagę na ważną rolę organizacji pozarządowych we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.
7: Te zadania, które wykonują organizacje pozarządowe, są chyba najbardziej efektywne ze wszystkich instytucji, jakie mamy w naszym regionie. To jest też wyręczanie w jakiś sposób samorządu terytorialnego i instytucji państwa w wykonywaniu zadań publicznych i tak jak analitycy twierdzą, najlepiej wydane pieniądze. Także wszystkim organizacjom pozarządowym, które otrzymują tą kwotę 1,7 miliona złotych, bardzo serdecznie gratuluję.
1: Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
8: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: страшно, ten bez troski smak.
1: Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, tak mówił premier Donald Tusk po tym, jak rano doszło do upadku rakiety w miejscowości Tarnowo-Kolonia na Lubelszczyźnie. Więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13:00.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od Ostrołęki i domowej awantury. 9-letni chłopiec wyszedł w nocy z mieszkania, aby szukać pomocy. Dlaczego rakieta, która nad ranem spadła na Lubelszczyźnie, nie została zestrzelona, pyta opozycja. Parasol, nakrycie głowy i woda. Do Polski wróciło lato. Była przemoc, pobicie, strach i łzy. Dramatyczne sceny wydarzyły się w jednym z mieszkań w Ostrołęce. Wczoraj w nocy podczas domowej awantury 9-letni chłopiec wyszedł z mieszkania, aby szukać pomocy. Ta całe szczęście przyszła na pomoc. Policję wezwała przypadkowa osoba, która spotkała dziecko.
2: Dziewięcioletni chłopiec uciekając z mieszkania podczas domowej awantury poprosił przypadkową osobę.

0: W tej sytuacji rodzina jest już bezpieczna.
1: Funkcjonariusze natychmiast odizolowali agresora od pokrzywdzonych, osadzając 35-letniego mieszkańca Ostrołęki w policyjnej celi. Wobec mężczyzny wydali również nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Każde takie zgłoszenie traktujemy z pełnym zaangażowaniem i stanowczo reagujemy na wszelkie przejawy przemocy.
0: Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o reagowanie na krzyki, odgłosy awantur czy inne sygnały mogące świadczyć o przemocy domowej.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, oświadcza premier Donald Tusk po tym, jak rano doszło do upadku rakiety na Lubelszczyźnie. Szef rządu podkreśla, że wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku, gdyby kontynuował lot. Opozycja uważa jednak, że państwo nie zadziałało. Rzecznik PiS Rafał Bochenek pyta, dlaczego rakieta nie została zestrzelona.
3: Dlaczego, pomimo faktu, że ten obiekt, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną i był w polskiej przestrzeni powietrznej przez 6 minut, to jest bardzo długi okres czasu, nie została uruchomiona obrona przeciwlotnicza. Mam nadzieję, że nie dlatego, że kilka miesięcy wcześniej rząd przekazał pociski do patriotów na rzecz Ukrainy. Potajemnie zostały przekazane. Dopiero o kilku tygodniach obywatele mogli się o tym dowiedzieć.
0: Według ukraińskiego MSZ granicę Polski przekroczyła rosyjska rakieta manewrująca. Na miejscu pracują służby, sprawę bada prokuratura. W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego na 2 dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę.
4: Jak co roku atmosfera była podniosła, bo to okazja do podziękowania powstańcom za ich poświęcenie i ofiarę. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że powstańcy warszawscy to wciąż osoby, które są dla nas wybitnymi autorytetami.
5: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona.
4: Na uroczystości stawili się bohaterowie sprzed 82 lat, dla których otrzymanie odznaczeń za walkę, którą podjęli, ma ogromne znaczenie, mówi łączniczka Irena Krajewska, pseudonim Lala.
6: Przeżywam to bardzo. To jest wielka uroczystość. Jestem ogromnie zaszczycona, wzruszona.
4: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni. Skapitulowali po 63 dniach.
0: W walkach poległo około 18 tysięcy powstańców. Niemcy zamordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Będą one obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Wysoka temperatura jest szczególnie odczuwalna w miastach, poza terenami zielonymi.
7: Ja wolę jak jest chłodniej.
8: Ja też zdecydowanie jestem jesieniarą.
9: Te 5 stopni mniej by się przydało. Takie 25 w mieście jest spoko.
8: Jak jest możliwość pójścia na jakiś basen, to lubimy właśnie skorzystać z czegoś takiego. Chociaż często po prostu przydaje się klimatyzacja w domu, żeby przez te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia przeżyć i wieczorem, jak już się robi chłodniej, to wtedy tak wychodzimy.
10: Pan ma może jakieś sposoby?
7: Jestem wtedy zazwyczaj w pracy, gdzie mam klimatyzator i to mnie ratuje.
0: Jaka temperatura czeka nas w województwie podlaskim? Ania Czytowska śpieszy z prognozą.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Oczywiście spieszę z ostrzeżeniem ze strony synoptyków, także dla naszego regionu ono się pojawiło. To ostrzeżenie przed bardzo wysokimi temperaturami, które obowiązuje dziś, bo już 29 stopni na termometrach i będzie obowiązywało szczególnie jutro, kiedy od 33 do 34 stopni w regionie zobaczymy, będą jutro występowały także burze. Przed nami również bardzo ciepła noc od 17 do 18 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Mówimy o tym w Radiu Nadzieja od rana. W pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie spadł niezidentyfikowany obiekt, chociaż wiemy już, że to były fragmenty rakiety. Mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli wybuch. Na miejscu utworzył się laj o średnicy 10 metrów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryć mówiła na naszej antenie, że system alarmowania mieszkańców jest zły.
1: Już eksperci mówią, że to była rakieta, która mogła wiele, wiele zła zrobić, bo sam lej 10-metrowy o tym świadczy, to raz. I zobaczy pan, ostrzegają nas, że będzie burza, że jakieś tam rzeczy z balkonu trzeba zabrać. Dlaczego mieszkańcy Lublina i okolic Lublina nie zostali ostrzeżeni? Alarm, prewencyjny alarm po zdarzeniu? Panie redaktorze, przecież to mój wnuczek 4-letni by się roześmiał.
0: Policja poinformowała, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha napisał, że w Polsce spadła rosyjska rakieta.

0: Setki złotych mogą trafić do kieszeni Polaków. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad kilkoma scenariuszami podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Podwojenie kwoty z 30 do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic przedwyborczych Donalda Tuska. Ekonomistka Monika Kurtek mówi, że wyższa kwota wolna to więcej pieniędzy, które trafią na konta osób pracujących.
1: Obecna kwota wolna na poziomie 30 tysięcy złotych jest kwotą, która obowiązuje już od kilku lat. Nie była zmieniana ani waloryzowana i podwyższenie tej kwoty będzie oznaczało po prostu mniejsze obciążenie podatkiem PIT, czyli inaczej mówiąc, gdyby ta kwota wzrosła, będziemy mniej odprowadzać podatków do budżetu państwa.
0: Dzięki podwojeniu kwoty wolnej od podatku pensje Polaków mogą wzrosnąć nawet o 300 zł netto. Monika Kurtek dodaje jednak, że taka decyzja rządu może oznaczać szukanie oszczędności w innych obszarach.
1: Ten koszt, który wyliczyło Ministerstwo Finansów, gdyby miał zostać poniesiony jednorazowo, czyli mówimy o roku 2027, to z punktu widzenia ekonomicznego jest to dla budżetu państwa i dla finansów publicznych nie do udźwignięcia. Bardziej widziałabym to jako proces rozłożony właśnie w czasie, stopniowy. No i to, co wydaje mi się, że bardzo byłoby tutaj ważne, to jednoczesny przegląd dotychczasowych wydatków.
0: A o planowanej podwyżce kwoty wolnej mówił w ubiegłym tygodniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając realizację tej obietnicy po 3 latach. No ale takie są zapowiedzi ze strony rządu. Już 19 minut po godzinie 13. Państwo spędzają czwartek, ostatni czwartek lipca z Radiem Nadzieja. Brian Adams przynosi nas do lata roku 69.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Kiedy jest tak gorąco, to ruszamy oczywiście nad wodę szukać ochłody. Ratownicy wodni przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą i przestrzegają. Toniemy w ciszy.
1: Najczęściej są zalane górne drogi oddechowe. Oni próbują walczyć. On nie będzie krzyczał. On nie ma jak krzyczeć i usiłuje wydobyć się na powierzchnię, czyli bezwładnie jakoś macha rękami i nogami, stara się wynurzyć, walczy o ten oddech. Te ruchy są na pewno mniej skoordynowane. Ten wzrok tego człowieka tonącego może być taki troszkę błędny.
0: Mówi Piotr Molasy z Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Jak radzi ratownik w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami tonięcia, należy przede wszystkim wezwać ratowników lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jeśli chcemy pomóc, warto wykorzystać na przykład sprzęt pływający. Próba samodzielnego ratowania dorosłej osoby na wodach otwartych może być niebezpieczna dla ratującego, zwłaszcza jeśli nie ma on specjalistycznego przygotowania.

0: Miejsca związane ze świętym Janem Pawłem II mogą wkrótce połączyć się w jedną międzynarodową trasę. Polska we współpracy z Włochami przygotowuje projekt szlaku turystyczno-pielgrzymkowego inspirowanego słynnym Camino de Santiago. Nowa inicjatywa ma zachęcić do odwiedzenia naszego kraju przez pielgrzymów i turystów z całego świata. Jak zapowiada wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, trasa będzie prowadziła z Polski do Włoch, a jej koncepcja ma zostać opracowana jeszcze w tym roku.
1: Spotkałem się z przedstawicielem Episkopatu do spraw turystyki już dawno, natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie tej koncepcji tego szlaku i zleciliśmy pracę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie. Wystartował w tym konkursie, dostał zadanie stworzenia do końca roku takiej koncepcji, ale we współpracy z jeszcze jednym polskim uniwersytetem i w konsultacji z dwoma włoskimi. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze odsłony.
0: Nowa trasa ma nie tylko przypominać o miejscach związanych z papieżem Polakiem, ale też o wartościach, które głosił.
1: Zapraszamy do współbudowania. To nie jest tak, że to administracja zbuduje. To ma być wynikać właśnie z tego entuzjazmu, z tego przesłania, tego wielkiego człowieka, któremu wciąż wiele zawdzięczamy. Ja jako pokolenie Jana Pawła II to wiem i uważam, że wciąż jego przesłanie jest aktualne.
0: Planowana trasa łącząca Polskę z Włochami ma być jednym z elementów większego projektu. W przyszłości inicjatywa ma objąć też inne miejsca, m.in. Fatimę w Portugalii, a także nawiązać współpracę z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

0: Poradnik bezpieczeństwa jeszcze raz trafi do użytkowników aplikacji mObywatel, zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nad ranem w Tarnawie Kolonii spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Mieszkańcy skarżą się, że przez 2 godziny nie mieli informacji o tym, co się wydarzyło. Minister Marcin Kierwiński mówił, że wszystkie procedury po włączeniu syren alarmowych są opisane właśnie w rozesłanym już w ubiegłym roku poradniku.
1: Wyślemy raz jeszcze w wersji cyfrowej podręcznik dziś bądź jutro za pomocą wszystkich dostępnych pewnie mObywatela, choć on znajduje się w mObywatelu, do wszystkich użytkowników, tak żeby przypomnieć o tych zagrożeniach.
0: Usprawnienia procedur będzie chciał też premier Tusk. Szef rządu uważa, że wiadomości wysyłane na telefony powinny też informować, gdy zagrożenie się już zakończy.
2: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające. To bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy.
0: A do zdarzenia doszło nad ranem. Do Polski wleciała prawdopodobnie rakieta CH-101 i po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. Państwo spędzają czwartek z Radiem Nadzieja. Za 13 minut, 14.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

Klub Parlamentarny Rozwój Plus rozpoczął pracę, liczy 40 posłów i jednego senatora. Więcej powiemy w wiadomościach o 14 za niecałe 4 minuty.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Na zegarach 14, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
2: Po sytuacji na Lubelszczyźnie musimy być gotowi na różne scenariusze, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. Klub parlamentarny Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego rozpoczął pracę. Żar leje się z nieba, ale praca na zewnątrz musi być wykonana. O bezpieczeństwie podczas upałów będzie na koniec wiadomości. Według ukraińskiego MSZ granicę Polski przekroczyła rakieta manewrująca. Była to rosyjska rakieta. Prokuratura prowadzi czynności w związku z upadkiem obiektu na pole w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło przed 4 nad ranem. Ważne jest, aby samorządy bez względu na położenie były przygotowane na różnego rodzaju scenariusze, mówił dziś na antenie Radia Nadzieja starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
3: My jako społeczeństwo, my jako samorząd musimy być przygotowani na takie sytuacje, bo może to też dotknąć naszego regionu, naszego powiatu. Jesteśmy w znacznej części przygotowani na tego typu sytuacje. Mamy dobrze działający wydział zarządzania.

0: w takiej sytuacji?
1: Nie wiem. Nie wiem, no coś, co ludzie będą robić, nie wiem. No właśnie, w każdym bądź razie nic nie jest powiedziane, co mamy robić, tak?
2: Czyli brakuje takiej informacji?
1: Tak, brakuje informacji.
2: A czy pan wie na przykład, jak reagować na takie syreny?
3: Na ten temat nic nie powiem.
4: Nie wiem, co robić, gdy zawiją syreny. Myślę, że dowiadywanie się też o takich rzeczach z radia, tak jak nie ma tego alertu, to też jest dla ludzi bardzo, bardzo niekomfortowe, gdzie zwłaszcza mieszkający tam słyszą te odgłosy, a nie ma takiego przekazu. No tak samo uważam, że my będąc w sumie w niedalekiej odległości jako województwo od województwa lubelskiego, no to też jesteśmy swego rodzaju zagrożeni, więc fajnie by było wiedzieć o takich informacjach wcześniej, a nie dowiadywać się z radia.
5: No są jakieś schrony. Są jakieś schrony chyba w Łomży. Jestem niepoprawną optymistką, po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że coś się musi zadziać złego.
0: Do zdarzenia doszło nad ranem. Do Polski wleciała prawdopodobnie rakieta H-101 i po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Klub parlamentarny Rozwój Plus rozpoczął pracę. Liczy 40 posłów i jednego senatora. W większości są to politycy dotychczas związani z Prawem i Sprawiedliwością. Na jego czele stanął były premier Mateusz Morawiecki.
7: Na sejmowej stronie w spisie klubów parlamentarnych widnieje już Rozwój Plus, na razie bez logo. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zorganizowali rano pierwszą konferencję prasową pod nowym szyldem. Była poświęcona wydarzeniom na Lubelszczyźnie. Dość sporów, czas zabrać się do pracy, mówił poseł Robert Gontarz.
8: Skończmy już ten festiwal, tę modę na sukces, która miała miejsce w ostatnim czasie na sejmowych korytarzach i zacznijmy rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski.
7: Problem w tym, że politycy klubu Rozwój Plus formalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Dziś wieczorem zbiera się klub PiSu i ten temat ma być poruszony. Choć Rafał Bochenek, pytany o tę kwestię, odsyła do rzecznika dyscypliny partyjnej.
9: Który będzie niezależnie podejmował taką decyzję. Wiem, że postępowanie dopiero się rozpoczęło. W związku z tym ciężko mi powiedzieć, czy już jakieś ustalenia zapadły. No, jest materiał dowodowy zgromadzony, dokumentacja zgromadzona przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
7: Jutro Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprasza na piknik programowy.
0: Informacje zebrała Sylwia Białek.
6: Najnowsze informacje z regionu.
0: Żar leje się z nieba, ale praca nie może zostać przerwana. W czasie fali upałów pracownicy MPG KM w Łomży wykonują swoje obowiązki według zmienionych zasad. Gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego wprowadzane są rozwiązania, które mają chronić osoby pracujące na zewnątrz, mówi Marek Olbryś, dyrektor MPG KM w Łomży.
10: Jeden bardzo sprawdzony system to moja załoga przychodzi do pracy. Ci, co robią na drogach i w Zieleń Miejskiej, przychodzą nieraz o godzinie 5. Kontrolujemy temperaturę i prognozy pogody, tak? I jeżeli będzie gorąco, no to przychodzimy na 5, na 6 godzinę i wtedy jest trochę lepiej. Natomiast mamy system dostarczania wody, ciągle pracownicy mogą mieć wodę i tutaj nie ma problemu.
0: Prognozy IMGW wskazują, że fala upałów utrzyma się również w najbliższych dniach i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 16 podsumujemy najważniejsze informacje dnia. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Także dla naszego regionu zostało wydane ostrzeżenie przed wysokimi, a nawet bardzo wysokimi temperaturami. Teraz już 29 stopni na termometrach, 30 to temperatura maksymalna. Już prawie ją osiągnęliśmy. Nocą temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro od 33 do nawet 34 stopni. Bądźmy przygotowani także na burzę.
6: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
6: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
13: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
12: Po reklamie.
14: A few questions that I need to know.
12: how you could ever hurt me so.

0: Przemoc, strach i łzy, dramatyczne sceny wydarzyły się w jednym z mieszkań w Ostrołęce. Wczoraj w nocy podczas domowej awantury 9-letni chłopiec wyszedł z mieszkania, aby szukać pomocy. Ta, całe szczęście, przyszła na czas. Policję wezwała przypadkowa osoba, która spotkała dziecko.
1: 9-letni chłopiec, uciekając z mieszkania podczas domowej awantury, poprosił przypadkową osobę o pomoc. Dziecko przekazało, że jego ojciec jest agresywny, pobił mamę, a w mieszkaniu przebywa jeszcze jego 3-letnia siostra. Dodał, że jego też uderzył. Policjanci zastali w mieszkaniu kobietę, która powiedziała, że jej partner, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której stosował wobec niej oraz 9-letniego jej syna przemoc fizyczną.
0: Przekazuje nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Po tej sytuacji rodzina jest już bezpieczna.
1: Funkcjonariusze natychmiast odizolowali agresora od pokrzywdzonych, osadzając 35-letniego mieszkańca Ostrołęki w policyjnej celi. Wobec mężczyzny wydali również nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Każde takie zgłoszenie traktujemy z pełnym zaangażowaniem i stanowczo reagujemy na wszelkie przejawy przemocy.
0: Policjanci apelują także do wszystkich mieszkańców regionu o reagowanie na krzyki, odgłosy awantur, czy też inne sygnały, które mogą świadczyć o przemocy domowej.

0: Połowa wakacji już za nami. To dla wielu czas odpoczynku, podróży i spotkań z bliskimi. Jednak wakacyjna przerwa nie powinna oznaczać przerwy od wiary i relacji z Bogiem. Kapłani zachęcają, aby nawet podczas urlopu znaleźć czas, chwilę na modlitwę, udział we mszy świętej i spotkanie z Bogiem, mówi ksiądz Jan Krupka.
1: Myślę, po pierwsze, trzeba sobie postawić pytanie, na ile Bóg jest dla mnie kimś ważnym? Na ile Pan Bóg jest dla mnie osobą ważną? Jeżeli tak, to na pewno znajdę czas, aby do Niego się zwrócić przez moją modlitwę, przez te relacje, które powinny być częścią mojej codzienności. Bez względu na to, czy jest to, powiedzmy, rok szkolny, czy to jest czas pracy, czy jest to czas właśnie urlopu, czy też czas wakacji.
0: Ksiądz Jan Krupka zwraca też uwagę, że we współczesnym świecie z pomocą przychodzą nam media społecznościowe.
1: Modne słowo posurfować po internecie, ale nie szukając jakichś tam sensacyjnych rzeczy, jakichś rozrywkowych, przyjemnościowych, ale poszukać coś, co by było takim trochę pogłębieniem wiary, możliwością poznania czegoś związanego z życiem Kościoła. Świat internetu jest bardzo, bardzo obszerny i naprawdę bardzo wiele takich wartościowych rzeczy można tam znaleźć. Może właśnie warto od tej strony także spojrzeć na czas wolny od pracy, wolny od obowiązku.
0: Jeśli wakacje spędzamy z dala od domu, także za granicą, warto wcześniej sprawdzić, czy w pobliżu miejsca naszego pobytu znajduje się kościół i czy jest tam odprawiana msza święta w języku polskim.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami, także dla naszego regionu, gdzie już mamy 30 stopni na termometrach. Wysoka temperatura szczególnie jest odczuwana w miastach poza terenami zielonymi. Jak sobie z nimi radzimy?
1: Ja wolę, jak jest chłodniej.
2: Ja też zdecydowanie jestem jesieniarą.
3: Te 5 stopni mniej by się przydało. Takie 25 w mieście jest spoko.
2: Jak jest możliwość pójścia na jakiś basen, to lubimy właśnie skorzystać z czegoś takiego, chociaż często po prostu przydaje się klimatyzacja w domu, żeby przez te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia przeżyć i wieczorem, jak już się robi chłodniej, to wtedy tak wychodzimy.
4: Pan ma może jakieś sposoby?
1: Jestem wtedy zazwyczaj w pracy, gdzie mam klimatyzator i to mnie ratuje.
0: A największe upały dziś na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura sięga nawet 36 stopni, a więc u nas te 30 wcale to nie jest tak wysoko, ale jutro za to będzie, bo maksymalnie od 33 do 34 stopni jest prognozowane.

0: Ostrołęka trzecim najzamożniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce według rankingu samorządowego pisma Wspólnota. W minionych latach miasto znajdowało się w pierwszej dziesiątce, ale jeszcze nigdy nie było na podium. To pewien wskaźnik tego, jak Ostrołęka się rozwija, tak mówił dziś na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
1: Ono pokazuje, że z jednej strony, że te dochody własne miasta rosną, wpływy z podatków PIT i CIT rosną i też z innych opłat i podatków lokalnych. To znaczy, że mieszkańcy się rozwijają, mają więcej też własnych środków finansowych. Przedsiębiorcy się rozwijają, pomimo nawet, że podnieśliśmy podatki od nieruchomości, między innymi też dla przedsiębiorców, to firmy bardzo dobrze się rozwijają, wpłacają dużo podatków do naszego miasta i to przekłada się też na to, że zamożność tego miasta rośnie.
0: Prezydent Paweł Niewiadomski podkreśla, że rankingi samorządowego pisma Wspólnota są bardzo dobrze i wysoko oceniane przez ekspertów w naszym kraju.
1: Oni mają kilka tych rankingów, mają też ranking inwestycyjny. No i nie ukrywam, że jeżeli on się ukaże chyba na jesieni, to też mam nadzieję, że Ostrołęka będzie awansowała w tym rankingu. Więc to są bardzo takie profesjonalne rankingi i one są brane pod uwagę. Natomiast może jeszcze Ostrołęka nie jest krainą mlekiem i miodem płynąca, ale pracujemy na to, żeby...
2: Była.
1: Tak było, tak? Szeroki front zadań inwestycyjnych, które w chwili obecnej trwają w mieście, no sprawia, że budujemy to miasto, taki komfort do życia dla mieszkańców.
0: A całą rozmowę z prezydentem Ostrołęki, Pawłem Niewiadomskim, mogą Państwo wysłuchać na naszym portalu radionadzieja.pl. Kilka taktów i już wiadomo, o co chodzi. Muzycznie zabieramy Państwa do gorącej Alabamy już za 22 minuty 15.

0: Powstańcy warszawscy zostali uhonorowani przez prezydenta Karola Nawrockiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent odznaczył 5 bohaterów walk o Warszawę i kilkadziesiąt osób zaangażowanych w pielęgnowanie pamięci o powstaniu. Krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Danuta Filipek, pseudonim Lala. Sanitariuszka i łączniczka w szpitalu polowym Grupy Campinos podkreśliła, że dla niej to jest wyjątkowe wyróżnienie.
1: Szczęśliwa jestem, że doczekałam takiego momentu jako powstaniec. Jestem niesamowicie dumna, że ktoś mnie docenił, cała Polska mnie doceniła, bo brałam udział w walce o wolność. Byłam na tyle dzielna, że pokonałam wszystkie swoje lęki, strachy i potrafiłam znaleźć siłę właśnie. Nam się zdawało, że to taka trochę większa zabawa jakaś, a tymczasem była prawdziwa walka o wolność.
0: Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz. Weteran podkreślał, że ruszając do walki nie myślał o odznaczeniach i honorach.
2: Ja jestem Polakiem, a powstanie wynikło przeciwko Niemcom. Niemcy mnie zabili, mamę pałałem zemstą. No więc miałem podstawę się mścić i chciałem się pomścić. Nienawidziłem Niemców. Jak wybuchło powstanie, to nie myślałem, że przeżyję, bo to była bitwa.
0: Krzyżem z mieczami Orderu Krzyża Niepodległości uhonorowana została Irena Krajewska, pseudonim Lala. Łączniczka w batalionie Dzik podkreślała, że wyróżnienie jest dla niej cenne, a walka w powstaniu była dla jej pokolenia czymś oczywistym.
3: Przeżywam to bardzo. Cieszę się. Jestem ogromnie zaszczycona, wzruszona naprawdę. To po prostu był zryw i ogromna wola walki za te krzywdy, za te 5 lat ciężkiej okupacji, za to, co myśmy przeżywali, byli świadkami. Te egzekucje, te łapanki, to był jednocześnie jakaś zemsta. Naprawdę młodzi ludzie nie myśleli, że zginą czy nie zginą.
0: Przed nami kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Do walki z Niemcami ruszyło 15 000 powstańców. Mieli walczyć kilka dni. Skapitulowali po 63. W walkach poległo 18 000 żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy zamordowali także około 180 000 cywilnych mieszkańców

A to wyjątkowa piosenka, która ma już prawie 15 lat. Śpiewają Katie Carr, czyli brytyjska wokalistka polskiego pochodzenia i wróciła muzycznie do korzeni w płycie Paszport, a ta piosenka Mała Little Flower zadedykowana jest Irenie Obdykę o pseudonimie Mała, a konkretnie śpiewa o dniu przed jej ślubem. To właśnie tego dnia zginął jej narzeczony Janek Riedel. Już za 10 minut godzina 15, za 6 minut w Radiu Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00 koronka do miłosierdzia Bożego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy matce generalnej powiedziałam, że żąda pan, aby zgromadzenie odmówiło tę koronkę na przebłaganie gniewu Bożego, matka mi odpowiedziała, że na razie nie może wprowadzić takich nowych modlitw, nieaprobowanych, ale niech siostra mi da tę koronkę. Może przy jakiejś adoracji da się odmówić. Zobaczymy. Dobrze by było, gdyby ksiądz dr Sopoćko wydał jaką broszurkę z tą koroneczką. Więc byłoby łatwiej i lepiej, żeby ją w zgromadzeniu odmawiać, bo tak to trochę trudno. Miłosierdzie Pańskie wysławiają dusze święte w niebie, które doznały na sobie tego nieskończonego miłosierdzia. Co te dusze czynią w niebie? Ja już tu zacznę na ziemi. Wysławiać będę Boga za Jego nieskończoną dobroć i starać się będę, aby inne dusze poznały i uwielbiały to niewysłowione i niepojęte miłosierdzie Boże.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząd pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki

najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

to dziś przed tobą stoją ci, miłość swą wyznają i proszą, byś ty pobłogosławił na wieczny czas, byś ich poprowadził.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Miejsca związane ze świętym Janem Pawłem II mogą wkrótce połączyć się w jedną międzynarodową trasę. Polska we współpracy z Włochami przygotowuje projekt szlaku turystyczno-pielgrzymkowego. Nowa inicjatywa ma zachęcić do odwiedzenia naszego kraju pielgrzymów i turystów z całego świata. Jak zapowiada wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, trasa będzie prowadzić z Polski do Włoch, a jej koncepcja ma zostać opracowana jeszcze w tym roku.
2: Spotkałem się z przedstawicielem Episkopatu do spraw turystyki już dawno, natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie tej koncepcji tego szlaku i zleciliśmy pracę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie. Wystartował w tym konkursie, dostał zadanie stworzenia do końca roku takiej koncepcji, ale we współpracy z jeszcze jednym polskim uniwersytetem i w konsultacji z dwoma włoskimi. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze odsłony.
1: Nowa trasa ma nie tylko przypominać o miejscach związanych z papieżem Polakiem, ale także o wartościach, które głosił.
2: Zapraszamy do współbudowania. To nie jest tak, że to administracja zbuduje. To ma być wynikać właśnie z tego entuzjazmu, z tego przesłania tego wielkiego człowieka, któremu wciąż wiele zawdzięczamy. Ja jako pokolenie Jana Pawła II to wiem i uważam, że wciąż jego przesłanie jest aktualne.
1: Planowana trasa łącząca Polskę z Włochami ma być jednym z elementów większego projektu. W przyszłości inicjatywa ma objąć także inne miejsca, między innymi Fatimę w Portugalii, a także nawiązać współpracę z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasną Górę podążają już pielgrzymi niemal ze wszystkich regionów Polski, inni jeszcze szykują buty, a ostatnie kilometry pokonują pątnicy z Kujaw i Podhala. Dotrą do celu jutro.

0: Pielgrzymi podejmujący rekolekcje w drodze przekonują, że warto.
1: Nie chodzi o trud, o marsz, tylko o spotykanie Boga na co dzień, odkrywanie Go podczas tej wędrówki, tak samo i w ludziach, którzy idą z boku.
2: Może Twe serce przytulić tak mocno.
3: A tu intencję to mam, biegam dla żony też, a zaraz, no i dla wnuczki.
4: Trzeba po prostu przechodzić wszystkie trudności z głową podniesioną do góry i zawierzyć się Bogu całkowicie bezgranicznie.
0: Natomiast już w sobotę wyruszą w drogę również pątnicy z diecezji łomżyńskiej. O godzinie 6 pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego sprawowana będzie uroczysta Eucharystia w łomżyńskiej katedrze. Msza święta transmitowana będzie na antenie Radia Nadzieja oraz w naszych mediach społecznościowych.
5: Katolicki serwis informacyjny.
0: Papież Leon XIV chce odwiedzić Stany Zjednoczone i osobiście skierować do ich mieszkańców przesłanie pokoju, miłości i harmonii.
6: Nie ma jeszcze daty ewentualnej podróży Leona XIV do Stanów Zjednoczonych, ale analizowany jest już kalendarz przyszłych papieskich wizyt. Pytany przez NBC, kiedy Amerykanie zobaczą go w swoim kraju, papież odpowiedział. Zobaczą mnie tam. Tak się składa, że właśnie dziś przeglądaliśmy kalendarz na najbliższych kilka lat. Nic nie jest jeszcze ostateczne, ale naprawdę mam nadzieję, że wkrótce tam pojadę. Leon XIV podkreślił, że postrzega siebie przede wszystkim jako papieża, który tylko przypadkiem jest Amerykaninem. Zapewnił, że kocha swoją ojczyznę, ale jego misją jest posługa pasterza Kościoła Powszechnego i zwracanie się do ludzi na całym świecie. Wśród wartości szczególnie cenionych w Ameryce wymienił wolność, możliwości rozwoju oraz otwartość na ludzi przybywających z różnych części świata.
0: Mówił Karol Darmoros.
5: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.
7: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

którego pochwyciłem na krańcach ziemi. Powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja twoim Bogiem. Umacniam cię jeszcze i wspomagam. Podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynie, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
2: Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Obraz sieci to na pewno obraz łatwy do zrozumienia, szczególnie dla tych spośród apostołów, którzy z racji zawodu, wcześniej wykonywanej pracy, byli rybakami. Powołując ich, Jezus powiedział, że mają stać się rybakami ludzi. Dając swoje świadectwo o Jezusie, głosząc Jego naukę, niosąc ją aż po krańce ziemi, mieli docierać do jak największej liczby osób, aby dać im szansę poznania nauki Jezusa. Przede wszystkim poznania tego, że On jest oczekiwanym Mesjaszem, jest Odkupicielem świata dzięki tej ofierze, którą złożył na Golgocie. Zadanie, by zarzucać Bożą sieć, dając świadectwo dobrej nowinie, przejmowały później kolejne pokolenia uczniów Jezusa, aż po XXI wiek. I my dziś mamy to zobowiązanie, aby uczestniczyć w misyjnym zadaniu Kościoła. Wiemy, że w szczególny sposób zadanie to realizują misjonarze. To są osoby duchowne, członkowie zgromadzeń zakonnych, to są też osoby świeckie, to są mężczyźni, kobiety, także osoby wykonujące różne zawody, mające różnego rodzaju wykształcenie, którzy się angażują w jakiś sposób w posłudze na terenach misyjnych. Ale też każdy z nas może to dzieło wspierać, przekazując jakieś środki finansowe, modląc się w intencji misji i misjonarzy, ofiarowanie Bogu cierpień w tej intencji? Tak, nie zapominajmy o naszej wspólnej odpowiedzialności za sprawy misji, które prowadzi Kościół Święty na całym świecie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Według ukraińskiego MSZ granicę Polski przekroczyła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Prokuratura prowadzi czynności w związku z upadkiem obiektu na pole w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło przed 4 nad ranem. Ważne jest, aby samorządy bez względu na położenie były przygotowane na różnego rodzaju scenariusze, mówił dziś na naszej antenie starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
2: My jako społeczeństwo, my jako samorząd musimy być przygotowani na takie sytuacje, bo może to też dotknąć naszego regionu, naszego powiatu. Jesteśmy w znacznej części przygotowani na tego typu sytuacje. Mamy dobrze działający Wydział Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej. Posiadamy procedury na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związane z obroną cywilną. Mamy system powiadamiania w poszczególnych miejscowościach, gminach na terenie powiatu ostrołęckiego. Ten system jest cały czas monitorowany, ale też jest rozbudowywany. Jeszcze nie mamy objętego całego powiatu tym systemem, natomiast prace w tej chwili trwają na tym, żeby maksymalnie objąć cały powiat tym systemem.
1: Nad ranem mieszkańcy Lublina usłyszeli syreny alarmowe. Z mikrofonem Radia Nadzieja pytaliśmy dziś, czy mieszkańcy naszego regionu wiedzieliby, jak zachować się w takiej sytuacji.
3: Nie wiem. Nie wiem, no coś, co ludzie będą robić, nie wiem. W każdym bądź razie nic nie jest powiedziane, co mamy robić, tak?
4: Czyli brakuje takiej informacji.
3: Tak, i brakuje informacji.
4: A czy pan wie na przykład, jak reagować na takie syreny?
5: Na ten temat nic nie powiem.
6: Nie wiem, co robić, gdy zawiją syreny. Myślę, że dowiadywanie się też o takich rzeczach z radia, tak jak nie ma tego alertu, to też jest dla ludzi bardzo, bardzo niekomfortowe, gdzie zwłaszcza mieszkający tam słyszą te odgłosy, a nie ma takiego przekazu. No, tak samo uważam, że my będąc w sumie w niedalekiej odległości jako województwo, do województwa lubelskiego, no to też jesteśmy swego rodzaju zagrożeni, więc fajnie by było wiedzieć o takich informacjach wcześniej, a nie dowiadywać się z radia.
7: No są jakieś
6: radio.
7: No są jakieś schrony. Są jakieś schrony chyba w Łomży. Jestem niepoprawny optymistką.

0: To całe szczęście przyszła na czas. Policję wezwała przypadkowa osoba, która spotkała dziecko.
1: 9-letni chłopiec, uciekając z mieszkania podczas domowej awantury, poprosił przypadkową osobę o pomoc. Dziecko przekazało, że jego ojciec jest agresywny, pobił mamę, a w mieszkaniu przebywa jeszcze jego 3-letnia siostra. Dodał, że jego też uderzył. Policjanci zastali w mieszkaniu kobietę, która powiedziała, że jej partner, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której stosował wobec niej oraz 9-letniego jej syna przemoc fizyczną.
0: Przekazuje nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Po tej sytuacji rodzina jest już bezpieczna.
1: Funkcjonariusze natychmiast odizolowali agresora od pokrzywdzonych, osadzając 35-letniego mieszkańca Ostrołęki w policyjnej celi. Wobec mężczyzny wydali również nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Każde takie zgłoszenie traktujemy z pełnym zaangażowaniem i stanowczo reagujemy na wszelkie przejawy przemocy.
0: Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o reagowanie na krzyki, odgłosy awantur czy inne sygnały mogące świadczyć o przemocy domowej. Pozostajemy jeszcze na moment w Ostrołęce, która została trzecim najzamożniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce. Tak wynika z rankingu samorządowego pisma Wspólnota. W minionych latach miasto znajdowało się w pierwszej dziesiątce, ale jeszcze nigdy nie było na podium. To jest pewien wskaźnik tego, jak Ostrołęka się rozwija, mówił dziś na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
2: Ono pokazuje, że z jednej strony, że te dochody własne miasta rosną, wpływy z podatków PIT i CIT rosną i też z innych opłat i podatków lokalnych. To znaczy, że mieszkańcy się rozwijają, mają więcej też własnych środków finansowych. Przedsiębiorcy się rozwijają, pomimo nawet, że podnieśliśmy podatki od nieruchomości, między innymi też dla przedsiębiorców, to firmy bardzo dobrze się rozwijają, wpłacają dużo podatków do naszego miasta i to przekłada się też na to, że zamożność tego miasta rośnie.
0: Prezydent Niewiadomski podkreśla, że rankingi samorządowego pisma Wspólnota są bardzo dobrze i wysoko oceniane przez ekspertów w kraju.
2: Oni mają kilka tych rankingów, mają też ranking inwestycyjny, no i nie ukrywam, że jeżeli on się ukaże chyba na jesieni, to też mam nadzieję, że Ostrołęka będzie awansowała w tym rankingu, więc to są bardzo takie profesjonalne rankingi i one są brane pod uwagę. Natomiast może jeszcze Ostrołęka nie jest krainą mlekiem i miodem płynąca, ale pracujemy na to, żeby
3: była.
2: Tak było, tak? Szeroki front zadań inwestycyjnych, które w chwili obecnej trwają w mieście, no sprawia, że budujemy to miasto, taki komfort do życia dla mieszkańców.
0: Cała rozmowa z prezydentem Ostrołęki Pawłem Niewiadomskim jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Żar leje się z nieba, ale praca nie może zostać przerwana. W czasie fali upałów pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży wykonują swoje obowiązki według zmienionych zasad. Gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego wprowadzane są rozwiązania, które mają chronić osoby pracujące na zewnątrz, mówi Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM.
4: Jeden bardzo sprawdzony system to moja załoga przychodzi do pracy, ci co robią na drogach i w Zieleń Miejskiej, przychodzą nieraz o godzinie 5. Kontrolujemy temperaturę i prognozy pogody, tak? I jeżeli będzie gorąco, no to przychodzimy na 5, na 6 godzinę i wtedy jest trochę lepiej. Natomiast mamy system dostarczania wody, ciągle pracownicy mogą mieć wodę i tutaj nie ma problemu.
0: Jak radzą sobie w czasie upałów mieszkańcy Łomży? Sprawdźmy.
5: Ja nie mam problemu, wodę piję, w cieniu się chowam. Jest wszystko okej. Okay.
6: Trzeba chodzić w cieniu. Okulary, coś do nawodnienia. Nad jezioro jakieś trzeba jechać albo nad rzekę.
7: Jedziemy akurat nad jezioro.
8: Tutaj w mieście za gorąco?
7: Za gorąco.
9: Chlapanie wody najlepsze było. Opłukiwanie się trochę, wie pan, jakie są możliwości.
8: Widzę właśnie pani blisko fontanny.
9: Skakać nie będę. No ale cień, tak. Drzewko na przykład, nie? Jakaś ozdoba i już starczy.
10: Wodę mam w samochodzie na okrągło, no i tak się parę łyczek zrobi, ochłodzi.
11: Czapka, okulary i woda. Chociaż lubię ciepło, bo ja długo byłem w Grecji, to wie pan.
0: Prognozy IMGW wskazują, że fala upałów utrzyma się również w najbliższych dniach. Jutro możemy spodziewać się 33 stopni.
12: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenum.

0: kolorowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
0: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
2: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Mieliśmy naszą rozmowę zaczynać od zupełnie innych informacji, ale to, co kolejny raz wydarzyło się na Lubelszczyźnie, wzbudza niepokój, i to delikatnie mówiąc. Przypomnijmy, że w Lublinie nad ranem zawyły syreny. Polska przestrzeń została naruszona. W jednej z miejscowości odkryto krater po wybuchu. Panie starosto, takich sytuacji będzie w Polsce więcej?
2: Mam nadzieję, że nie. Natomiast my jako społeczeństwo, my jako samorząd musimy być przygotowani na takie sytuacje, bo może to też dotknąć naszego regionu, naszego powiatu. My jesteśmy w znacznej części przygotowani na tego typu sytuacje. Mamy dobrze działający Wydział Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej. Jest to dobry zespół. Posiadamy procedury na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związane z obroną cywilną. Mamy system powiadamiania w poszczególnych miejscowościach, gminach na terenie powiatu ostrołęckiego. Ten system jest cały czas monitorowany, ale też jest rozbudowywany. Jeszcze nie mamy objętego całego powiatu tym systemem, natomiast prace w tej chwili trwają na tym, żeby zmaksymalizować, żeby maksymalnie objąć cały powiat tym systemem.
1: A na czym polega, jak miałoby wyglądać takie ewentualne powiadamianie mieszkańców? Jak wygląda wykorzystanie tego systemu?
2: Powiat ostrołęcki jest w stałym kontakcie ze służbami obrony cywilnej wojewody. Prowadzimy dyżury, nie tylko radiowe, ale też telefoniczne, stałe dyżury to są. I w sytuacji takiego zagrożenia, jeśli taką dyspozycję wydadzą służby wojewody, wówczas uruchamiamy system powiadamiania mieszkańców, czyli poprzez załączenie syren, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, że coś, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo.
1: Panie starosto, o te wszystkie informacje, te wytyczne, które wy dostajecie jako samorząd, jako powiat, one są aktualizowane co jakiś czas? One są dostosowane do tego, co obecnie dzieje się w Polsce i może się dziać?
2: Tak, cały czas wszystkie procedury są aktualizowane. Ja ciągle podpisuję zmiany w tych procedurach. Po tym właśnie widzę, że nasze służby działają na bieżąco.
1: Panie starosto, uważa pan, że my Polacy zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się w Polsce, co może się dziać, że to zagrożenie nie jest daleka, jest bardzo, bardzo blisko?
2: Ja mam nadzieję, że to zagrożenie nie jest blisko i podejrzewam, że tak samo myśli społeczeństwo.
1: Ale czy to jest dobre myślenie, czy to jest jednak błędne myślenie?
2: To jest dobre myślenie, ale też trzeba myśleć racjonalnie. Tak jak w 2020 roku społeczeństwo ukraińskie do końca nie wierzyło, że zostanie napadnięte przez swoich sąsiadów, przez Rosję, tak samo my myślimy podobnie, że jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy bezpieczni, ale patrząc na geopolitykę, na świat, na to, co się działo na świecie, w głowach swoich musimy zmienić ten tok myślenia, że powinniśmy być w każdej chwili przygotowani na najgorsze. I myślę, że te działania i rządu, i wojska idą w tym kierunku, żeby też budować czy to system powiadamiania, czy system obrony, żeby na każdą sytuację być przygotowanym.
1: Czyli wychodzi pan starosta z założenia, że nie panikujemy, nie straszymy, bo to też wpływa na zachowanie i na nastroje społeczne, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy przygotowujemy się i musimy mieć z tyłu to zagrożenie, ewentualne zagrożenie.
2: Dokładnie tak jest, tak jak pani redaktor powiedziała. Nie panikujemy, nie rozgłaszamy tego, ale w zapleczach gabinetów, w zapleczach naszych służb budujemy ten system obrony cywilnej i myślę, że to idzie w dobrym kierunku, choć chciałoby się, żeby to się działo szybciej. My w powiecie ostrołęckim też ten system budujemy. No, to też chciałbym powiedzieć o ważnych inwestycjach, które...
1: Tak, bo tak jak każdy samorząd, realizujecie zadania finansowane z tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Tak, ten program jest skierowany do samorządów. To jest wieloletni program. W tej chwili, w tym roku wykonujemy prace projektowe, zakupujemy sprzęt związany z obroną cywilną. Ale też od przyszłego roku mają ruszyć prace, inwestycje wieloletnie, inwestycyjne, też na ten cel mają być przeznaczone środki. W związku z tym my w tym czynnie uczestniczymy. W tej chwili projektujemy, przeprojektowujemy nowy budynek, który zamierzamy pobudować, budynek starostwa powiatowego. Przeprojektowanie polega na tym, że będzie wybudowane miejsce ukrycie o najwyższym standardzie U3 dla mieszkańców miasta Ostrołęki. To duże przedsięwzięcie, wielomilionowe, ale Ostrołęka ma mało takich schronów, mało takich miejsc ukrycia, w związku z tym powiat, można powiedzieć, że powiat to jest powinien realizować inwestycje w powiecie, no ale w mieście Ostrołęka też jest duże skupisko ludności, dbamy też i o mieszkańców Ostrołęki, też o instytucje państwowe, które tam są.
1: Ile osób znajdzie tam schronienie?
2: W tej chwili planowane jest ponad 300 osób w jednym miejscu. To znaczy, to schronienie będzie na taką ilość osób wybudowane, ale też robimy ekspertyzy wszystkich obiektów powiatowych w mieście Ostrołęka, ale i w powiecie ostrołęckim, gdzie można dostosować wszelkiego rodzaju piwnice w obiektach szkolnych, instytucjach, i w tej chwili takie ekspertyzy prowadzimy, żeby w przyszłym roku ruszyć z ich przebudową, rozbudową, modernizacją, tak żeby one spełniały warunki miejsc ukrycia.
1: Dużo takich miejsc będzie dodatkowych, które można przebudować, można zmodernizować, żeby pełniły funkcję takiego schronienia?
2: W tej chwili mamy wytypowane 4 miejsca i trwają prace w tych 4 właśnie miejscach.
1: A możemy powiedzieć, gdzie te miejsca są?
2: Możemy powiedzieć. To jest budynek Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, to jest budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, to jest szkoła powiatowa w Baranowie, to jest szkoła powiatowa w Myszyńcu. No i jeszcze szukamy też, patrzymy w innych lokalizacjach, gdzie można dostosować takie, znaleźć takie miejsca.
1: Czyli tak, tutaj mówimy o miejscach i o tych wykorzystywanych przez was środkach na realizację właśnie tych zadań, tych miejsc schronienia, ale tak sobie myślę z praktycznego punktu widzenia, czy może nie przydałyby się nie tylko w powiatach, ale w ogóle w całej Polsce jakieś szkolenia dla wszystkich obywateli, takie szkolenia podstawowe, jak zachować się w takiej sytuacji, żeby to też było prowadzone w szkołach konkretnie, może jakiś konkretny przedmiot właśnie, który miałby zajęcia konkretne, które miałyby temu służyć, żeby wszystkich przygotować praktycznie do tego, co może się ewentualnie wydarzyć.
2: Tak, to jest ważny kierunek. On już jest częściowo realizowany, ale myślę, że powinny zostać podjęte bardziej twarde decyzje na szczeblu rządowym. Za tym powinny popłynąć środki, żeby takie cele realizować. My w tej chwili również jesteśmy w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na dotyczące szkoleń mieszkańców. No z tym, że mamy 90 tysięcy mieszkańców, natomiast środki otrzymaliśmy na przeszkolenie, już dokładnie pamiętam, ale około 100 czy 200 osób, czyli jest to
1: kropla w morzu, dokładnie, to chciałam też powiedzieć.
2: Ale dobre i to, to będą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, to będą szkolenia z zakresu obsługi dronów, no tylko chciałoby się więcej.
1: A każdy będzie mógł się zgłosić? No bo te 200 miejsc, tak? No to jest ograniczona, bardzo ograniczona liczba, więc kto w pierwszej kolejności weźmie w tym udział? To jakieś osoby, które miałyby ewentualnie to koordynować, czy po prostu każdy, kto się zgłosi?
2: Nie, zaczniemy od instytucji państwowych i szkół. Ten początek, żeby przetrzeć te pierwsze szlaki, to właśnie będą środowiska szkolne, środowiska urzędów państwowych.
1: A ile potrzeba środków, żeby przeszkolić wszystkich mieszkańców? Tak jak pan starosta powiedział, 90 tysięcy, tak?
2: 90 tysięcy.
1: Sporo tych środków.
2: To już trzeba liczyć
1: konkretne,
2: w milionach złotych, tak.
1: Tak, konkretne pieniądze. Dobrze, miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały miejsca w województwie podlaskim, ale tak jak rozmawiamy, trzeba dmuchać na zimne. Rozmawiamy o inwestycjach, ale innych inwestycji też w powiecie ostrołęckim nie brakuje. Wy cały czas działacie. Mieszkańcy regionu mają dwa nowe mosty. Jeden most to jest w Ziomku.
2: Tak, ostatnio dana piękna inwestycja. Pobudowaliśmy most w miejscowości Ziomek przez rzekę Podownicę. To jest gmina Baranowo. Na ten cel otrzymaliśmy środki z rezerwy subwencji, środki rządowe. Piękna inwestycja, piękny most. Musieliśmy go wybudować od podstaw. Jestem przekonany, że będzie służył przez wiele, wiele lat mieszkańców, ale też oprócz tego dobudowujemy jeszcze drogi dojazdowe. Też w tej chwili miejscowość Ziomek jest rozkopana, ale budujemy właśnie...
1: Ale tylko przez chwilę, żeby było lepiej.
2: Tak, dokładnie. Musi być najpierw...
1: Trochę gorzej.
2: Gorzej, żeby było lepiej. Ale to też warto wspomnieć o kolejnej inwestycji, którą też niedawno oddaliśmy, bo równolegle budowaliśmy dwa mosty. Jeden w miejscowości Ziomek, a drugi w miejscowości Czernie, gmina Goworowo. Tam również powstał most przez rzekę Czernie o podobnym standardzie, podobnej wielkości. Prace zostały zakończone. W tej chwili projektujemy odcinek drogi od tego mostu, żeby połączyła się ta droga z drogą krajową Różan-Ostrów Mazowiecka.
1: Bo to, że dróg do remontów, do modernizacji jest dużo, tak jak w każdym samorządzie, podobnie jest też w powiecie ostrołęckim zapewne, ale zastanawiam się, czy dużo jest jeszcze takich przepraw mostowych do modernizacji, które czekają w swojej kolejce.
2: Jeszcze kilka jest, ale ja muszę powiedzieć, że program przebudowy mostów, on trwa nie tylko w tej kadencji, ale on trwał też i w poprzedniej kadencji. My większość tych mniejszych mostów mamy przebudowanych, wyremontowanych. Zostało się już niedużo. Jak dobrze pamiętam, to 4 czy 5 mostów w całym powiecie podobnej wielkości do przebudowy.
1: To faktycznie niedużo. Jak 4-5, no to jest w zasięgu ręki.
2: Myślę, że
1: w przeciągu kilku lat może to zostać wykonane.
2: Myślę, że jeśli ten program będzie utrzymany, to 2-3 lata i będziemy mieli wszystkie mniejsze mosty przebudowane w powiecie ostrołęckim. Ja muszę powiedzieć, że w poprzednim samorządzie kilkanaście takich mostów zostało dzięki temu programowi przebudowanych.
1: A jakich inwestycji potrzebują teraz mieszkańcy w tym momencie, jeśli chodzi o tę infrastrukturę drogową? Jakie to są inwestycje, które czekają gdzieś tam w kolejce i mieszkańcy, jak spotkają się z panem starostą gdzieś tam na jakimś wydarzeniu plenerowym, to mówią, panie starosto, u nas trzeba to i to. Więc co czeka w kolejce?
2: Takie spotkania mam bardzo często z wójtami. Wójtowie ciągle mi zgłaszają swoje potrzeby. My znamy te potrzeby. Mamy przygotowanych kilkanaście projektów, ważnych projektów na terenie wszystkich gmin. I one będą realizowane sukcesywnie. Nie da się wybudować wszystkich dróg, zaspokoić wszystkich potrzeb w ciągu jednego roku. Mamy przygotowany plan inwestycji i równomiernie będziemy wykonywać w poszczególnych gminach te inwestycje. Ja tylko chciałem dodać, że takim priorytetem w powiecie ostrołęckim to jest dokończenie budowy obwodnicy. No tu się też dobrze zapowiada ta inwestycja. Myślę, że w tym roku już rozpoczniemy realizację. I drugą taką ważną inwestycję to jest dojazd do Via Baltiki przez gminę Troszyn. W tej chwili kończymy ten pierwszy etap tej inwestycji. Zostanie się jeszcze wykonanie od miejscowości Chrostowo poprzez Piski do samej autostrady. Także to są takie dwa cele, które musimy w pierwszej kolejności zrealizować. No ale też jest szereg dróg niewykonanych, które czekają. To jest miejscowość Baranowo, miejscowość Nasze Wyborki.
1: Ale pamiętacie o tym, tylko trzeba zawalczyć o środki.
2: O środki, dokładnie.
1: O środki, więc miejmy nadzieję, że te środki się pojawią, ale też bardzo ciekawa inwestycja, która powstaje w powiecie ostrołęckim, to jest ta inwestycja związana z agroturystyką, jeśli tak możemy to nazwać. Mam tutaj na myśli ścieżkę rowerową Jezioro Krusko. Pierwszy etap już jest za nami, za wami tak naprawdę.
2: Tak, to prawda. Oprócz tych takich dużych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, budujemy też i coś dla mieszkańców.
1: To też jest potrzebne.
2: To też jest piękna inwestycja. Mamy piękne miejsce w gminie Łyse, mamy Puszczę Krupiowską, mamy Jezioro Krusko, mamy torfowiska i właśnie tam powstaje ta infrastruktura. Może o tym nie wszyscy wiedzą, ale tam są prowadzone dwie inwestycje. Pierwsza inwestycja, która będzie trwała dłużej, bo wymaga różnego rodzaju badań środowiskowych, to jest budowa wieży widokowej, kładki, tam chyba nie wiem, już nie pamiętam, 200 czy 300 metrów w głąb torfowisk ta kładka będzie wchodziła. Ale ta inwestycja już jest rozpoczęta, już jest umowa podpisana, jak dobrze pamiętam, od wiosny tego roku i jest realizowana. A druga inwestycja to właśnie ta ścieżka rowerowa, Aleja Palmowa, cała infrastruktura w miejscowości Łyse. W tamtym tygodniu odebraliśmy pierwsze prace. Pierwsze prace są już za nami.
1: Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że to jest taka inwestycja, która jest na miarę XXI wieku, ale łączy tę historię regionu właśnie ostrołęckiego, regionu kurpiowskiego, że to jest taka infrastruktura połączona trochę z sercem tego, co jest u was najpiękniejsze.
2: Bardzo trafnie to pani określiła. To jest połączenie inwestycji, kultury, tradycji. Do czego ma nawiązywać Aleja Palmowa? Przecież Łyse słyną z Niedzieli Palmowej. To jest tradycja od wielu, wielu lat. Mieszkańcy przyjeżdżają nie tylko z gminy, z powiatu, ale też z całego regionu na to wydarzenie.
1: I ta jak aleja... i z całej Polski. Pewnie są też i tacy.
2: Też są tacy oczywiście. I właśnie ta Aleja Palmowa ma nawiązywać do tej tradycji, do tej kultury kurpiowskiej, do palmy kurpiowskiej. Wokół tej alei powstanie oświetlenie, powstanie nowa zieleń. Zostały ułożone z granitu te chodniki. Całe zaplecze socjalne. W tej chwili już wykonawca będzie budował 24 kilometry właśnie tej ścieżki, gdzie będą mogli poruszać się i piesi, i rowerzyści przez Puszczę Kurpiowską. Także fajne tereny, fajny sposób spędzenia czasu. Myślę, że z tego skorzystają nie tylko mieszkańcy gminy Łyse, ale powiatu, a być może całego regionu.
1: Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych inwestycji, tych ścieżek? Kiedy one będą tak w pełni gotowe, oddane do użytku?
2: Ta inwestycja druga, która została później podpisana, będzie zakończona wcześniej, już jesienią tego roku. Natomiast ta pierwsza inwestycja... kładka na torfowiskach, wieża widokowa, ale też część tej ścieżki wymaga badań środowiskowych i ona będzie zakończona w przyszłym roku.
1: Mówimy o tych wakacyjnych atrakcjach, tak naprawdę wiosenno-wakacyjnych, bo najczęściej właśnie w tym czasie korzystamy właśnie z takich ścieżek, ale zanim się obejrzymy, będzie rok szkolny. Zapraszacie do swoich szkół powiatowych?
2: Jeszcze trwa nabór. Liczymy na to, że jak największa ilość młodych kadetów szkół średnich trafi do powiatu ostrołęckiego. Mamy piękne zaplecze, mamy świetnych wychodowców, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, ale co najważniejsze, szkoły powiatowe są naprawdę na wysokim poziomie, ale to można udowodnić. W rankingu szkół, które uzyskały najwyższe wyniki w zdawalności matur, nasza szkoła powiatowa w Czerwinie osiągnęła najwyższy wynik. W ogóle wszystkie szkoły powiatowe miały świetny wynik, ale ta szkoła była szkołą wyjątkową.
1: Więc idą za tym wszystkim liczby. Jak chcecie zachęcać tę młodzież, żeby właśnie wybrali wasze szkoły, waszą szkołę na terenie powiatu? Zapleczem dydaktycznym właśnie? Tym, że stawiacie na praktykę? Teoria też oczywiście jest ważna, jak to w nauce, ale to jest taka praktyczna nauka zawodu?
2: Można powiedzieć, może zacznę od tego, że większość młodych absolwentów szkół podstawowych jednak dąży do tych większych aglomeracji, do większych miast. Natomiast szkoły powiatowe, ja śmiem powiedzieć, że są, jeśli chodzi o wyposażenie, o zaplecze dydaktyczne, one są na lepszym poziomie jak te szkoły w większych aglomeracjach.
1: Poza tym, trochę są niedoceniane, prawda?
2: Chyba są niedoceniane, ale to jest to właśnie ta chęć pójścia do miasta. Natomiast mamy bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia. Warto się z nimi zapoznać, warto wybrać drogę w kierunku wyboru szkoły powiatowej.
1: Ile macie tych szkół powiatowych?
2: W tej chwili mamy 7 szkół powiatowych. We wszystkich trwają nabory. Myślę, że do 10 sierpnia już zostaną listy zamknięte. Także jest jeszcze czas, żeby składać do naszych szkół.
1: Jeszcze jest czas, więc proszę sobie wygooglować wszystko i tam informacje dotyczące naboru kierunków kształcenia na pewno będą. Dajecie głos i pewną sprawczość młodzieży. Mam tutaj na myśli budżet kreatywny.
2: Tak, to fajna inicjatywa naszego powiatu, ale muszę powiedzieć, że to była jak gdyby inicjatywa mojego zastępcy, mojego wicestarosty. Wpadł na świetny pomysł i taki kreatywny budżet wymyślił. Spotkało to się z bardzo dużą akceptacją, nie tylko dyrekcji nauczycieli, ale też i uczniów. Uczniowie, otrzymując środki powiatowe, mają wpływ na to, na co te środki wydać, co poprawić w szkole, co zrobić fajnego. Myślę, że fajna inicjatywa.
1: Pierwsza edycja za wami. Teraz będzie druga, czy druga edycja za wami już, jak dobrze pamiętam.
2: No to już jest druga edycja.
1: Druga edycja za wami, trzecia przed wami.
2: Trzecia przed nami.
1: Przed uczniami tak naprawdę. Co udało się zrealizować? To nie są jakieś duże kwoty, więc tutaj od razu trzeba powiedzieć, ale gdzieś tam wpływają na taką codzienność uczniów, młodzieży.
2: Tak, ja aż tak bardzo nie wnikam w co tam uczniowie robią, ale słyszę, że jakieś tam kąciki do czytania książek, jakieś stoły do tenisa.
1: Siłownie pod chmurką pewnie jakieś.
2: Pewnie tak. Ale najważniejsze, że
1: im jest lepiej w tym codziennym funkcjonowaniu, przyjemniej tak naprawdę.
2: Tak, że mają możliwość decydować o finansach.
1: I to jest ważne. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Myszyńcu przeszła metamorfozę i to dużą metamorfozę.
2: Tak, piękna inwestycja. Otrzymaliśmy środki z funduszy europejskich dla Mazowsza. Tu dzięki wsparciu województwa mazowieckiego zrealizowaliśmy tę inwestycję. To wsparcie finansowe pozwoliło nam na realizację. Poradnia psychologiczna, pedagogiczna w Myszyńcu to duża instytucja, największa w regionie. Ma bardzo dużo osób podopiecznych, wspomaga nie tylko młodzież, ale też rodziny, rodziców, no, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to ważna dziedzina w powiecie ostrołęckim.
1: Teraz jest im łatwiej funkcjonować?
2: Tak, ta poradnia mieściła się w szkole, w zespole szkół powiatowych. Było ciasno, były trudne warunki. W tej chwili mamy nowoczesny, piękny budynek wyposażony w sale dydaktyczne, w sale do rehabilitacji. Mamy też sale konferencyjne. Budynek nie ma żadnych barier architektonicznych. Na pewno nie tylko pozwoli na rozwój tej placówki, ale też no, ułatwi takie codzienne funkcjonowanie i uczniów, ale też całej kadry pedagogicznej.
1: I o tym wszystkim, co dzieje się w powiecie ostrołęckim, opowiadał starosta Piotr Niżewski. Panie starosto, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: Nasz gość dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Według ukraińskiego MSZ granicę Polski przekroczyła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Prokuratura prowadzi czynności w związku z upadkiem obiektu na pole w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło przed 4 nad ranem. Ważne jest, aby samorządy bez względu na położenie były przygotowane na różnego rodzaju scenariusze, mówił dziś na naszej antenie starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
2: My jako społeczeństwo, my jako samorząd musimy być przygotowani na takie sytuacje, bo może to też dotknąć naszego regionu, naszego powiatu. Jesteśmy w znacznej części przygotowani na tego typu sytuacje. Mamy dobrze działający Wydział Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej. Posiadamy procedury na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związane z obroną cywilną. Mamy system powiadamiania w poszczególnych miejscowościach, gminach na terenie powiatu ostrołęckiego. Ten system jest cały czas monitorowany, ale też jest rozbudowywany. Jeszcze nie mamy objętego całego powiatu tym systemem, natomiast prace w tej chwili trwają na tym, żeby maksymalnie objąć cały powiat tym systemem.
1: Nad ranem mieszkańcy Lublina usłyszeli syreny alarmowe. Z mikrofonem Radia Nadzieja pytaliśmy dziś, czy mieszkańcy naszego regionu wiedzieliby, jak zachować się w takiej sytuacji.
3: Nie wiem. Nie wiem, no coś, co ludzie będą robić, nie wiem. W każdym bądź razie nic nie jest powiedziane, co mamy robić, tak?
4: Czyli brakuje takiej informacji?
3: Tak, brakuje informacji.
4: A czy pan wie na przykład, jak reagować na takie syreny na przykład?
5: Na ten temat nic nie powiem.
6: Nie wiem, co robić, gdy zawiją syreny. Myślę, że dowiadywanie się też o takich rzeczach z radia, tak jak nie ma tego alertu, to też jest dla ludzi bardzo, bardzo niekomfortowe, gdzie zwłaszcza mieszkający tam słyszą te odgłosy, a nie ma takiego przekazu. No tak samo uważam, że my będąc w sumie w niedalekiej odległości jako województwo, od województwa lubelskiego, no to też jesteśmy swego rodzaju zagrożeni, więc fajnie by było wiedzieć o takich informacjach wcześniej, a nie dowiadywać się z radia.
7: No są jakieś schrony. Są jakieś schrony chyba w Łomży. Jestem niepoprawną optymistką, po prostu nie wierzę, że coś się musi zadziać złego.
1: Do zdarzenia doszło nad ranem. Do Polski wleciała prawdopodobnie rosyjska rakieta i po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 i średnicy 10 metrów. Była przemoc, pobicie, strach i łzy. Dramatyczne sceny wydarzyły się w jednym z mieszkań w Ostrołęce. Wczoraj w nocy podczas domowej awantury 9-letni chłopiec wyszedł z mieszkania, aby szukać pomocy. Ta całe szczęście przyszła na czas. Policję wezwała przypadkowa osoba, która spotkała dziecko.
8: 9-letni chłopiec uciekając z mieszkania podczas domowej awantury poprosił przypadkową osobę o pomoc.

0: Funkcjonariusze natychmiast odizolowali agresora od pokrzywdzonych, osadzając 35-letniego mieszkańca Ostrołęki w policyjnej celi. Wobec mężczyzny wydali również nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Każde takie zgłoszenie traktujemy z pełnym zaangażowaniem i stanowczo reagujemy na wszelkie przejawy przemocy.
1: Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o reagowanie na krzyki, odgłosy awantur czy inne sygnały mogące świadczyć o przemocy domowej. Pozostajemy jeszcze na moment w Ostrołęce, która została trzecim najzamożniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce. Tak wynika z rankingu samorządowego pisma Wspólnota. W minionych latach miasto znajdowało się w pierwszej dziesiątce, ale jeszcze nigdy nie było na podium. To jest pewien wskaźnik tego, jak Ostrołęka się rozwija, mówił dziś na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
2: Ono pokazuje, że z jednej strony, że te dochody własne miasta rosną, wpływy z podatków PIT i CIT rosną i też z innych opłat i podatków lokalnych. To znaczy, że mieszkańcy się rozwijają, mają więcej też własnych środków finansowych. Przedsiębiorcy się rozwijają, pomimo nawet, że podnieśliśmy podatki od nieruchomości, między innymi też dla przedsiębiorców, to firmy bardzo dobrze się rozwijają, wpłacają dużo podatków do naszego miasta i to przekłada się też na to, że zamożność tego miasta rośnie.
1: Prezydent Niewiadomski podkreśla, że rankingi samorządowego pisma Wspólnota są bardzo dobrze i wysoko oceniane przez ekspertów w kraju.
2: Oni mają kilka tych rankingów, mają też ranking inwestycyjny, no i nie ukrywam, że jeżeli on się ukaże chyba na jesieni, to też mam nadzieję, że Ostrołęka będzie awansowała w tym rankingu, więc to są bardzo takie profesjonalne rankingi i one są brane pod uwagę. Natomiast może jeszcze Ostrołęka nie jest krainą mlekiem i miodem płynąca, ale pracujemy na to, żeby
3: była.
2: Tak było, tak? Szeroki front zadań inwestycyjnych, które w chwili obecnej trwają w mieście, no sprawia, że budujemy to miasto, taki komfort do życia dla mieszkańców.
1: Cała rozmowa z prezydentem Ostrołęki Pawłem Niewiadomskim jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Żar leje się z nieba, ale praca nie może zostać przerwana. W czasie fali upałów pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży wykonują swoje obowiązki według zmienionych zasad. Gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego wprowadzane są rozwiązania, które mają chronić osoby pracujące na zewnątrz, mówi Marek Olbrych, dyrektor MPGKiM.
4: Jeden bardzo sprawdzony system to moja załoga przychodzi do pracy, ci co robią na drogach i w zieleń miejskiej, przychodzą nieraz o godzinie 5. Kontrolujemy temperaturę i prognozy pogody, tak? I jeżeli będzie gorąco, no to przychodzimy na 5, na 6 godzinę i wtedy jest trochę lepiej. Natomiast mamy system dostarczania wody, ciągle pracownicy mogą mieć wodę i tutaj nie ma problemu.
1: Jak radzą sobie w czasie upałów mieszkańcy Łomży? Sprawdźmy.
5: Ja nie mam problemu, wodę piję, w cieniu się chowam. Jest wszystko okej. Okay.
6: Trzeba chodzić w cieniu. Okulary, coś do nawodnienia. Nad jezioro jakieś trzeba jechać albo nad rzekę.
7: Jedziemy akurat nad jezioro.
8: Tutaj w mieście za gorąco?
7: Za gorąco.
9: Chlapanie wody najlepsze było. Opukiwanie się trochę, wie pan, jakie są możliwości.
8: Widzę właśnie pani blisko fontanny.
9: Skakać nie będę. No ale cień, tak. Drzewko na przykład, nie? Jakaś ozdoba i już starczy.
10: Wodę mam w samochodzie na okrągło, no i tak się parę łyczek zrobi, ochłodzi.
11: Czapka, okulary i woda. Chociaż lubię ciepło, bo ja długo byłem w Grecji, to wie pan.
1: Prognozy IMGW wskazują, że fala upałów utrzyma się również w najbliższych dniach. Jutro możemy spodziewać się 33 stopni.
12: Flash regionu.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisu.

0: Gościem poranka 7.09 jest prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
0: Według samorządowego pisma Wspólnota Ostrołęka jest trzecim najzamożniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce i taki wynik udało się osiągnąć wam po raz pierwszy, więc jest to powód do dumy, czy jednak to jest tylko ranking?
1: Ja myślę, że to jest pewien wskaźnik, w jakim kierunku rozwija się nasze miasto. Tak jak pan redaktor zauważył, pierwszy raz jesteśmy na pudle, jak to się kolokwialnie mówi. To z jednej strony pokazuje, to znaczy ten ranking pokazuje zamożność. On nie uwzględnia chociażby funduszy europejskich, które miasto Ostrołęka pozyskuje. Natomiast ono pokazuje, że z jednej strony, że te dochody własne miasta rosną, wpływy z podatków PIT i CIT rosną i też z innych opłat i podatków lokalnych. To znaczy, że mieszkańcy się rozwijają, mają więcej też własnych środków finansowych. Przedsiębiorcy się rozwijają, pomimo nawet, że podnieśliśmy podatki od nieruchomości, między innymi też dla przedsiębiorców, to firmy bardzo dobrze się rozwijają, wpłacają dużo podatków do naszego miasta. I to przykłada się też na to, że zamożność tego miasta rośnie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to, co inwestujemy, bezpośrednio się na ten ranking i zamożność nie przekłada, natomiast dzięki temu, że inwestujemy w infrastrukturę, chociażby drogową, no wpływa to, że przedsiębiorcy mają większe szanse rozwoju, świadczenia swoich produktów czy usług. No i to oczywiście później przekłada się w prostej matematyce na te podatki, bo większa sprzedaż, większa ilość świadczonych usług wpływa na to, że zarabiają więcej pieniędzy, a to de facto później przekłada się na to, że zamożność naszego miasta rośnie.
0: Czyli tutaj miasto ma swój udział w tym, że no, mieszkańcy są bogaci, że miasto jest właśnie na tym trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ten ranking?
1: Miasto myślę, że pośrednio, bo bezpośrednio to nie, bo to są podatki tak naprawdę i opłaty. Natomiast pośrednio właśnie poprzez budowanie tych zadań inwestycyjnych, realizowanie tych zadań inwestycyjnych, to sprawia, że no, oni się rozwijają, tak? Więcej wydają, więcej zarabiają. No i to właśnie przekłada się na to zamożność naszego miasta.
0: Czy ten ranking jest na tyle wiarygodny, że faktycznie Ostrołęka to jest raz kolejna mlekiem miodem płynąca?
1: No nie, no oczywiście jest wiele rzeczy do zrobienia, natomiast generalnie rankingi tego pisma samorządowego Wspólnota, one są bardzo dobre i wysoko oceniane przez generalnie ekspertów w kraju, więc też oni mają kilka tych rankingów, mają też ranking inwestycyjny. No i nie ukrywam, że jeżeli on się ukaże chyba na jesieni, to też mam nadzieję, że Ostrołęka będzie awansowała już w tym rankingu. Więc to są bardzo takie profesjonalne rankingi i one są brane pod uwagę. Natomiast może jeszcze Ostrołęka nie jest krainą mlekiem i miodem płynąca, ale pracujemy na to, żeby
0: była.
1: Tak było, tak? Szeroki front zadań inwestycyjnych, które w chwili obecnej trwają w mieście, no sprawia, że budujemy to miasto, taki komfort do życia dla mieszkańców, no i też w dłuższej perspektywie planujemy działania mające na celu zahamować te procesy, które mamy, tak? Czyli depopulacji, no i po prostu spadku liczby mieszkańców.
0: Jeśli chodzi o depopulację, ciekawe, czy da się to zahamować, czy nie trzeba się na to przygotować po prostu?
1: To znaczy, na pewno tego procesu się nie da zahamować, bo to jest proces, który gdzieś już się rozpoczął i to są procesy, które są na szeroko skalę wieloaspektowe. Natomiast myślę, że samorządy mogą podejmować działania, które będą chociażby w jakimś stopniu minimalizować tego skutki, że ten odpływ nie będzie tak szybki, jak to...
0: A na przykład?
1: Na przykład kwestia mieszkalnictwa dla młodych rodzin, tak? Czyli stwarzanie tych warunków. Tu też pracujemy nad takim programem właśnie, aby zachęcić młode rodziny, młodych rodziców, aby... Bo też wiemy, że ciężko jest to ten wkład finansowy na zakup pierwszego mieszkania, czy nawet braki mieszkań komunalnych, a myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, bo z punktu widzenia młodych rodziców, małżeństw kluczowe jest miejsce zamieszkania, czyli możliwość skorzystania z tego mieszkania, no i praca, tak? Więc myślę, że też staramy się o inwestorów, chociaż tych terenów inwestycyjnych już miasto jako takie Ostrołęka nie ma dużo, natomiast zarówno ci, którzy są, się rozwijają, rozbudowują przykład chociażby mleczarni Piątnica, ale też są mniejsze firmy, które się rozbudowują i też są inwestorzy, którzy szukają nawet niewielkich działek na rozpoczęcie działalności, chociażby w związku z trwającą inwestycją budowy południowej obwodnicy miasta Ostrołęki, więc mieszkalnictwo, no i budowanie tego dobrego klimatu dla przedsiębiorców jest ważne Ale to są działania długoplanowe. To nie jest tak, że w ciągu roku ten proces zacznie hamować. To jest proces na kilkanaście lat. No i też nie ukrywamy, dobre połączenia komunikacyjne z dużymi ośrodkami regionalnymi, tu Warszawa, Białystok, Olsztyn i w to dużej mierze nacisk na kolej może sprawić, że jednak ten odpływ mieszkańców z tych dużych miast nastąpi, bo ten komfort dojazdu godziny do pracy, to myślę, że nie będzie przeszkodą.
0: Powiedział pan o tym mieszkalnictwie i będzie jakiś program w tym kierunku?
1: Tak.
0: Będą mieszkania komunalne dla młodych rodzin?
1: Tak, planujemy taki program. Na razie jesteśmy na etapie sporządzania analiz. W niedługim czasie, pewnie na jesieni, rozpoczniemy konsultacje i nie ukrywam, że chciałbym na koniec roku taki program Wracaj do Ostrołęki, bo taki będzie nosił tytuł, przedstawić Radzie Miasta i będziemy chcieli sukcesywnie go realizować. Złożyliśmy już chociażby wniosek o dofinansowanie na budowę pierwszego bloku z Banku Gospodarstwa Krajowego. No i chcemy jeszcze w dłuższej perspektywie oprócz tego bloku jednego postawić trzy, właśnie skupiając się w głównym mierze jako priorytety właśnie dla tych młodych marzeń, z których po prostu nie stać na wzięcie kredytu, czy też nie mają na wkład własny. Więc to rozwiązanie tych mieszkań komunalnych myślę, że jest dobre, ale też nie ukrywam, że rozważamy możliwość tak jakby właśnie zapewnienia tym młodym małżeństwom wpłaty na ten wkład własny, żeby na przykład ten kredyt uzyskać.
0: A to co to znaczy młode małżeństwo i co to znaczy, których nie stać?
1: Znaczy,
0: jakie będą widełki, założenia, ograniczenia?
1: To znaczy, no to oczywiście na razie analizujemy, jakie to będą szczegółowe analizy. No o to chodzi, że no, młode małżeństwo, które gdzieś jest na starcie, tak, i chce rozpocząć własne życie nie u teściów, nie u rodziców, a wybić się na to troszeczkę niepodległość. No czasami no, ich zarobki nie pozwalają, tak? Analizy w banku no, wskazują, że na przykład, no, żeby ten kredyt dostać, trzeba mieć wkładu własnego tyle, a sami nie są w stanie, z uwagi na wykonywaną pracę, bądź też jedno pracuje, drugie nie pracuje, nie są w stanie tego kapitału zgromadzić, więc myślę, że jeżeli samorząd dałby taką szansę zapewnienia tego, oczywiście obwarowanego pewnymi zasadami, to nie jest tak, że będziemy dawać, a później po roku te mieszkania będą sprzedawać i tak dalej, żeby mogli ten swój start tutaj rozpocząć, a jeżeli nie z tej opcji możliwość skorzystania, to z tej opcji drugiej, czyli z możliwości tego najmu mieszkań lub komunalnych.
0: A to już tak analizował pan w Urzędzie Miasta, analizowaliście na przykład, nie wiem, ludzie do 30 roku życia, 25, 24 roku życia,
1: znaczy, no
0: czy jeszcze nie?
1: Niektórzy mówią, że to do 30, młodzi ludzie to są do 35 roku życia, więc tutaj no definicja jest dość ogólna. Oczywiście my tutaj robimy analizy, bo nie chcemy też, chcemy się do tego projektu dobrze przygotować i właśnie mam nadzieję, że już pod koniec roku uda się ten projekt ogłosić.
0: A czy takie rozwiązania już są w jakichś samorządach? Właśnie o tym, że miasto...
1: Tak. Tak, to są rozwiązania, które funkcjonują w innych jednostkach, chociażby przykład w Suwałkach jest takim miastem, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje, ale nie tylko, gdzie przeznacza się część mieszkań, pulę, można całość, można część właśnie dla tych młodych małżeństw, młodych rodziców, żeby no jednak stwarzać te warunki do tego, żeby zostali w tym mieście i tutaj.
0: I ten jeden blok już jakby jest pewne, że powstanie.
1: To znaczy na pewno będziemy go budować, tylko czekamy na decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego, czy dostaniemy te dofinansowanie, no bo tam jest 85% wsparcia, więc znacząca kwota. Będzie zielone światło, zaczynamy inwestycje, bo teren mamy, dokumentację projektową, pozwolenia są, więc...
0: No właśnie w jakim miejscu?
1: Pierwszy blok chcemy na osiedlu Wojciechowice zbudować, bo to też jest takie osiedle, które ten ubytek mieszkańców jest bardzo duży, a chcemy też, chociażby z uwagi na to, że tam funkcjonuje szkoła podstawowa i też mamy te dane demograficzne, żeby jednak troszeczkę tutaj była ta szansa, żeby te osiedle na nowo się rozwijało, więc myślę, że to jest ten pierwszy dedykowany blok w tym miejscu, a kolejne trzy to już jest osiedle centrum, czyli to najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle, jeżeli chodzi o nowe mieszkalnictwo, najwięcej ludzi młodych.
0: A kiedy będzie informacja, czy dostaniecie te trzy dofinansowanie?
1: No czekamy na tę informację, bo Bank Gospodarstwa, oni na bieżąco realizują te wnioski i dostaniemy informację, będziemy od razu... No trudno mi powiedzieć, kiedy ta informacja będzie. Natomiast jeżeli będzie, to na pewno w mediach społecznościowych będzie informacja.
0: Bo tu podejrzewam, że już ta młoda część naszych słuchaczy no, zaciera ręce i czeka na tą informację.
1: No na pewno. Jest to, myślę, że pożądana inwestycja. No, przez wiele lat w to mieszkalnictwo nie było inwestowane w Ostrołęce i też myślę, że jest to jeden z tych elementów, który może nam pomóc przynajmniej część tych mieszkańców zatrzymać, bo nie wszystkich, mamy ta świadomość.
0: No właśnie, bo nie tylko drogi, nie tylko inwestycje typu, no nie wiem, boiska czy parki, ale i te mieszkalnictwo komunalne.
1: Tak, to jest bardzo ważny element, bo ja tak, jak powiedziałem, ważne jest, żeby w takich ośrodkach jak Ostrołęka budować ten komfort życia, czyli nie tylko droga, no bo droga jest ważna, ale budowanie całego systemu tego komfortu życia, czyli i oświata, i kultura, i turystyka, no, będzie sprawiało, że atrakcyjność miasta do takiego codziennego życia będzie większa, tak? Czyli mówimy tu o remont, teraz bardzo duże remonty, jeżeli chodzi o szkoły, poczynając od przedszkoli, kończąc na szkołach ponadpodstawowych. Budujemy nowe przedszkola, w sensie nie nowe dodatkowo, tylko po prostu poprawiamy bazę tych, które teraz funkcjonują. Nowy żłobek, który już wybudowaliśmy, trwa właśnie nabór do nowego żłobka. Właśnie też, żeby wspierać tych młodych rodziców, zwłaszcza, żeby szybciej wrócili na rynek pracy, bo też nie wszyscy rodzice mają to szansę i możliwość korzystania z instytucji takim, jaki są dziadkowie. Więc myślimy, że też jest to ważne. No i budowanie tego komfortu takiego właśnie kulturalnego, tej oferty kulturalnej, bogatej, no i tej turystyki, chociażby rewitalizacja nadbrzeża nad rzeką Narew.
0: No to tak, możliwe jest to dofinansowanie z BGK, te 85%. Dużo w ogóle dofinansowań, czy na stadion, czy na ścieżki rowerowe, do czego jeszcze przejdziemy, jak czas pozwoli, fundusze szwajcarskie. To też bardzo duże dofinansowanie i się zastanawiałem, no kto pisze te wszystkie projekty, bo tych pieniędzy jest dużo. No to jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to pan powiedział, że ten zespół się powiększył, który zajmuje się pisaniem wniosków.
1: Dokładnie tak. Jak przyszedłem do urzędu, dwie osoby de facto zajmowały się, które funkcjonowały w ramach Wydziału Zamówień Publicznych, zajmowały się pisaniem wniosków, ich później rozliczaniem. Natomiast no, z racji tego, że skala środków, o które występowaliśmy i które realizujemy, skłoniła mnie do podjęcia decyzji o wydzieleniu i stworzeniu oddzielnego wydziału. Mamy w Urzędzie Miasta Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, który właśnie składa się już z 6 osób. I co też bardzo ważne dla mnie, przy tworzeniu tego wydziału, był nabór oczywiście, no, trzeba było spełnić określone tam warunki. Natomiast część ludzi, która przyszła, w ogóle kompletnie nie miała zielonego pojęcia o pozyskiwaniu, pisaniu takich wniosków, ale ja uważam, że trzeba po prostu dać szansę ludziom młodym, bo większa część tego zespołu to są ludzie młodzi, którzy się uczą i chcą się uczyć, i ja już widzę tego efekty, że bardzo szybko się uczą. No i to też dobrze, bo kształcimy sobie, mam nadzieję, że na dłuższy czas, pracowników, urzędników, którzy się na tym znają, no i naprawdę sobie świetnie z tym radzą, a też tych dwójka urzędników, która dotychczas pracowała, odetchnęła z ulgą, no bo udźwignąć ten bagaż było naprawdę ciężko.
0: I to, że pozyskujecie tyle tych środków, to kwestia tego, że piszecie tak dobre wnioski, czy jest mało chętnych, a środków dużo?
1: Znaczy to zależy. Są nabory, gdzie tych chętnych jest bardzo dużo, przykład funduszy szwajcarskich. Na 119 czy 17 miast 107 złożyło wniosek, więc, a dostawało tylko 19, więc konkurencja była bardzo duża. Ja myślę, że mamy bardzo dobry zespół. No, ta dwójka, czy też teraz nawet osoby, które przyszły, część są ludźmi, którzy siedzą w tych funduszach, w tych środkach już kilka, bądź nawet kilkanaście lat. Pani dyrektor już ponad 20 lat zajmuje się funduszami, więc jest świetna w tym, co robi. Więc mamy bardzo dobre wnioski, ale są też nabory, gdzie tych chętnych jest mniej. Na przykład są nabory dedykowane, że tylko ograniczona liczba miast może wystartować. Też chociażby fundusze szwajcarskie, to tylko lista miast, która była określona, mogła startować i nie wszyscy mogli na to startować. Ale też nie wszystko zgarniamy, jak to się mówi. Wychodzimy z założenia, że obstawiamy to, co nam jest potrzebne, natomiast obstawiamy te wszystkie kupony. Natomiast też oczywiście nie wszystko dostajemy, ale się tym nie zrażamy. Zawsze gdzieś tam środki własne możemy później gdzieś tam zaoszczędzić i te inwestycje zrealizować. Ale mówię, są nabory, gdzie jest bardzo dużo wniosków, no a są też takie, które ograniczają w pewien sposób możliwość startowania niektórych jednostek samorządu terytorialnego. Więc to tak to wygląda w praktyce.
0: Od września w Ostrołęce obowiązywać będzie nocna prohibicja, zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Jest to dobre rozwiązanie?
1: To znaczy, ja uważam, że to rozwiązanie ma tak jak kij dwa końce. Z jednej strony może ograniczyć, chociaż ja uważam, że tych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może zlimituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no, z drugiej strony, ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no, w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach no, jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu.
0: Czy no tutaj to chodzi, podejrzewam, że tylko i wyłącznie o stacje benzynowe.
1: No w głównej mierze tak, no ale mieliśmy też sklepy, które były czynne całą noc i też świadczyły takie usługi, więc no tutaj...
0: Które podejrzewam może i nawet żyły z tego.
1: Tak, no w głównej mierze mogły stanowić to, natomiast mówię, tutaj tu powinien być jakiś złoty środek. Ja też z oczekiwaniem patrzę na prace legislacyjne, bo też takie w Sejmie chyba trwają nadal, bo z tego co wiem nie uległy jakiegoś zawieszeniu i wprowadzenie tego ustawowego zakazu, czyli wtedy zdjęcie z samorządów tych decyzji o podejmowaniu tych uchwał. Natomiast no, ta uchwała dopiero wchodzi w praktyce we wrześniu, więc zobaczymy, myślę, że trzeba dać sobie rok, żeby można jakieś konkretne wnioski z tego wyciągnąć.
0: No, bo tutaj część radnych wskazywała, pojawił się taki argument, że to może zapoczątkować alkoturystykę, bo tak naprawdę mieszkańcy Ostrołęki mogą sobie pojechać do gminy Rzekuń, Olszewo-Borki i tam bez problemu ten alkohol kupić.
1: No tak, to jest akurat myślę, że dobry argument i też z punktu widzenia przedsiębiorców dajemy szansę zarobić przedsiębiorcom poza terenem miasta, więc może tak też być, ale dopóki zakaz nie będzie funkcjonował, to trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście tak będzie. Natomiast jest to jeden z argumentów racjonalnych, który o tym mówi, że taka sytuacja mogła mieć miejsce.
0: A nie myśleliście na przykład jako miasto, żeby gdzieś z gminami porozmawiać, żeby i one zajęły się takimi zakazami, żeby to było spójne i faktycznie nie było gdzie tego kupić?
1: To znaczy nie prowadziliśmy takich rozmów, też nie mamy danych, czy w tych gminach rzeczywiście jest tego typu problem. Chociaż no, raczej w gminach to te sklepy nie są czynne całodobowo, one tam do którejś godziny są tylko otwarte, więc takich analiz nie prowadziliśmy. Takich rozmów nie prowadziliśmy, więc no, stanęło na ostrońce.
0: Czyli mieszkańcy mają jeszcze wakacje na to, żeby się wyszaleć?
1: No, powiedzmy, ja myślę, że skala tego nie jest jakaś duża, natomiast, no, mówię, wyjdzie wszystko w praniu, przepisy najlepiej recenzować po tym jakimś okresie ich funkcjonowania.
0: No bo jeżeli chodzi o zachowania agresywne, no to i tak w lokalach gastronomicznych ten alkohol będzie można kupić. Więc,
1: dokładnie tak.
0: A wiemy, że często do bujek dochodzi właśnie w tamtym miejscu, a nie gdzieś pod sklepami. Chociaż pewnie są takie przypadki. Ale...
1: Pewnie tak, ktoś źle na siebie spojrzy i różnie się dokończy.
0: Dokładnie. Obwodnica Ostrołęki, na jakim etapie są prace?
1: Prace są już bardzo, bardzo zaawansowane. Prawie 70% zaawansowania, już niektóre odcinki są wyasfaltowane. No, optymistyczne dane mówią, że w tym roku uda się nam tę inwestycję zakończyć. Udało nam się już uzyskać zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Sejmiku Województwa Mazowieckiego z przesunięciem środków, które łącznie 47 milionów z przyszłego roku na ten rok, bo prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana, odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też, więc myślę, że mieszkańcy Ostrołęki i tutaj regionu będą się mogli z tego odcinka już cieszyć, natomiast na tym odcinku związanym z mostem, tutaj już też prace są, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk, więc te prace idą naprawdę bardzo, bardzo szybko, niektórzy dźwięk, że tak można szybko pracować.
0: Bo czytałem, że jest szansa na to, że te inwestycje uda się zakończyć wcześniej niż planowano.
1: Tak. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast, no, tak jak powiedziałem, z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy, jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
0: I ta inwestycja będzie przełomowa, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny w Ostrołęce?
1: Myślę, że tak. W głównej mierze, chociaż i tak już może obserwujemy powstanie Via Baltiki i trochę przejście tego ruchu tranzytowego na tą trasę sprawiło, że w Ostrołęce tego tranzytu jest mniej. Ja też już ten zakaz, który obowiązywał poruszania się samochodów ciężarowych w określonych godzinach zdjąłem, bo uważałem, że tego ruchu już takiego dużego nie ma, a z jednej strony ograniczało to naszych lokalnych przedsiębiorców. No i ten ruch się, myślę, że rozłoży. Ci mieszkańcy, którzy jadą od Olszewo-Borek, głównie gmina Olszewo-Borki, Baranowo z tamtej strony i będą chcieli na przykład nie wjeżdżać do miasta, bo też kiedyś, jak to inżynierzy projektowali ten układ komunikacyjny, no to dwa mosty do jednego ronda spieli, no to prędzej czy później mogło się skończyć tym, czym się skończyło. Projektowali w latach 90., gdzie ten ruch jeszcze był nie taki, jak jest teraz, nie było takiej liczby użytkowników dróg, więc no, powodowało to korki. Też myślę, że ta obwodnica to odciąży, też Stacha Kondwy przebudowujemy to trasę wylotową na Olsztyn, będzie szerzej, więc też no, myślę, że i tak już jest generalnie po tych zmianie organizacji na tym rondzie głównym, wjazdowym, to oznakowanie poziome już sprawiło, że ten ruch stał się płynniejszy, a myślę, że po dokończeniu tych inwestycji jeszcze będzie lepiej.
0: To jeszcze na koniec, w Ostrołęce będzie nowy stadion lekkoatletyczny. To inwestycja, która gdzieś zwiększy te możliwości społeczności sportowej w mieście?
1: Myślę, że tak, no bo dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swoje świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny na Ref Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęko, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
0: No, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, to Ostrołęka jest ceniona w Polsce, bo tu do was przyjeżdżają drużyny na obozy piłkarskie i zimowe nawet i w lato.
1: Dokładnie tak. Mamy to bazę sportową. Jak już to płytę, to mamy tak naprawdę trzy duże boiska, mam jeszcze boisko na ulicy Partyzantów na Wojciechowicach, więc ta baza, jeżeli chodzi o, to też ma pan rację redaktor, co roku mamy obłożenie, jeżeli chodzi o nasz hotel, który właśnie w czasie ferii zimowych i właśnie w czasie wakacji przyjeżdżają szkółki i z Gdańska, i z Warszawy, a nawet z Łodzi.
0: Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bogumiła Olbryś, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, radiosłuchacze. Pozdrawiam serdecznie.
1: Zdradzeusz. Tak wczoraj Mateusza Morawieckiego określił na portalu X Tobiasz Boheński. Pani zdaniem były premier jest zdrajcą?
2: Dobre pytanie. Panie redaktorze, takie rzeczy, czyli rozłam w partii Prawo i Sprawiedliwość, no niestety jest złem, jest zupełnie niepotrzebny, bo kompletnie nic dobrego nie wnosi, a rolą i zadaniem statutowym każdego posła jest wnosić coś twórczego, dobrego, bo jesteśmy wybrani przez naród i tu powinniśmy być głosem narodu. Więc te zachowania kolegów partyjnych, no już teraz nie klubowych, niestety nie służą nikomu, niczemu i nikomu w sensie dobra, absolutnie nic nie wnoszą, niczemu dobremu nie służą. Zobaczy pan, prezes Kaczyński, gdy właściwie wszystkie gremia liczyły na to, że właśnie będą wyrzuceni, okazało się, że nie zostali wyrzuceni, jeszcze raz to podkreślę, nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. No jednak jakieś przesłanki.
1: Nie zostali wyrzuceni, ale to moim zdaniem była podpucha prezesa Kaczyńskiego. Niby nie zostali, a wcześniej mówił, że jednak zostają wyrzuceni.
2: Jestem nauczycielem z zawodu i takie zachowania, tak mówiąc językiem edukacyjnym, to wie pan, na totalną naganę się należą, mówiąc językiem edukacyjnym, a prezes Kaczyński taką ojcowską dłoń wyciągnął, tłumaczył, rozmawiał. Cała ta grupa, która jest przy byłym premierze Morawieckim, cała ta grupa, proszę pana, nigdy by w jakiś sposób nie zaistniała, gdyby właśnie nie bycie w PiS-ie i otrzymywanie wcześniej za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości dość wysokich stanowisk w rządzie, za czasów właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tu słowo, wie pan, takie piękne słowo, słowo wdzięczność, słowo dziękuję, a nie taka postawa, wie pan, która coś niszczy.
1: No ale to przecież prezes Kaczyński kazał podpisywać lojalki i postanowiono nagle w wakacje, kiedy rząd miał ogromny kryzys.
2: Pan jest pracownikiem Radia Nadzieja. I pan wobec własnego pracodawcy i wobec własnej firmy po prostu musi być lojalny. To wypływa z charakteru pojmowania odpowiedzialności za swoje zadania i lojalności wobec własnego miejsca pracy.
1: Ale więc to był zakaz, zakaz prowadzenia, zakaz obecności w jakimś stowarzyszeniu. I nagle w sytuacji, kiedy partia rządząca jest w największym kryzysie od lat, wszyscy mówią o tych wszystkich aferach, to nagle prezes Kaczyński z ekipą Jacka Sasina, Przemysława Czarnka postanowili zająć się sporami wewnętrznymi. Dlaczego akurat taki czas?
2: Proszę nie obarczać prezesa Kaczyńskiego ani wymienionych kolegów.
1: No to ich pomysł.
2: Absolutnie. Tak. Sytuacja rozpoczęła się, gdy właśnie niezadowolona grupa posłów zaczęła właśnie taką intrygę. W marcu, gdy kandydatem na ewentualnie premiera z Prawa i Sprawiedliwości ma być profesor Czarnek. Więc tu się zaczęło i doskonale o tym pan redaktor wie, bo wszystkie media dość charakterystycznie te sytuacje pokazywały.
1: No ale było zdjęcie nawet, był prezes Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, że dwa płuca miały być.
2: No dwa płuca miały być.
1: I
2: to jedno płuce jakoś się zatrzymało. Ale wie pan, reanimacje są wskazane i może, wie pan, powiem panu tak, panie redaktorze, więcej posłów i z grupy Morawieckiego i tych wszystkich posłów, którzy mają inklinacje prawicowe, więcej nas wszystkich łączy właśnie różne sprawy, które chociażby właśnie deficyt naszego państwa, który jest przerażający. Każdego dnia 2 miliony dziennie zadłużamy nasz kraj. Więc więcej nas łączy w sensie naprawy i odsunięcie od władzy Tuska niż dzieli. I tego się w życiu trzymajmy. A Prawo i Sprawiedliwość, tak jak pan też doskonale wie i pewnie radiosłuchacze, ale przypomnę, były różne wydarzenia, Moi koledzy też się w różnych mediach wypowiadają na ten temat, a sprawa związana z panem Gowinem, sprawa związana z Solidarną Polską i zobaczy pan, że to wszystko się poukładało. Wie pan, mądre dowództwo, a takim jest prezes Kaczyński, chociażby przepiękna postać Karola Nawrockiego i tak można by było tych fakcików, wie panie, panie redaktorze, trochę porzucać i zobaczy pan, że jakoś boską i ludzką ręką wyszło to wszystko, no dobrze. Ale wie pan co? Ważne jest, żeby były działania. My posłowie z Prawa i Sprawiedliwości po bardzo, bardzo udanej konwencji, bo to nie sztuka mówiąc, że myślimy o Polsce, bo też mamy takie hasło, ale myśląc o Polsce, my po prostu działamy dla tej Polski. Odbyła się bardzo fajna programowa konwencja, rodzina, edukacja, demografia i już szybciutko, bo w sierpniu 26 czujcie się wszyscy państwo zaproszeni. Następna konwencja programowa, suwerenność i gospodarka. I myślmy o tej Polsce.
1: Tylko mówiąc
2: myślmy
1: szczerze, tym, za bardzo ta
2: ważne.
1: Ostatnia konwencja się nie przebiła w
2: myślmy
1: mediach.
2: Myślmy o tym, co nas łączy, myślmy o tym, co nas buduje. Myślmy, panie redaktorze, o tym, że dziś o 3.50 prawdopodobnie rosyjska rakieta na polską ziemię upadła. I,
1: to bym uważał, bo tu jeszcze nic nie wiadomo. Może to nie była rosyjska.
2: Może nie była rosyjska, no to co wszystkie barabania media ogólnoświatowe, że tak powiem, to prawdopodobnie, no ja też użyję tego słowa prawdopodobnie, jeszcze raz tego słowa używam, w okolicach Lublina. Panie redaktorze, już eksperci mówią, że to była rakieta, która mogła wiele, wiele zła zrobić, bo sam lej 10-metrowy o tym świadczy, to raz. I zobaczy pan, ostrzegają nas, że będzie burza, że jakieś tam rzeczy z balkonu trzeba zabrać. Dlaczego mieszkańcy Lublina i okolic Lublina nie zostali ostrzeżeni? Alarm, prewencyjny alarm po zdarzeniu? Panie redaktorze, przecież to mój wnuczek 4-letni by się roześmiał śmiech. No po zdarzeniu?
1: Pani poseł, dlatego wobec tych wszystkich sytuacji, które się dzieją i pani mówi, żeby skupiać się na tym, co nas wszystkich łączy, to to dobry przekaz byłby do pani kolegów z partii.
2: Jeszcze raz proszę pytanie,
1: Że ten przekaz, żeby skupić się na tym, co wszystkich was łączy, jest dobrym przekazem do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Że dlaczego nie skupiają się na tym, co łączy, tylko na tym, co dzieli i postanowili się skłócić i obrażać nawzajem w mediach.
2: Wie pan, nie wejdziemy w głowę żadnego człowieka. Wie pan, to jest trudna sprawa. Ale pan, patrzę, chce wracać bardzo mocno do tej kwestii. Ta kwestia została już rozwiązana. Czy pan tego nie zauważył?
1: No, panie nie
2: redaktorze,
1: wydaje mi się.
2: Została rozwiązana. Został założony nowy klub parlamentarny. Nie będę nawet nazwy podawała, bo po co im ta reklama?
1: Rozwój Plus.
2: Tak, ja wiem, to pan powiedział. I temat zamykamy. Panie redaktorze, tą iść w jakiś sposób, mam nadzieję, że też dla dobra Polski, bo są osobami prawicowymi, porozumiewają się z różnymi też posłami. Dobrze, jeszcze raz mówię, więcej nas łączy, bo i oni wywodzą się z tej dobrej gałęzi prawicowej. Dzięki prezesowi otrzymali, tak jak już pomówiłam, bardzo, bardzo dobre stanowiska, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Więc panie redaktorze, ten wątek utnijmy, zajmijmy się tym, co jest ważne dla Polaków. Dziś Lubelszczyzna była naprawdę bardzo mocno zagrożona, wypowiadali się mieszkańcy.
1: To czy wobec tej sytuacji polscy politycy?
2: Obecnie rządzących. My posłowie z prawicy mamy, uważam, że wielkie zadanie dla pana, dla wszystkich Polaków, aby odsunąć od władzy rządy Tuska.
1: No to nie jest moje zadanie, pani poseł.
2: A dowodem na to jest dzisiejsze wydarzenie. Panie redaktorze, dowodem na to, że ta władza źle zarządza, alarmy po zdarzeniach, rakieta, która się przemieszcza z ponaddźwiękową szybkością, lej 10-metrowy, no panie redaktorze, a ktoś tam, minister obrony, jakieś podziękowania, nie wiadomo
1: pani
2: dla
1: poseł.
2: Kogo. No taka dezinformacja.
1: Pani poseł, pamiętamy, jakie były sytuacje zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Przez pół kraju rakieta leciała i nikt nawet tego nie zauważył i to było zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Panie redaktorze, nie wiem, jakie pan informacje ma tam rakietach.
1: Były sytuacje zarządów PiS-u jeszcze.
2: Ale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby właśnie pan Błaszczak, to dzięki panu Błaszczakowi. Zobaczy pan, a dlaczego tak atakowany, gdy były rządy PiS-u, atakowany chociażby pobudowany mur, gdzie biegano, gdzie z Koalicji Obywatelskiej, znaczy z PO, biegały osoby z reklamówkami jakieś na X-ie, w różnych portalach, PiS-y, oczywiście z wulgaryzmami i tak dalej, i tak dalej. Działo się naprawdę nieciekawie. Dlaczego tego muru nie rozebrali? Pytanie. Proszę pana, to dzięki właśnie prawicy, dzięki Zjednoczonej Prawicy rozpoczęła się ta cała sytuacja związana z obronnością naszego kraju. Dobrze, że pewne rzeczy kontynuują, ale niedobrze, że mnóstwo sprzętu na przykład jest przekazywane.
1: Czy pani nie przekazywałaby sprzętu Ukrainie?
2: Chociażby. Proszę pana, czteroletnia wojna, która trwa, generuje dla Polski ogromne obciążenie. My żeśmy otworzyli nie tylko serca i portfele, domostwa, ale przede wszystkim otworzyliśmy, proszę pana, pomoc tą wojskową, logistyczną.
1: To powinniśmy przestać pomagać Ukrainie?
2: Wie pan co, nie usłyszy pan tego ode mnie. Powinniśmy przestać, ale powinniśmy bardziej się skoncentrować na obronności własnego kraju, a dowodem na to jest dzisiejsze wydarzenie. Czy pan jako Polak tego nie widzi? Bo ja bardzo mocno to widzę. Więc powinniśmy, mnóstwo osób zastanawia się, po co był oddany ten system Patriot w ilościach chyba 5 sztuk, po co był oddany, jeśli mamy teraz taką sytuację, jaką mamy. Mnóstwo osób się nad tym tematem zastanawia. Więc my Ukrainie pomogliśmy bardzo dużo. Wie pan, ile Europa pomogła? 250 miliardów euro. Europa pomogła Ukrainie.
1: To dzięki temu mamy wojnę w Ukrainie, a nie u siebie.
2: Bardzo dobrze zabezpieczona. Polska, panie redaktorze, pomogła w ilości ponad 16 miliardów złotych. Ale każda dotacja miała być, proszę pana, analizowana a propos potrzeb, a propos wpływów na takie zdolności obronne dotyczące tutaj struktur polskich. Te sprawy nie są do końca dobrze, te uwarunkowania nie są do końca dobrze prowadzone.
1: No ale to przypomnijmy przecież, że to wszystko zaczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To rząd Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak, dobro zaczęło się z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dobro. A teraz są sytuacje, że wie pan... Panie redaktorze, niech pan mnie nie łapie ze słówka. Panie Bartku, złe mi jest to, że dzisiejsza sytuacja pokazała nam bezradność obecnie rządzących. To jest złe. Pan tego nie widzi?
1: Ja widzę, że to wszystko zaczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości i nawet dzisiaj posłowie podkreślają, że może faktycznie
2: widzę, że pan nie
1: były podejmowane błędy.
2: Rządzących, że bardziej
1: pani
2: się
1: poseł,
2: skłania
1: to nie jest kwestia lubienia i nielubienia, tylko to jest kwestia osądu.
2: Ale pan ciągle do tego tematu jak meandra wraca. Ja już panu wytłumaczyłam, nie będę się trzeci raz powtarzać, prawda, bo po co? Radiosłuchacze są bardzo inteligentni i wystarczy, że powiemy coś jeden raz. Także już w tej materii się wypowiedziałam i nie sprowokuje mnie pan, panie redaktorze, bo nie wiem, jaki jest pana cel w zadawaniu i w takiej narracji i takimi pytaniami zarzucania posła, który, wie pan, ma tyle dobra w sercu i swoim życiem to zaświadcza.
1: Moim zadaniem jest trzymanie się faktów.
2: No to fakty są takie, że 3:50 prawdopodobnie rosyjska rakieta upadła na polską ziemię koło Lublina. Prawdy są takie, że prewencyjne sygnały alarmowe zostały włączone po zdarzeniu. Prawda jest taka, że jest aplikacja, są apki w dzisiejszym rozwoju technologicznym, są aplikacje, gdzie mieszkańcy przed takimi sytuacjami powinni być powiadomieni, gdzie mają się udać, gdzie mają się schronić i tak dalej. Szczęście od Pana Boga jest Pan redaktorem prawicowego radia. Szczęście od Pana Boga, że upadło to na jakieś pola, ale ten lej 10-metrowy to rolnicy będą mieli problem, żeby to naprawić. Więc proszę Pana, takie są fakty. Chce Pan faktów? To je właśnie Pan otrzymał. I nad czym będziemy debagować? Trzeba odsunąć ten niesprawny obecny rząd na bok. Proszę Pana, niech wezmą to ludzie, którzy będą bardziej dbali o nasz naród. Przede wszystkim trzeba pomagać, trzeba być dobrym sąsiadem, ale przede wszystkim dbać o własny naród, proszę Pana. Przede wszystkim.
1: Tylko patrząc na sondaże, ludzie niespecjalnie chcą.
2: Inny naród o nas nie
1: zadba,
2: panie redaktorze. Inny naród o nas nie zadba, jak my sami o siebie nie zadbamy.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
2: Pozdrawiam państwa serdecznie. Miłego dnia i aby takich sytuacji więcej nie było.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Długo zastanawiałem się, od którego utworu Tomasza Stańki rozpocząć to nasze dzisiejsze spotkanie. Zdecydowałem się na Last Song, kompozycja Stańki pochodząca z wspaniałego, niezwykle ważnego albumu tego artysty zrealizowanego w grudniu 1975 w niemieckim studiu w Ludwigsburgu. Oczywiście jest to album Balladyna. Pierwszy album Stańki nagrany dla tej kultowej monachijskiej wytwórni ECM. Wydany został w 1976 roku, a po wielu latach wytwórnia ta wydaje go ponownie, ale tym razem w wyjątkowej, ekskluzywnej serii jako ECM Touchstones, czyli z cyklu reedycji najważniejszych albumów wydanych przez tę szacowną wytwórnię w całej jej historii. Płytę Balladyna wiele lat temu prezentowałem w całości. Kilkukrotnie też powracałem w audycji do poszczególnych nagrań z niej. Przypominam skład muzyków rejestrujących album. Lider Tomasz Stańko, trąbka, Tomasz Szukalski, saksofony tenorowy i sopranowy, Dave Holland, kontrabas, Edward Wessala, perkusja. Obecnie z tej czwórki wspaniałych muzyków pozostał przy życiu jedynie Dave Holland. Od nagrania tego albumu, co jak mówiłem, miało miejsce w grudniu 75, Tomasz Stańko nie nagrywa dla ECM-u przez okres 19 lat. W międzyczasie w różnych wytwórniach wydaje, jak naliczyłem, 18 płyt. Dopiero w maju 94 realizuje ze swoim szwedzko-brytyjsko-polskim kwartetem piękny album Matka Joanna, to muzyka inspirowana filmem Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów z 61 roku. A 8 miesięcy później, w styczniu 96, nasz wspaniały artysta z tym samym kwartetem, którego skład wymienię, realizuje następny, trzeci już album dla ECM-u, zatytułowany Leosia. I powiem od razu, bo chyba nie potrafię być w tej kwestii powściągliwy. Jeśli poprzednie albumy Stańki można określić jako piękne, wspaniałe, to Leosię nazwałbym prawdziwym klejnotem nie tylko w całej twórczości Tomasza Stańki, ale można ją postawić wśród największych klejnotów wydanych przez ECM od początku istnienia tej wytwórni i z pewnością jest to jedna z najważniejszych płyt europejskiego jazzu. Oto skład muzyków. Lider Tomasz Stańko, trąbka, dwaj szwedzcy muzycy, pianista Bobo Stenson i kontrabasista Anders Jormin oraz tak jak Stańko, nieżyjący już brytyjski perkusista Tony Auxley.

jak widać, postacie niezwykle znane nie tylko w Europie, ale na świecie. Tomasz Stańko zadedykował tę płytę swojej niedawno wtedy zmarłej matce, która miała na imię Eleonora. Stąd tytuł płyty Leosia. Otwiera ją kompozycja Stańki Morning Heavy Song. Utwór ten po raz pierwszy pojawił się 3 lata wcześniej na wydanej przez Govee Records płycie Bossonosa and Other Ballads, nagranej w identycznym składzie. Pierwsze akordy Stensona nadają nastrój całej płycie, jej głębie. Spokojna trąbka Stańki prowadzi przez cały czas szeroką, piękną melodię. Smutną, wręcz pogrzebową. Solo fortepianowe Stensona idealnie w duchu mistycznej poetyki tej kompozycji i całego albumu.

Lipiec w polskim jazzie, myślę, że wielu osobom, jeśli nie każdemu, kojarzy się z Tomaszem Stańką, bo gdyby żył, to 11 lipca obchodziłby swoje 84. urodziny. Jednak w następnym tygodniu, w środę 29 lipca, minie 8 lat od jego śmierci. Jak widać, to nie są tak zwane okrągłe rocznice. Pamiętać będziemy zawsze i chyba najlepiej pamięć uczcić jego muzyką. Oto następny, drugi utwór na płycie. Również jest to kompozycja Stańki o tytule Die Weisheit von Comte La Tremont. Z niemieckiego można przetłumaczyć Mądrość hrabiego La Tremont. Chodzi tu oczywiście o francuskiego poetę, hrabiego de La Tremont, właściwe nazwisko Isidore Lucien Ducasse, żyjący w drugiej połowie XIX wieku, zmarł mając zaledwie 24 lata. Jego najważniejsze i jednocześnie najbardziej kontrowersyjne dzieło, Pieśni Maldorora, poemat napisany prozą, wywarł wpływ na awangardę w XX wieku, zwłaszcza na surrealistów i dadaistów. Powiedziałem, że Pieśni Maldorora są najważniejszym, jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym dziełem La Tremont. Otóż jego literacki bohater, Maldoror, jest postacią zdecydowanie mroczną, odrzucającą wszelkie konwencje, wszelką moralność. Tak też ten utwór jest zdecydowanie ponury, mroczny. Po dłuższym wstępie instrumentów perkusyjnych trąbka Stańki jest pełna dramatu, rozdzierającej ekspresji. Wspaniała, pełna jakiegoś żalu jest późniejsza długa wypowiedź pianisty Boba Stensona z towarzyszącymi mu Jorminem i Auxleym. Mimo mroczności powieści Pieśni Maldorora wybrałem z niej bardzo krótki, niemroczny cytat. Będziesz spać, kiedy zechcesz, przy dźwiękach niebiańskiej muzyki.

mistycyzm muzyki Tomasza Stańki w utworze Die Weisheit von Lee kommt La Tremont. Właściwie mistycyzm, cudowny mistycyzm całego tego albumu. Przed nami trzecia kompozycja Tomasza Stańki. To niezwykle poruszająca i swoją śpiewnością piękna ballada Verfall to Maria. Pożegnanie z Marią. Jak nie trudno domyślić się, utwór oparty na muzyce skomponowanej również przez Stańkę do filmu Filipa Zilbera Pożegnanie z Marią z roku 93. Filmu, wiadomo, opartego na podstawie tragicznego opowiadania Tadeusza Borowskiego. W 1994 roku wydany został w Polsce również przez Govi Records album Tomasza Stańki zawierający w całości ścieżkę dźwiękową do tego filmu, nagraną z plejadą polskich muzyków, m.in. z Tomaszem Szukalskim, Maciejem Strzelczykiem, Januszem Skowronem, Leszkiem Możdżerem, Andrzejem Cudzichem. W nagraniu z płyty Leosia wszystko wydaje się być idealne w tej balladzie. Wstęp Stańki, ciche, ale jednak przyprawiające o dreszcze brzmienia akordów fortepianu pod palcami Stensona, głęboki bas Jormina, poetycko wybrzmiewający oraz niezwykle oszczędna perkusja Oxleya. Jest to jedna z tych melodii Stańki, które pozostają w uszach słuchacza na długo.

To były trzy po kolei kompozycje Stańki. Czwarty utwór wykonany jest przez duet. Nietypowy wydawać by się mogło, bo duet perkusyjno-kontrabasowy. Jest to ich wspólna kompozycja Tony'ego Oxleya i Andersa Jormina, zatytułowana Brace, klamra. Brzmienie kontrabasu Jormina zawsze było piękne, oszczędne i wybrzmiewające pizzicato, chociaż w tym utworze są też fragmenty, w których Jormin chwycił za smyczek. Natomiast przyznać muszę, że zaskoczyła mnie na tej płycie gra Oxleya. Zawsze, przynajmniej w nagraniach, które wcześniej słyszałem, był bardzo ekspresyjny, żywiołowy, tutaj jak najbardziej powściągliwy i wyraźnie uduchowiony.

W następnym nagraniu zatytułowanym Trinity, czyli Trójca, do tego duetu artystów dochodzi pianista Bobo Stenson. I jest to już wspólna kompozycja tej trójki, Auxleya, Jormina i Stensona. Być może wyimprowizowana przez nich. Rzecz charakterystyczna. Tomasz Stańko jest liderem, a dwa nagrania na płycie zarejestrowane są bez jego udziału. No ale duch, klimat tej kompozycji z pewnością nakreślony przez Stańkę jest podtrzymywany. Nasuwa się skojarzenie z koncertami Milesa Davisa, przynajmniej w pewnym okresie. Miles zagrał kilka nut i na jakiś czas zszedł z estrady, udał się za kulisy. W tym czasie pozostali na scenie muzycy jego zespołu, grali tak, jakby on cały czas na niej przebywał. Słuchamy Trinity. Dużo przestrzeni, indywidualność każdego z muzyków, a zarazem niesamowita współpraca, słuchanie siebie nawzajem, gra w pełni zespołowa.

0: Bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.
2: W brytyjskim przewodniku o jazzowych arcydziełach wszechczasów Penguin's Guide to Jazz on CD płyta Leosia zdobyła najwyższą notę. Tomasz Stańko powiedział tak, cytuję. Według mnie i Manfreda również to jest najlepsza płyta w tym kwartecie. Chodziło oczywiście o Manfreda Eichera, szefa ECM. Cztery pozostałe kompozycje z albumu przedstawię za tydzień, a teraz szóste z niego nagranie. To wspólna kompozycja Stanki, Auxleya i Jormina zatytułowana Forlorn Walk. Smutna wędrówka. Chyba tak można przetłumaczyć. Zdecydowanie najkrótszy utwór na płycie, zaledwie dwuminutowy i w charakterze inny w stosunku do pozostałych. Anders Jormin z Tonym Auxleyem wyraźnie swingują. Tomasz Stańko też, jednak jego charakterystyczne okrzyki na trąbce umiejscawiają utwór w stylistyce freebopu. Bobo Stenson w tym nagraniu pauzuje. Bardzo fajny utwór, chociaż z dekadenckim tytułem Forlorn Walk. To było 1273 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Miejsca związane ze świętym Janem Pawłem II mogą wkrótce połączyć się w jedną międzynarodową trasę. Polska we współpracy z Włochami przygotowuje projekt szlaku turystyczno-pielgrzymkowego. Nowa inicjatywa ma zachęcić do odwiedzenia naszego kraju pielgrzymów i turystów z całego świata. Jak zapowiada wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, trasa będzie prowadzić z Polski do Włoch, a jej koncepcja ma zostać opracowana jeszcze w tym roku.
2: Spotkałem się z przedstawicielem Episkopatu do spraw turystyki już dawno, natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie tej koncepcji tego szlaku i zleciliśmy pracę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie. Wystartował w tym konkursie, dostał zadanie stworzenia do końca roku takiej koncepcji, ale we współpracy z jeszcze jednym polskim uniwersytetem i w konsultacji z dwoma włoskimi. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze odsłony.
1: Nowa trasa ma nie tylko przypominać o miejscach związanych z papieżem Polakiem, ale także o wartościach, które głosił.
2: Zapraszamy do współbudowania. To nie jest tak, że to administracja zbuduje. To ma być wynikać właśnie z tego entuzjazmu, z tego przesłania tego wielkiego człowieka, któremu wciąż wiele zawdzięczamy. Ja jako pokolenie Jana Pawła II to wiem i uważam, że wciąż jego przesłanie jest aktualne.
1: Planowana trasa łącząca Polskę z Włochami ma być jednym z elementów większego projektu. W przyszłości inicjatywa ma objąć także inne miejsca, między innymi Fatimę w Portugalii, a także nawiązać współpracę z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasną Górę podążają już pielgrzymi niemal ze wszystkich regionów Polski, inni jeszcze szykują buty, a ostatnie kilometry pokonują pątnicy z Kujaw i Podhala. Dotrą do celu jutro.
3: I do

0: Pielgrzymi podejmujący rekolekcje w drodze przekonują, że warto.
1: Nie chodzi o trud, o marsz, tylko o spotykanie Boga na co dzień, odkrywanie Go podczas tej wędrówki, tak samo i w ludziach, którzy idą z boku.
2: Może to serce przytulić tak mocno.
3: A tu intencję to mam. Biegam dla żony też, a zaraz. No i dla wnuczki.
4: Trzeba po prostu przechodzić wszystkie trudności z głową podniesioną do góry i zawierzyć się Bogu całkowicie, bezgranicznie.
0: Natomiast już w sobotę wyruszą w drogę również pątnicy z diecezji łomżyńskiej. O godzinie 6 pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego sprawowana będzie uroczysta Eucharystia w łomżyńskiej katedrze. Msza święta transmitowana będzie na antenie Radia Nadzieja oraz w naszych mediach społecznościowych.
5: Katolicki serwis informacyjny.
0: Papież Leon XIV chce odwiedzić Stany Zjednoczone i osobiście skierować do ich mieszkańców przesłanie pokoju, miłości i harmonii.
6: Nie ma jeszcze daty ewentualnej podróży Leona XIV do Stanów Zjednoczonych, ale analizowany jest już kalendarz przyszłych papieskich wizyt. Pytany przez NBC, kiedy Amerykanie zobaczą go w swoim kraju, papież odpowiedział. Zobaczą mnie tam. Tak się składa, że właśnie dziś przeglądaliśmy kalendarz na najbliższych kilka lat. Nic nie jest jeszcze ostateczne, ale naprawdę mam nadzieję, że wkrótce tam pojadę. Leon XIV podkreślił, że postrzega siebie przede wszystkim jako papieża, który tylko przypadkiem jest Amerykaninem. Zapewnił, że kocha swoją ojczyznę, ale jego misją jest posługa pasterza Kościoła Powszechnego i zwracanie się do ludzi na całym świecie. Wśród wartości szczególnie cenionych w Ameryce wymienił wolność, możliwości rozwoju oraz otwartość na ludzi przybywających z różnych części świata.
0: Mówił Karol Darmoros.
5: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Mieliśmy naszą rozmowę zaczynać od zupełnie innych informacji, ale to, co kolejny raz wydarzyło się na Lubelszczyźnie, wzbudza niepokój, to delikatnie mówiąc. Przypomnijmy, że w Lublinie nad ranem zawyły syreny. Polska przestrzeń została naruszona. W jednej z miejscowości odkryto krater po wybuchu. Panie starosto, takich sytuacji będzie w Polsce więcej?
2: Mam nadzieję, że nie. Natomiast my jako społeczeństwo, my jako samorząd musimy być przygotowani na takie sytuacje, bo może to też dotknąć naszego regionu, naszego powiatu. My jesteśmy w znacznej części przygotowani na tego typu sytuacje. Mamy dobrze działający Wydział Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej. Jest to dobry zespół. Posiadamy procedury na wypadek różnego rodzaju zdarzeń związane z obroną cywilną. Mamy system powiadamiania w poszczególnych miejscowościach, gminach na terenie powiatu ostrołęckiego. Ten system jest cały czas monitorowany, ale też jest rozbudowywany. Jeszcze nie mamy objętego całego powiatu tym systemem, natomiast prace w tej chwili trwają na tym, żeby zmaksymalizować, żeby maksymalnie objąć cały powiat tym systemem.
1: A na czym polega, jak miałoby wyglądać takie ewentualne powiadamianie mieszkańców? Jak wygląda wykorzystanie tego systemu?
2: Powiat ostrołęcki jest w stałym kontakcie ze służbami obrony cywilnej wojewody. Prowadzimy dyżury, nie tylko radiowe, ale też telefoniczne, stałe dyżury to są. I w sytuacji takiego zagrożenia, jeśli taką dyspozycję wydadzą służby wojewody, wówczas uruchamiamy system powiadamiania mieszkańców, czyli poprzez załączenie syren, tak żeby mieszkańcy widzieli, że coś, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo.
1: Panie starosto, o te wszystkie informacje, te wytyczne, które wy dostajecie jako samorząd, jako powiat, one są aktualizowane co jakiś czas? One są dostosowane do tego, co obecnie dzieje się w Polsce i może się dziać?
2: Tak, cały czas wszystkie procedury są aktualizowane. Ja ciągle podpisuję zmiany w tych procedurach. Po tym właśnie widzę, że nasze służby działają na bieżąco.
1: Panie starosto, uważa pan, że my Polacy zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się w Polsce, co może się dziać, że to zagrożenie nie jest daleko, a jest bardzo, bardzo blisko?
2: Ja mam nadzieję, że to zagrożenie nie jest blisko i podejrzewam, że tak samo myśli społeczeństwo.
1: Ale czy to jest dobre myślenie, czy to jest jednak błędne myślenie?
2: To jest dobre myślenie, ale też trzeba myśleć racjonalnie. Tak jak w 2020 roku społeczeństwo ukraińskie do końca nie wierzyło, że zostanie napadnięte przez swoich sąsiadów, przez Rosję, tak samo my myślimy podobnie, że jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy bezpieczni, ale patrząc na geopolitykę, na świat, na to, co się działo na świecie, w głowach swoich musimy zmienić ten tok myślenia, że powinniśmy być w każdej chwili przygotowani na najgorsze. I myślę, że te działania i rządu, i wojska idą w tym kierunku, żeby też budować czy to system powiadamiania, czy system obrony, żeby na każdą sytuację być przygotowanym.
1: Czyli wychodzi pan starosta z założenia, że nie panikujemy, nie straszymy, bo to też wpływa na zachowanie i na nastroje społeczne, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy przygotowujemy się i musimy mieć z tyłu to zagrożenie, ewentualne zagrożenie.
2: Dokładnie tak jest, tak jak pani redaktor powiedziała. Nie panikujemy, nie rozgłaszamy tego, ale w zapleczach gabinetów, w zapleczach naszych służb budujemy ten system, system obrony cywilnej i myślę, że to idzie w dobrym kierunku, choć chciałoby się, żeby to się działo szybciej. My w powiecie ostrołęckim też ten system budujemy. No, to też chciałbym powiedzieć o ważnych inwestycjach, które...
1: Tak, bo tak jak każdy samorząd realizujecie zadania finansowane z tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Tak, ten program jest skierowany do samorządów. To jest wieloletni program. W tej chwili, w tym roku wykonujemy prace projektowe, zakupujemy sprzęt związany z obroną cywilną. Ale też od przyszłego roku mają ruszyć prace, inwestycje wieloletnie, inwestycyjne. Też na ten cel mają być przeznaczone środki. W związku z tym my w tym czynnie uczestniczymy. W tej chwili projektujemy, przeprojektowujemy nowy budynek, który zamierzamy pobudować, budynek starostwa powiatowego. Przeprojektowanie polega na tym, że będzie wybudowane miejsca ukrycie o najwyższym standardzie U3 dla mieszkańców miasta Ostrołęki. To duże przedsięwzięcie, wielomilionowe, ale Ostrołęka ma mało takich schronów, mało takich miejsc ukrycia, w związku z tym powiat, można powiedzieć, że powiat jest powinien realizować inwestycje w powiecie, no ale w mieście Ostrołęka też jest duże skupisko ludności, dbamy też i o mieszkańców Ostrołęki, też o instytucje państwowe, które tam są.
1: Ile osób znajdzie tam schronienie?
2: W tej chwili planowane jest ponad 300 osób w jednym miejscu. To znaczy, to schronienie będzie na taką ilość osób wybudowane, ale też robimy ekspertyzy wszystkich obiektów powiatowych w mieście Ostrołęka, ale i w powiecie ostrołęckim, gdzie można dostosować wszelkiego rodzaju piwnice w obiektach szkolnych, instytucjach, i w tej chwili takie ekspertyzy prowadzimy, żeby w przyszłym roku ruszyć z ich przebudową, rozbudową, modernizacją, tak żeby one spełniały warunki miejsc ukrycia.
1: Dużo takich miejsc będzie dodatkowych, które można przebudować, można zmodernizować, żeby pełniły funkcję takiego schronienia?
2: W tej chwili mamy wytypowane 4 miejsca i trwają prace w tych 4 właśnie miejscach.
1: A możemy powiedzieć, gdzie te miejsca są?
2: Możemy powiedzieć. To jest budynek Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, to jest budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, to jest szkoła powiatowa w Baranowie, to jest szkoła powiatowa w Myszyńcu. No i jeszcze szukamy też, patrzymy w innych lokalizacjach, gdzie można dostosować takie, znaleźć takie miejsca.
1: Czyli tak, tutaj mówimy o miejscach i o tych wykorzystywanych przez was środkach na realizację właśnie tych zadań, tych miejsc schronienia, ale tak sobie myślę z praktycznego punktu widzenia, czy może nie przydałyby się nie tylko w powiatach, ale w ogóle w całej Polsce jakieś szkolenia dla wszystkich obywateli, takie szkolenia podstawowe, jak zachować się w takiej sytuacji, żeby to też było prowadzone w szkołach konkretnie, może jakiś konkretny przedmiot właśnie, który miałby zajęcia konkretne, które miałyby temu służyć, żeby wszystkich przygotować praktycznie do tego, co może się ewentualnie wydarzyć.
2: Tak, to jest ważny kierunek. On już jest częściowo realizowany, ale myślę, że powinny zostać podjęte bardziej twarde decyzje na szczeblu rządowym. Za tym powinny popłynąć środki, żeby takie cele realizować. My w tej chwili również jesteśmy w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na dotyczące szkoleń mieszkańców. No z tym, że mamy 90 tysięcy mieszkańców, natomiast środki otrzymaliśmy na przeszkolenie, już dokładnie pamiętam, ale około 100 czy 200 osób, czyli jest to
1: kropla w morzu, dokładnie, to chciałam też powiedzieć.
2: Ale dobre i to, to będą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, to będą szkolenia z zakresu obsługi dronów, no tylko chciałoby się więcej.
1: A każdy będzie mógł się zgłosić, no bo te 200 miejsc, tak, no to jest ograniczona, bardzo ograniczona liczba, więc kto w pierwszej kolejności weźmie w tym udział? To jakieś osoby, które miałyby ewentualnie to koordynować, czy po prostu każdy, kto się zgłosi?
2: Nie, zaczniemy od instytucji państwowych i szkół. Ten początek, żeby przetrzeć te pierwsze szlaki, to właśnie będą środowiska szkolne, środowiska urzędów państwowych.
1: A ile potrzeba środków, żeby przeszkolić wszystkich mieszkańców? Tak jak pan starosta powiedział, 90 tysięcy, tak?
2: 90 tysięcy.
1: Sporo tych środków.
2: To już trzeba liczyć w milionach złotych, tak.
1: Tak, konkretne pieniądze. Dobrze, miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały miejsca w województwie podlaskim, ale tak jak rozmawiamy, trzeba dmuchać na zimne. Rozmawiamy o inwestycjach. Tatrach, ale innych inwestycji też w powiecie ostrołęckim nie brakuje. Wy cały czas działacie. Mieszkańcy regionu mają dwa nowe mosty. Jeden most to jest w Ziomku.
2: Tak, ostatnio dana piękna inwestycja. Pobudowaliśmy most w miejscowości Ziomek przez rzekę Podownicę. To jest gmina Baranowo. Na ten cel otrzymaliśmy środki z rezerwy subwencji, środki rządowe. Piękna inwestycja, piękny most. Musieliśmy go wybudować od podstaw. Jestem przekonany, że będzie służył przez wiele, wiele lat mieszkańców, ale też oprócz tego dobudowujemy jeszcze drogi dojazdowe. Też w tej chwili miejscowość Ziomek jest rozkopana, ale budujemy właśnie...
1: Ale tylko przez chwilę, żeby było lepiej.
2: Tak, dokładnie. Musi być najpierw...
1: Trochę gorzej.
2: Gorzej, żeby było lepiej. Ale to też warto wspomnieć o kolejnej inwestycji, którą też niedawno oddaliśmy, bo równolegle budowaliśmy dwa mosty. Jeden w miejscowości Ziomek, a drugi w miejscowości Czernie, gmina Goworowo. Tam również powstał most przez rzekę Czernie o podobnym standardzie, podobnej wielkości. Prace zostały zakończone. W tej chwili projektujemy odcinek drogi od tego mostu, żeby połączyła się ta droga z drogą krajową Różan-Ostrów Mazowiecka.
1: Bo to, że dróg do remontów, do modernizacji jest dużo, tak jak w każdym samorządzie, podobnie jest też w powiecie ostrołęckim zapewne, ale zastanawiam się, czy dużo jest jeszcze takich przepraw mostowych do modernizacji, które czekają w swojej kolejce.
2: Jeszcze kilka jest, ale ja muszę powiedzieć, że program przebudowy mostów, on trwa nie tylko w tej kadencji, ale on trwał też i w poprzedniej kadencji. My większość tych mniejszych mostów mamy przebudowanych, wyremontowanych. Zostało się już niedużo. Jak dobrze pamiętam, to 4 czy 5 mostów w całym powiecie podobnej wielkości do przebudowy.
1: To faktycznie niedużo. Jak 4-5, no to jest w zasięgu ręki. Myślę, że w przeciągu kilku lat może to zostać wykonane.
2: Myślę, że jeśli ten program będzie utrzymany, to 2-3 lata i będziemy mieli wszystkie mniejsze mosty przebudowane w powiecie ostrołęckim. Ja muszę powiedzieć, że w poprzednim samorządzie kilkanaście takich mostów zostało dzięki temu programowi przebudowanych.
1: A jakich inwestycji potrzebują teraz mieszkańcy w tym momencie, jeśli chodzi o tę infrastrukturę drogową? Jakie to są inwestycje, które czekają gdzieś tam w kolejce i mieszkańcy, jak spotkają się z panem starostą gdzieś tam na jakimś wydarzeniu plenerowym, to mówią: panie starosto, u nas trzeba to i to. Więc co czeka w kolejce?
2: Takie spotkania mam bardzo często z wójtami. Wójtowie ciągle mi zgłaszają swoje potrzeby. My znamy te potrzeby. Mamy przygotowanych kilkanaście projektów, ważnych projektów na terenie wszystkich gmin. I one będą realizowane. Będą realizowane sukcesywnie. Nie da się wybudować wszystkich dróg, zaspokoić wszystkich potrzeb w ciągu jednego roku. Mamy przygotowany plan inwestycji i równomiernie będziemy wykonywać w poszczególnych gminach te inwestycje. Ja tylko chciałem dodać, że takim priorytetem w powiecie ostrołęckim to jest dokończenie budowy obwodnicy. No tu się też dobrze zapowiada ta inwestycja. Myślę, że w tym roku już rozpoczniemy realizację. I drugą taką ważną inwestycję to jest dojazd do Via Baltiki przez gminę Troszyn. W tej chwili kończymy ten pierwszy etap tej inwestycji. Zostanie się jeszcze wykonanie od miejscowości Chrostowo poprzez Piski do samej autostrady. Także to są takie dwa cele, które musimy w pierwszej kolejności zrealizować. No ale też jest szereg dróg niewykonanych, które czekają. To jest miejscowość Baranowo, miejscowość Leszowe Borki.
1: Ale pamiętacie o tym, tylko trzeba zawalczyć o środki.
2: O środki, dokładnie.
1: O środki, więc miejmy nadzieję, że te środki się pojawią, ale też bardzo ciekawa inwestycja, która powstaje w powiecie ostrołęckim, to jest ta inwestycja związana z agroturystyką, jeśli tak możemy to nazwać. Mam tutaj na myśli ścieżkę rowerową Jezioro Krusko. Pierwszy etap już jest za nami, za wami tak naprawdę.
2: Tak, to prawda. Oprócz tych takich dużych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, budujemy też i coś dla mieszkańców.
1: A to też jest potrzebne.
2: To też jest piękna inwestycja. Mamy piękne miejsce w gminie Łyse, mamy Puszczę Krupiowską, mamy Jezioro Krusko, mamy torfowiska i właśnie tam powstaje ta infrastruktura. Może o tym nie wszyscy wiedzą, ale tam są prowadzone dwie inwestycje. Pierwsza inwestycja, która będzie trwała dłużej, bo wymaga różnego rodzaju badań środowiskowych, to jest budowa wieży widokowej, kładki, tam chyba z, nie wiem, już nie pamiętam, 200 czy 300 metrów w głąb torfowisk ta kładka będzie wchodziła. Ale ta inwestycja już jest rozpoczęta, już jest umowa podpisana, jak dobrze pamiętam, od wiosny tego roku i jest realizowana. A druga inwestycja to właśnie ta ścieżka rowerowa, Aleja Palmowa, cała infrastruktura w miejscowości Łyse. W tamtym tygodniu odebraliśmy pierwsze prace. Pierwsze prace są już za nami.
1: Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że to jest taka inwestycja, która jest na miarę XXI wieku, ale łączy tę historię regionu właśnie ostrołęckiego, regionu kurpiowskiego, że to jest taka infrastruktura połączona trochę z sercem tego, co jest u was najpiękniejsze.
2: Bardzo trafnie to pani określiła. To jest połączenie inwestycji, kultury, tradycji. Do czego ma nawiązywać Aleja Palmowa? Przecież Łyse słyną z Niedzieli Palmowej. To jest tradycja od wielu, wielu lat. Mieszkańcy przyjeżdżają nie tylko z gminy, z powiatu, ale też z całego regionu na to wydarzenie.
1: I jak aleja... i z całej Polski. Pewnie są też i tacy.
2: Też są tacy oczywiście. I właśnie ta Aleja Palmowa ma nawiązywać do tej tradycji, do tej kultury kurpiowskiej, do palmy kurpiowskiej. Wokół tej alei powstanie oświetlenie, powstanie nowa zieleń. Zostały ułożone z granitu te chodniki. Całe zaplecze socjalne. W tej chwili już wykonawca będzie budował 24 kilometry właśnie tej ścieżki, gdzie będą mogli poruszać się i piesi, i rowerzyści przez Puszczę Kurpiowską. Także fajne tereny, fajny sposób spędzenia czasu. Myślę, że z tego skorzystają nie tylko mieszkańcy gminy Łyse, ale powiatu, a być może całego regionu.
1: Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych inwestycji, tych ścieżek? Kiedy one będą tak w pełni gotowe, oddane do użytku?
2: Ta inwestycja druga, która została później podpisana, będzie zakończona wcześniej, już jesienią tego roku. Natomiast ta pierwsza inwestycja, kładka na torfowiskach, wieża widokowa, ale też część tej ścieżki, wymaga badań środowiskowych i ona będzie zakończona w przyszłym roku.
1: Mówimy o tych wakacyjnych atrakcjach, tak naprawdę wiosenno-wakacyjnych, bo najczęściej właśnie w tym czasie korzystamy właśnie z takich ścieżek, ale zanim się obejrzymy, będzie rok szkolny. Zapraszacie do swoich szkół powiatowych?
2: Jeszcze trwa nabór. Liczymy na to, że jak największa ilość młodych kadetów szkół średnich trafi do powiatu ostrołęckiego. Mamy piękne zaplecze, mamy świetnych wychodowców, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, ale co najważniejsze, szkoły powiatowe są naprawdę na wysokim poziomie, ale to można udowodnić. W rankingu szkół, które uzyskały najwyższe wyniki w zdawalności matur, nasza szkoła powiatowa w Czerwinie osiągnęła najwyższy wynik. W ogóle wszystkie szkoły powiatowe miały świetny wynik, ale ta szkoła była szkołą wyjątkową.
1: Więc idą za tym wszystkim liczby. Jak chcecie zachęcać tę młodzież, żeby właśnie wybrali wasze szkoły, waszą szkołę na terenie powiatu? Z zapleczem dydaktycznym właśnie? Tym, że stawiacie na praktykę, teoria też oczywiście jest ważna, jak to w nauce, ale to jest taka praktyczna nauka zawodu?
2: Można powiedzieć, może zacznę od tego, że większość młodych absolwentów szkół podstawowych jednak dąży do tych większych aglomeracji, do większych miast. Natomiast szkoły powiatowe, ja śmiem powiedzieć, że są, jeśli chodzi o wyposażenie, o zaplecze dydaktyczne, one są na lepszym poziomie jak te szkoły w większych aglomeracjach.
1: Poza tym, trochę są niedoceniane, prawda?
2: Chyba są niedoceniane, ale to jest to właśnie ta chęć pójścia do miasta. Natomiast mamy bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia. Warto się z nimi zapoznać, warto wybrać drogę w kierunku wyboru szkoły powiatowej.
1: Ile macie tych szkół powiatowych?
2: W tej chwili mamy 7 szkół powiatowych. We wszystkich trwają nabory. Myślę, że do 10 sierpnia już zostaną listy zamknięte. Także jest jeszcze czas, żeby składać do naszych szkół.
1: Jeszcze jest czas, więc proszę sobie wygooglować wszystko i tam informacje dotyczące naboru kierunków kształcenia na pewno będą. Dajecie głos i pewną sprawczość młodzieży. Mam tutaj na myśli budżet kreatywny.
2: Tak, to fajna inicjatywa naszego powiatu, ale muszę powiedzieć, że to była jak gdyby inicjatywa mojego zastępcy, mojego wicestarosty. Wpadł na świetny pomysł i taki kreatywny budżet wymyślił. Spotkało to się z bardzo dużą akceptacją, nie tylko dyrekcji nauczycieli, ale też i uczniów. Uczniowie, otrzymując środki powiatowe, mają wpływ na to, na co te środki wydać, co poprawić w szkole, co zrobić fajnego. Myślę, że fajna inicjatywa.
1: Pierwsza edycja za wami. Teraz będzie druga. Czy druga edycja za wami już, jak dobrze pamiętam?
2: No to już jest druga edycja.
1: Druga
2: za
1: edycja
2: nami.
1: Teraz będzie. Teraz... druga edycja za wami, trzecia przed wami.
2: Trzecia przed nami.
1: Przed
2: dokładnie.
1: Uczniami tak
2: dokładnie.
1: Naprawdę. Co udało się zrealizować? To nie są jakieś duże kwoty, więc tutaj od razu trzeba powiedzieć, ale gdzieś tam wpływają na taką codzienność uczniów, młodzieży.
2: Tak, ja aż tak bardzo nie wnikam, w co tam uczniowie robią, ale słyszę, że jakieś tam kąciki do czytania książek, jakieś stoły do tenisa.
1: Siłownie pod chmurką pewnie jakieś.
2: Pewnie tak. To najważniejsze, że
1: im jest lepiej w tym codziennym funkcjonowaniu, przyjemniej tak naprawdę.
2: Tak, że mają możliwość decydować o finansach.
1: I to jest ważne. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Myszyńcu przeszła metamorfozę i to dużą metamorfozę.
2: Tak, piękna inwestycja. Otrzymaliśmy środki z funduszy europejskich dla Mazowsza. Tu dzięki wsparciu województwa mazowieckiego zrealizowaliśmy tę inwestycję. To wsparcie finansowe pozwoliło nam na realizację. Poradnia psychologiczna, pedagogiczna w Myszyńcu to duża instytucja, największa w regionie. Ma bardzo dużo osób podopiecznych, wspomaga nie tylko młodzież, ale też rodziny, rodziców, no, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to ważna dziedzina w powiecie ostrołęckim.
1: Teraz jest im łatwiej funkcjonować?
2: Tak, ta poradnia mieściła się w szkole, w zespole szkół powiatowych. Było ciasno, były trudne warunki. W tej chwili mamy nowoczesny, piękny budynek wyposażony w sale dydaktyczne, w sale do rehabilitacji. Mamy też sale konferencyjne. Budynek nie ma żadnych barier architektonicznych. Na pewno nie tylko pozwoli na rozwój tej placówki, ale też no, ułatwi takie codzienne funkcjonowanie i uczniów, ale też całej kadry pedagogicznej.
1: I o tym wszystkim, co dzieje się w powiecie ostrołęckim, opowiadał starosta Piotr Liżewski. Panie starosto, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj w Poznaniu. Lech przegrał i odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów z duńskim Arkus, mimo tego, że w pierwszym meczu wygrał 4-1. Czy to jedna z największych, albo może i największa kompromitacja polskiej drużyny w europejskich pucharach?
2: Halo,
1: słyszymy się.
2: Słyszymy się.
1: Tak, moje pytanie było słychać, czy mam powtórzyć?
2: Proszę powtórz, bo słyszałem, że o Lechu zaczęliśmy, ale tak. Potem mi
1: umówiło. Jasne, tak. Lech Poznań przegrał. Czy to jedna z największych porażek, albo największa porażka polskiej drużyny w pucharach?
2: No tak, zdecydowanie. To znaczy, nie wiem właśnie, jak to kategoryzować, ale patrząc po tym pierwszym meczu, wydawało się, że ten awans jest no, pewny i już wszyscy się chyba zastanawialiśmy po prostu nad ścieżką Lecha do Ligi Mistrzów, bo wydawało się, że będzie dość prosta i właśnie bardziej się zastanawialiśmy to dalej, niż rozważaliśmy, co się może wydarzyć w rewanżu. Tymczasem no, Lech chyba trochę suma wszystkich jakichś takich klęsk, które mogły się wydarzyć w tym spotkaniu, nastąpiła, bo i jakby oni przystąpili do tego meczu zdekoncentrowani i trener, mam wrażenie, nie pomógł i zmiany nie pomogły. No, wszystko, co tam mogło pójść źle, to poszło. Wydaje się też, że właśnie kwestie jakieś takie taktyczne nawaliły, no bo przecież kiedy się w takim meczu przegrywa nawet 0-2 u siebie, no to można jednak zbunkrować się troszeczkę, zadbać o tę porażkę, ale jednak taką, która daje awans. Tymczasem tego Lech też nie potrafił zrobić. No, przedziwna sytuacja. Ja przyznam się szczerze, że nawet przy stanie 0-3 myślałem, że mimo wszystko Lech będzie w stanie tą szalę na własną korzyść przechylić. Przecież no, Duńczycy nie byli jakimś Manchesterem United z najlepszych czasów, tylko po prostu no taką sobie ekipą, no nie oszukujmy się. Tymczasem no, porażka 1-4 po dogrywce, później porażka w karnych, kiedy widać było, że no, stres pęta nogi Lechitom. No, niewiarygodna sytuacja, patrząc z perspektywy ogólnie polskiej piłki, no to dość wstrząsająca i zaskakująca. No szkoda, bo tak już sobie po cichu myśleliśmy, że ta liga idzie do przodu. Może nie po cichu, przecież pojawiały się głosy, że przecież jakościowo jesteśmy coraz lepiej, to wygląda. Tak chyba też jest. Natomiast no takie mecze jakby to taki kubeł zimnej wody i jednak wskazują na to, że no futbol to przede wszystkim pokora i bez tej pokory to daleko się jednak nie zajedzie.
1: Tylko jestem ciekaw, czy polskie kluby wyciągają jakieś wnioski, bo to zawsze można mówić o pokorze. Zresztą o jakiej pokorze można mówić, skoro w pierwszym meczu wygrywasz 4-1? Twój rywal przyjeżdża na twój stadion, który jest osłabiony 8 zawodnikami. 8 zawodników jest kontuzjowanych. To tak naprawdę drugi zespół wyszedł tego mistrza Danii. I przegrać z nim 4-1 to jest no, nieprawdopodobne. Właściciele Lecha Poznań zrobili chyba wszystko, co mogli najlepiej. Skład został utrzymany, wysokie transfery. No wszystko wydawałoby się, że tam jest dograne. Tymczasem przyjeżdża drugi skład mistrza Danii i wygrywa z mistrzem Polski na jego własnym stadionie 4-1. I unosi jeszcze presję w rzutach karnych. To jest niesamowite.
2: Niesamowite, to prawda, bo tu się zgadzam, że Lech zrobił wszystko tak, jak należy. Jeśli mielibyśmy sobie pomyśleć o jakimś takim wzorcu klubu, który powinien przygotowywać się do europejskich pucharów, do kolejnych sezonów w Ekstraklasie, to w ostatnim czasie takim klubem jest Lech i no nie ma takiego racjonalnego wytłumaczenia na to, co się wydarzyło. Możemy trochę tutaj oczywiście sobie żartować, że ci zmiennicy duńscy się okazali lepsi niż ten podstawowy zespół. Może oni wyszli bez jakichś tam presji, ale to nie usprawiedliwia w żaden sposób Lecha. To, co się wydarzyło, Poznaniu. Ja nie wiem, co bym zrobił na miejscu właścicieli Lecha. Ja nie wiem, czy bym się nie pożegnał mimo wszystko z trenerem po czymś takim, bo jednak skala tego, co się podziało, to jest, no, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, jedna z największych klęsk klubu polskiego w europejskich pucharach, zwłaszcza w kontekście tego właśnie, co przed tym Lechem było i co tak naprawdę mogli i byli w stanie osiągnąć, bo to nie jest tylko takie gdybanie, że Lech mógł zagrać w Lidze Mistrzów, tak? Oni naprawdę byli do tego przygotowani, do tego mieli korzystną ścieżkę do tej Ligi Mistrzów. Więc no, z perspektywy polskiego kibica to bardzo szkoda, bo była okazja, żeby rzeczywiście polski klub w tej Lidze Mistrzów zagrał. Oczywiście ja wiem, że te animozje klubowe nakazują źle życzyć polskim klubom, ale ja uważam, że jeśli polski klub zachodzi gdzieś daleko, rozwija się, to po prostu podnosi poprzeczkę i nakazuje jakby gonić siebie pozostałym klubom i to wpływa po prostu na rozwój polskiego futbolu, a bez tego no to właśnie będziemy przegrywać w takich okolicznościach z Duńczykami.
1: I ja się zastanawiam i podejrzewam, że nie tylko ja, ale każdy kibic piłki, pewnie nawet i sportu w Polsce. Dlaczego my tak nie potrafimy grać w piłkę? Bo to przecież ostatni raz w Lidze Mistrzów była Legia Warszawa 10 lat temu. Dla nas tak naprawdę jest ten puchar pocieszenia Ligi Konferencji. Pieniądze są, wydawałoby się, że wszystko jest, liga idzie do góry, a koniec końców my i tak nie możemy gdzieś nawet wygrać z tymi średniakami europejskiej piłki, żeby dostać się do tej Ligi Mistrzów. To jest zaskakujące.
2: No i dano to by była prosta dość odpowiedź. Ja bym chyba powiedział, że to jest kwestia zarządzania klubami. No ale Lech pokazuje, że można bardzo racjonalnie zarządzać tym klubem i łączyć wszystko, tak? Łączyć jakość piłkarską z doświadczeniem sportowym, jednocześnie wpuszczając przecież młodych zawodników, którzy mają też swoje umiejętności, jakby predestynujące ich do tego, żeby występować na tym poziomie. Więc akurat no, ta moja teza się już nie broni. Lech, tak jak wspomniałem wcześniej, wydawało się, że to jest taki wzorzec i pokazuje też innym klubom ścieżkę, ale wydaje mi się, że ta ścieżka jest słuszna. Po prostu w tym momencie no, mnie trudno powiedzieć, czego Lechowi tak do końca zabrakło, bo trochę zabrakło wszystkiego, tak, w tym rewanżu. Natomiast droga, którą oni sobie obrali, jest drogą słuszną, no bo tak jak wspomniałem, łączenie doświadczenia z młodością, utrzymywanie składu, wzmacnianie tego składu kolejnymi jakościowymi, przecież mimo wszystko piłkarzami, no, wpuszczanie kolejnych młodzieżowców. Jednocześnie, jeśli transferujesz młodzieżowca, no to za konkretne pieniądze, mówię o transferach wychodzących, zarabiasz na tym solidne właśnie pieniądze. Trudno mi powiedzieć. Oczywiście pamiętam, znajdzie się kilku mędrców, co będą wspominali o jakości szkolenia i tak dalej, no ale też ja mimo wszystko patrzę na to szkolenie młodzieży i widzę, że te największe akademie w Polsce no, to szkolą jakościowo chłopców. Oczywiście to kwestia jest oczywiście danego klubu, tak, jak on sobie radzi dalej z wpuszczaniem tej młodzieży do składu, ale akurat Lech robi to bardzo dobrze, więc no, nie wiem, co tutaj mam odpowiedzieć.
1: Więc teraz to, co trochę już poruszyłeś w tej rozmowie, czy trener Lecha powinien się pożegnać z posadą, bo jest to już kolejna wysoka porażka Lecha Poznań w europejskich pucharach. Może to jest to, o czym mówi Dawid Dobrasz, że jest Niels Frederiksen, to jest trener ligowy, a nie pucharowy. Może jak Lech chce zrobić krok do przodu, to musi wybrać trenera, który umie grać w europejskich pucharach.
2: Tak, ja oczywiście nikogo nie chcę zwalniać, bo to nic przyjemnego, nikomu źle nie życzę, ale moim zdaniem tak, trener Frederiksen, też pamiętajmy o tym, że on teraz Mistrzostwo Polski zdobył z wyraźnie niższą liczbą punktów niż chociażby sezon wcześniej. Więc ten Lech jakby wydaje się, że od strony jakości gry to niekoniecznie progresuje. Do tego właśnie mamy kolejne takie mecze w europejskich pucharach, które nakazują się zastanowić nad tym, czy Już nie mówię nawet o tej wczorajszej klęsce, ale o poprzednich meczach, w których no, ten Lech nie wypadał dobrze, delikatnie mówiąc. Mnie ten Lech nie przekonuje pod kątem stylu, bo mając jakby takie możliwości, jakie Lech ma, to zbyt często on jest takim Lechem przeciętnym, okej, ciułającym punkty, ale zbyt rzadko, mam wrażenie, budzi się w tym Lechu taki głód zwyciężania w sposób przekonujący, właśnie poparty rozmachem w grze. No, jak Legia przyjeżdża, to zwykle...
1: No, właśnie chciałem powiedzieć.
2: To zwykle Lech tę Legię leje u siebie. I to są takie wyjątki trochę potwierdzające tę regułę. Tak jak mówię, wydaje mi się, że po tym wszystkim, jakby podsumowując to, co się w Lechu wydarzyło w ostatnich kilkunastu miesiącach, no to chyba pora rzeczywiście na zmiany na stanowisku trenera.
1: No dobrze, to przejdźmy teraz do Legii Warszawa. Tu wydaje się, że trener jest Marek Papszun najmocniejszym punktem akurat tej drużyny. Trener Marek Papszun, jak i cały skład. I czy tu byś się ze mną zgodził, że patrząc na ten sezon, no to właśnie mocą tej Legii będzie Marek Papszun i jego filozofia gry.
2: Tak, Legia Marek Papszun Warszawa, można by powiedzieć, bo rzeczywiście patrząc chociażby na mecz w Szczecinie, czyli mecz w pierwszej kolejce Ekstraklasy, w którym Legia wygrała 1-0, no to był taki mecz imienia właśnie Marka Papszuna. Tam wszystko działało, mniej więcej wszystko działało, tak jakby sobie Marek Papszun życzył. I właśnie jeszcze zwycięstwo w końcówce, po takim zamieszaniu, po starym fragmencie gry, no cały Marek Papszun, można powiedzieć, w pigułce. Tak, wydaje się, że też właśnie od tej strony organizacyjnej, organizacji gry Legii, no to ta ręka Marka Papszuna jest no tak widoczna, że możemy się tutaj pokusić o takie stwierdzenie, że to on jest największą gwiazdą w tym momencie Legii Warszawa i on ma największy wpływ na to, jak ta Legia się prezentuje. No i chyba to dobre, bo patrząc na jakby sytuację kadrową Legii, na to, ilu zawodników do klubu przyszło i ilu odeszło, no to rzeczywiście Legia specjalnie nie ma się czym chwalić, ale w Szczecinie się obroniła i jeśli będzie grała w podobny sposób, to będzie często w Ekstraklasie punktowała.
1: No patrząc na tą grę, no to od razu przypomina się Raków Częstochowa, który prowadził za czasów Marka Papszuna. Czyli jednak widać, że ten trener potrafi, ma swoją filozofię i potrafi przenieść ten sposób grania do innego zespołu, nie tylko do Rakowa Częstochowa, co było częstym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o Marka Papszuna, czy on faktycznie poradzi sobie w innym klubie. I tutaj widać właściwie Raków Częstochowa 1-1.
2: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że Marek Papszun tak naprawdę miał bardzo dużo czasu, no bo on przyszedł do Legii w grudniu, mówię o tym, jak to teraz wygląda. Rozpoczął pracę, misję, która wymagała jakby utrzymania Ekstraklasy na początek. Potem zahaczył się nawet o europejskie puchary, również ze względu na tą spłaszczoną tabelę, która miała miejsce, której doświadczyliśmy w sezonie 25-26, więc tych pucharów tak naprawdę im zabrakło bardzo niewiele w ostatecznym rozrachunku, ale Marek Papszun budował po swojemu, przyglądał się zawodnikom, układał sobie w głowie to, jak ten zespół ma grać, ale mam wrażenie, że przede wszystkim trafił do tych piłkarzy, no bo jest przecież grono doświadczonych graczy Legii, którzy no niekoniecznie musieli się przystosować, tak, bo przecież Paweł Przołek, nie wiem, Bartek Kapustka czy Rafał Augustyniak, którzy są goście z dużym stażem, chociażby w Ekstraklasie. I no nie każdy z nich chyba wydawało się, że może chcieć się podporządkować metodom Marka Papszuna, gdzie Marek Papszun przecież no jest trenerem, który poniekąd zabija tę kreatywność w zawodnikach. On wymaga pełnego posłuszeństwa, on wymaga pełnej realizacji swoich jakby pomysłów na grę i wydawało się, że to właśnie w innym klubie niż Raków Częstochowa może nie zadziałać. Tymczasem Marek Papszun do tych piłkarzy najwyraźniej trafił, zresztą zostawił sobie w klubie oczywiście nie wszystkich, których chciał, no bo sytuacja finansowa na to nie pozwalała, no ale ci, którzy zostali, to się dostosowali do tego, czego trener od nich oczekuje. No i to trochę tak wygląda, jak jak takim, można powiedzieć, na planszy trenerskiej, gdzie trener przesuwa te swoje punkty, kapsle takie i nakazuje grać tak, nakazuje grać inaczej. I piłkarze Legii to realizują. To też jest chyba pierwszy raz coś takiego widzę w historii Legii, żeby trener miał aż taki wpływ taktyczny na to, jak drużyna funkcjonuje, bo rzeczywiście wydaje się, że tam no, nic nie dzieje się bez, że tak powiem, cichej zgody, przynajmniej Marka Papszuna, na improwizację jest bardzo mało miejsca. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, no to daje efekty w postaci na razie przynajmniej jednego zwycięstwa. Oczywiście, tak jak z kolei ty mówiłeś, no gra nie powala, no bo to jest taka gra dość
1: fizyczna.
2: Fizyczna, tak jest, to jest dobre określenie. To
1: wybiega,
2: jest bardzo dobre określenie.
1: Tak.
2: Ja użyłem tego sformułowania na ikcie, że to takie, za przeproszeniem, zdrowe chamy do biegania, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak, że Legia jest w stanie zabiegać rywala. Co mnie się podobało w Szczecinie, to to, że Legia, nie wiem, w starciach takich fizycznych bark w bark, większość tych pojedynków z rywalem wygrywała, więc tego też w Legii jakby nie przyzwyczailiśmy się do tego. No ale no, to ma dawać efekty, to ma dawać punkty. Biorąc pod uwagę sytuację, w której jest Legia, czyli nie gra w europejskich pucharach, to może jej pozwolić na odniesienie jakiegoś sukcesu na zasadzie no, zakwalifikowania się do europejskich pucharów, być może powalczenia o Puchar Polski. Nie wiem, czy tam te głosy, w których słychać, że to Mistrzostwo Polski jest na zasięgu Legii, to nie są na wyrost, moim zdaniem na wyrost, ale poczekajmy, zobaczymy, co ta drużyna pokaże w najbliższym meczu i w kolejnych spotkaniach Ekstraklasy.
1: No tym razem już nikt w klubie nie mówi o tym, że celem jest Mistrzostwo Polski.
2: Futbol uczy pokory, jak to rozmawialiśmy jakieś kilka minut temu. Chociaż tej pokory to właśnie w Legii to bardzo brakuje od jakiegoś czasu, ale dobrze, że to więcej ciszy przy tej drużynie, tym dla niej lepiej. Nie no, wydaje mi się, że to jest ponad możliwości Legii w tym momencie. Chociaż jeśli pewien duński napastnik zacznie zdobywać bramki, mówimy oczywiście o Milecie Rajowiciu, to może rzeczywiście coś w tym kierunku będzie można bardziej optymistycznie się wypowiadać.
1: No, już było tłumaczone przecież, że gdyby Rajowicz strzelił wszystkie sytuacje, które miał, no to zeszły sezon mógłby skończyć się zupełnie inaczej. Ale to zawsze no tak, jest takie gadanie.
2: Tak. Gdyby Rajowicz strzelał co ma, to by nie grał w Legii, tylko grałby gdzieś w Premier League i tam walczył o czołowe lokaty pewnie w tabeli i w klasyfikacji strzelców.
1: Więc zobaczymy, może w końcu po roku czasu się ten zawodnik zaadoptuje i zacznie wykorzystywać sytuację na pustą bramkę z metra.
2: Tak? Słuchaj, mamy dużo cierpliwości, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy tę cierpliwość mieć, więc tak.
1: Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport, był moim gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Według samorządowego pisma Wspólnota Ostrołęka jest trzecim najzamożniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce i taki wynik udało się osiągnąć wam po raz pierwszy, więc jest to powód do dumy, czy jednak to jest tylko ranking?
2: Ja myślę, że to jest pewien wskaźnik, w jakim kierunku rozwija się nasze miasto. Tak jak pan redaktor zauważył, pierwszy raz jesteśmy na pudle, jak to się kolokwialnie mówi. To z jednej strony pokazuje, to znaczy ten ranking pokazuje zamożność. On nie uwzględnia chociażby funduszy europejskich, które miasto Ostrołęka pozyskuje. Natomiast ono pokazuje, że z jednej strony, że te dochody własne miasta rosną, wpływy z podatków PIT i CIT rosną i też z innych opłat i podatków lokalnych. To znaczy, że mieszkańcy się rozwijają, mają więcej też własnych środków finansowych. Przedsiębiorcy się rozwijają, pomimo nawet, że podnieśliśmy podatki od nieruchomości, między innymi też dla przedsiębiorców, to firmy bardzo dobrze się rozwijają, wpłacają dużo podatków do naszego miasta. I to przekłada się też na to, że zamożność tego miasta rośnie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to, co inwestujemy, bezpośrednio się na ten ranking i zamożność nie przekłada, natomiast dzięki temu, że inwestujemy w infrastrukturę, chociażby drogowo, no wpływa to, że przedsiębiorcy mają większe szanse rozwoju, świadczenia swoich produktów czy usług. No i to oczywiście później przekłada się w prostej matematyce na te podatki, bo większa sprzedaż, większa ilość świadczonych usług wpływa na to, że zarabiają więcej pieniędzy, a to de facto później przekłada się na to, że zamożność naszego miasta rośnie.
1: Czyli tutaj miasto ma swój udział w tym, że no, mieszkańcy są bogaci, że miasto jest właśnie na tym trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ten ranking?
2: Miasto myślę, że pośrednio, bo bezpośrednio to nie, bo to są podatki tak naprawdę, no i opłaty. Natomiast pośrednio, właśnie poprzez budowanie tych zadań inwestycyjnych, realizowanie tych zadań inwestycyjnych, to sprawia, że no, oni się rozwijają, tak? Więcej wydają, więcej zarabiają. No i to właśnie przekłada się na to zamożność naszego miasta.
1: Czy ten ranking jest na tyle wiarygodny, że faktycznie Ostrołęka to jest raz kolejna mlekiem miodem płynąca?
2: No nie, no oczywiście jest wiele rzeczy do zrobienia, natomiast generalnie rankingi tego pisma samorządowego Wspólnota, one są bardzo dobre i wysoko oceniane przez generalnie ekspertów w kraju, więc też oni mają kilka tych rankingów, mają też ranking inwestycyjny. No i nie ukrywam, że jeżeli on się ukaże chyba na jesieni, to też mam nadzieję, że Ostrołęka będzie awansowała już w tym rankingu, więc to są bardzo takie profesjonalne rankingi i one są brane pod uwagę. Natomiast może jeszcze Ostrołęka nie jest krainą mlekiem i miodem płynąca, ale pracujemy na to, żeby
1: była.
2: Tak było, tak? Szeroki front zadań inwestycyjnych, które w chwili obecnej trwają w mieście, no sprawia, że budujemy to miasto, taki komfort do życia dla mieszkańców, no i też w dłuższej perspektywie planujemy działania mające na celu zahamować te procesy, które mamy, tak? Czyli depopulacji, no i po prostu spadku liczby mieszkańców.
1: Jeżeli chodzi o depopulację, ciekawe, czy da się to zahamować, czy nie trzeba się na to przygotować po prostu?
2: To znaczy, na pewno tego procesu się nie da zahamować, bo to jest proces, który gdzieś już się rozpoczął i to są procesy, które są na szeroko skalę wieloaspektowe. Natomiast myślę, że samorządy mogą podejmować działania, które będą chociażby w jakimś stopniu minimalizować tego skutki, że ten odpływ nie będzie tak szybki, jak to...
1: A na przykład?
2: Na przykład kwestia mieszkalnictwa dla młodych rodzin, tak? Czyli stwarzanie tych warunków. Tu też pracujemy nad takim programem właśnie, aby zachęcić młode rodziny, młodych rodziców, aby... Bo też wiemy, że ciężko jest to ten wkład finansowy na zakup pierwszego mieszkania, czy nawet braki mieszkań komunalnych, a myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, bo z punktu widzenia młodych rodziców, małżeństw kluczowe jest miejsce zamieszkania, czyli możliwość skorzystania z tego mieszkania, no i praca, tak? Więc myślę, że też staramy się o inwestorów, chociaż tych terenów inwestycyjnych już miasto jako takie Ostrołęka nie ma dużo, natomiast zarówno ci, którzy są, się rozwijają, rozbudowują przykład chociażby mleczarni Piątnica, ale też są mniejsze firmy, które się rozbudowują i też są inwestorzy, którzy szukają nawet niewielkich działek na rozpoczęcie działalności, chociażby w związku z trwającą inwestycją budowy południowej obwodnicy miasta Ostrołęki, więc mieszkalnictwo, no i budowanie tego dobrego klimatu dla przedsiębiorców jest ważne ale to są działania długoplanowe. To nie jest tak, że w ciągu roku ten proces zacznie hamować. To jest proces na kilkanaście lat. No i też nie ukrywamy, dobre połączenia komunikacyjne z dużymi ośrodkami regionalnymi, tu Warszawa, Białystok, Olsztyn i w to dużej mierze nacisk na kolej może sprawić, że jednak ten odpływ mieszkańców z tych dużych miast nastąpi, bo ten komfort dojazdu, godziny do pracy, to myślę, że nie będzie przeszkodą.
1: Powiedział pan o tym mieszkalnictwie i będzie jakiś program w tym kierunku?
2: Tak.
1: Będą mieszkania komunalne dla młodych rodzin?
2: Tak, planujemy taki program. Na razie jesteśmy na etapie sporządzania analiz. W niedługim czasie, pewnie na jesieni, rozpoczniemy konsultacje i nie ukrywam, że chciałbym na koniec roku taki program Wracaj do Ostrołęki, bo taki będzie nosił tytuł, przedstawić Radzie Miasta i będziemy chcieli sukcesywnie go realizować. Złożyliśmy już chociażby wniosek o dofinansowanie na budowę pierwszego bloku z Banku Gospodarstwa Krajowego. No i chcemy jeszcze w dłuższej perspektywie oprócz tego bloku jednego postawić trzy, właśnie skupiając się w głównej mierze jako priorytety właśnie dla tych młodych marzeń, z których po prostu nie stać na wzięcie kredytu, czy też nie mają na wkład własny. Więc to rozwiązanie tych mieszkań komunalnych myślę, że jest dobre, ale też nie ukrywam, że rozważamy możliwość tak jakby właśnie zapewnienia tym młodym małżeństwom wpłaty na ten wkład własny, żeby na przykład ten kredyt uzyskać.
1: A to co to znaczy młode małżeństwo i co to znaczy, których nie stać?
2: Znaczy,
1: jakie będą widełki, założenia, ograniczenia?
2: Znaczy, no to oczywiście na razie analizujemy, jakie to będą szczegółowe analizy. No, o to chodzi, że no, młode małżeństwo, które gdzieś jest na starcie, tak, i chce rozpocząć własne życie nie u teściów, nie u rodziców, a wybić się na to troszeczkę niepodległość. No czasami no, ich zarobki nie pozwalają, tak? Analizy w banku no, wskazują, że na przykład, no, żeby ten kredyt dostać, trzeba mieć wkładu własnego tyle, a sami nie są w stanie, z uwagi na wykonywaną pracę, bądź też jedno pracuje, drugie nie pracuje, nie są w stanie tego kapitału zgromadzić, więc myślę, jeżeli samorząd dałby taką szansę zapewnienia tego, oczywiście obwarowanego pewnymi zasadami, to nie jest tak, że będziemy dawać, a później po roku te mieszkania będą sprzedawać i tak dalej, żeby mogli ten swój start tutaj rozpocząć, a jeżeli nie z tej opcji, możliwość skorzystania, to z tej opcji drugiej, czyli z możliwości tego najmu mieszkań komunalnych.
1: A to już tak analizował pan w Urzędzie Miasta, analizowaliście na przykład, nie wiem, ludzie do 30 roku życia, 25, 24 roku życia, znaczy, no czy jeszcze nie?
2: Niektórzy mówią, że to do 30, młodzi ludzie to są do 35 roku życia, więc tutaj no definicja jest dość ogólna. Oczywiście my tutaj robimy analizy, bo nie chcemy też, chcemy się do tego projektu dobrze przygotować i właśnie mam nadzieję, że już pod koniec roku uda się ten projekt ogłosić.
1: A czy takie rozwiązania już są w jakichś samorządach? Właśnie o tym, że miasto...
2: Tak. Tak, to są rozwiązania, które funkcjonują w innych jednostkach, chociażby przykład w Suwałkach jest takim miastem, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje, ale nie tylko, gdzie przeznacza się część mieszkań, pulę, można całość, można część właśnie dla tych młodych małżeństw, młodych rodziców, żeby no jednak stwarzać te warunki do tego, żeby zostali w tym mieście i tutaj.
1: I ten jeden blok już jakby jest pewne, że powstanie.
2: To znaczy na pewno będziemy go budować, tylko czekamy na decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego, czy dostaniemy te dofinansowanie, no bo tam jest 85% wsparcia, więc znacząca kwota. Będzie zielone światło, zaczynamy inwestycje, bo te mamy dokumentację projektową, pozwolenia są, więc...
1: No właśnie w jakim miejscu?
2: Pierwszy blok chcemy na osiedlu Wojciechowice zbudować, bo to też jest takie osiedle, które... Ten ubytek mieszkańców jest bardzo duży, a chcemy też, chociażby z uwagi na to, że tam funkcjonuje szkoła podstawowa i też mamy te dane demograficzne, żeby jednak troszeczkę tutaj była ta szansa, żeby te osiedle na nowo się rozwijało, więc myślę, że to jest ten pierwszy dedykowany blok w tym miejscu, a kolejne trzy to już jest osiedle centrum, czyli to najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle, jeżeli chodzi o nowe mieszkalnictwo, najwięcej ludzi młodych.
1: A kiedy będzie informacja, czy dostaniecie te trzy dofinansowanie?
2: No czekamy na tę informację, bo Bank Gospodarstwa, oni na bieżąco realizują te wnioski i dostaniemy informację, będziemy od razu... No trudno mi powiedzieć, kiedy ta informacja będzie. Natomiast jeżeli będzie, to na pewno w mediach społecznościowych będzie informacja.
1: Bo tu podejrzewam, że już ta młoda część naszych słuchaczy no, zaciera ręce i czeka na tą informację.
2: No na pewno. Jest to, myślę, że pożądana inwestycja. No, przez wiele lat w to mieszkalnictwo nie było inwestowane w Ostrołęce i też myślę, że jest to jeden z tych elementów, który może nam pomóc przynajmniej część tych mieszkańców zatrzymać, bo nie wszystkich, mamy tą świadomość.
1: No właśnie, bo nie tylko drogi, nie tylko inwestycje typu, no nie wiem, boiska czy parki, ale i te mieszkalnictwo komunalne.
2: Tak, to jest bardzo ważny element, bo ja tak, jak powiedziałem, ważne jest, żeby w takich ośrodkach jak Ostrołęka budować ten komfort życia, czyli nie tylko droga, no bo droga jest ważna, ale budowanie całego systemu tego komfortu życia, czyli i oświata, i kultura, i turystyka, no, będzie sprawiało, że atrakcyjność miasta do takiego codziennego życia będzie większa, tak? Czyli mówimy tu o remont, teraz bardzo duże remonty, jeżeli chodzi o szkoły, poczynając od przedszkoli, kończąc na szkołach ponadpodstawowych. Budujemy nowe przedszkola, w sensie nie nowe dodatkowo, tylko po prostu poprawiamy bazę tych, które teraz funkcjonują. Nowy żłobek, który już wybudowaliśmy, trwa właśnie nabór do nowego żłobka. Właśnie też, żeby wspierać tych młodych rodziców, zwłaszcza, żeby szybciej wrócili na rynek pracy, bo też nie wszyscy rodzice mają to szansę i możliwość korzystania z instytucji takim, jaki są dziadkowie. Więc myślimy, że też jest to ważne. No i budowanie tego komfortu takiego właśnie kulturalnego, tej oferty kulturalnej, bogatej, no i tej turystyki, chociażby rewitalizacja nadbrzeża nad rzeką Narew.
1: No tak, możliwe jest to dofinansowanie z BGK te 85%. Dużo w ogóle dofinansowań, czy na stadion, czy na ścieżki rowerowe, do czego jeszcze przejdziemy, jak czas pozwoli, fundusze szwajcarskie. To też bardzo duże dofinansowanie i się zastanawiałem, no kto pisze te wszystkie projekty, bo tych pieniędzy jest dużo. No to jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to pan powiedział, że ten zespół się powiększył, który zajmuje się pisaniem wniosków.
2: Dokładnie tak. Jak przyszedłem do urzędu, dwie osoby de facto zajmowały się, które funkcjonowały w ramach Wydziału Zamówień Publicznych, zajmowały się pisaniem wniosków, ich później rozliczaniem. Natomiast z racji tego, że skala środków, o które występowaliśmy i które realizujemy, skłoniła mnie do podjęcia decyzji o wydzieleniu i stworzeniu oddzielnego wydziału. Mamy w Urzędzie Miasta Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, który właśnie składa się już z 6 osób. I co też bardzo ważne dla mnie, przy tworzeniu tego wydziału, był nabór oczywiście, trzeba było spełnić określone tam warunki. Natomiast część ludzi, która przyszła, w ogóle kompletnie nie miała zielonego pojęcia o pozyskiwaniu, pisaniu takich wniosków, ale ja uważam, że trzeba po prostu dać szansę ludziom młodym, bo większa część tego zespołu to są ludzie młodzi, którzy się uczą i chcą się uczyć, i ja już widzę tego efekty, że bardzo szybko się uczą. No i to też dobrze, bo kształcimy sobie, mam nadzieję, że na dłuższy czas, pracowników, urzędników, którzy się na tym znają, no i naprawdę sobie świetnie z tym radzą, a też tych dwójka urzędników, która dotychczas pracowała, odetchnęła z ulgą, no bo udźwignąć ten bagaż było naprawdę ciężko.
1: I to, że pozyskujecie tyle tych środków, to kwestia tego, że piszecie tak dobre wnioski, czy jest mało chętnych, a środków dużo?
2: Znaczy to zależy. Są nabory, gdzie tych chętnych jest bardzo dużo, przykład funduszy szwajcarskich. Na 119 czy 17 miast 107 złożyło wniosek, więc, a dostawało tylko 19, więc konkurencja była bardzo duża. Ja myślę, że mamy bardzo dobry zespół. No, ta dwójka, czy też teraz nawet osoby, które przyszły, część są ludźmi, którzy siedzą w tych funduszach, w tych środkach już kilka, bądź nawet kilkanaście lat. Pani dyrektor już ponad 20 lat zajmuje się funduszami, więc jest świetna w tym, co robi. Więc mamy bardzo dobre wnioski, ale są też nabory, gdzie tych chętnych jest mniej. Na przykład są nabory dedykowane, że tylko ograniczona liczba miast może wystartować. Też chociażby fundusze szwajcarskie, to tylko lista miast, która była określona, mogła startować i nie wszyscy mogli na to startować. Ale też nie wszystko zgarniamy, jak to się mówi. Wychodzimy z założenia, że to, co nam jest potrzebne do miasta, obstawiamy te wszystkie kupony. Natomiast też oczywiście nie wszystko dostajemy, ale się tym nie zrażamy. Zawsze gdzieś tam środki własne możemy później gdzieś tam zaoszczędzić i te inwestycje zrealizować. Ale mówię, są nabory, gdzie jest bardzo dużo wniosków, no a są też takie, które ograniczają w pewien sposób możliwość startowania niektórych jednostek samorządu terytorialnego. Więc to tak to wygląda w praktyce.
1: Od września w Ostrołęce obowiązywać będzie nocna prohibicja, zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Jest to dobre rozwiązanie?
2: To znaczy, ja uważam, że to rozwiązanie ma tak jak kij dwa końce. Z jednej strony może ograniczyć, chociaż ja uważam, że tych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może zlimituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no, z drugiej strony, ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no, w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach no, jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu.
1: Czy no tutaj to chodzi, podejrzewam, że tylko i wyłącznie o stacje benzynowe.
2: No w głównej mierze tak, no ale mieliśmy też sklepy, które były czynne całą noc i też świadczyły takie usługi, więc no tutaj...
1: Które podejrzewam może i nawet żyły z tego.
2: Tak, no w głównej mierze mogło stanowić to, natomiast mówię, tutaj tu powinien być jakiś złoty środek. Ja też z oczekiwaniem patrzę na prace legislacyjne, bo też takie w Sejmie chyba trwają nadal, bo z tego co wiem nie uległy jakiegoś zawieszeniu i wprowadzenie tego ustawowego zakazu, czyli wtedy zdjęcie z samorządów tych decyzji o podejmowaniu tych uchwał. Natomiast no, ta uchwała dopiero wchodzi w praktyce we wrześniu, więc zobaczymy, myślę, że trzeba dać sobie rok, żeby można jakieś konkretne wnioski z tego wyciągnąć.
1: No, bo tutaj część radnych wskazywała, pojawił się taki argument, że to może zapoczątkować alkoturystykę, bo tak naprawdę mieszkańcy Ostrołęki mogą sobie pojechać do gminy Rzekuń, Olszewoborki i tam bez problemu ten alkohol kupić.
2: No tak, to jest akurat myślę, że dobry argument i też z punktu widzenia przedsiębiorców dajemy szansę zarobić przedsiębiorcom poza terenem miasta, więc może tak też być, ale dopóki zakaz nie będzie funkcjonował, to trudno nie powiedzieć, czy rzeczywiście tak będzie. Natomiast jest to jeden z argumentów racjonalnych, który o tym mówi, że taka sytuacja mogła mieć miejsce.
1: Nie myśleliście na przykład jako miasto, żeby gdzieś z gminami porozmawiać, żeby i one zajęły się takimi zakazami, żeby to było spójne i faktycznie nie było gdzie tego kupić?
2: To znaczy nie prowadziliśmy takich rozmów, też nie mamy danych, czy w tych gminach rzeczywiście jest tego typu problem. Chociaż no, raczej w gminach to te sklepy nie są czynne całodobowo, one tam do którejś godziny są tylko otwarte, więc takich analiz nie prowadziliśmy, takich rozmów nie prowadziliśmy, więc no, stanęło na ostrońce.
1: Czyli mieszkańcy mają jeszcze wakacje na to, żeby się wyszaleć?
2: No, powiedzmy, ja myślę, że skala tego nie jest jakaś duża, natomiast no, mówię, wyjdzie wszystko w praniu, przepisy najlepiej recenzować po tym jakimś okresie ich funkcjonowania.
1: No bo jeżeli chodzi o zachowania agresywne, no to i tak w lokalach gastronomicznych ten alkohol będzie można kupić. Więc,
2: dokładnie tak.
1: A wiemy, że często do bujek dochodzi właśnie w tamtym miejscu, a nie gdzieś pod sklepami. Chociaż pewnie są takie przypadki. Ale...
2: Pewnie tak, ktoś źle na siebie spojrzy i różnie się dokończy.
1: Dokładnie. Obwodnica Ostrołęki, na jakim etapie są prace?
2: Prace są już bardzo, bardzo zaawansowane. Prawie 70% zaawansowania, już niektóre odcinki są wyasfaltowane. No, optymistyczne dane mówią, że w tym roku uda się nam tę inwestycję zakończyć. Udało nam się już uzyskać zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Sejmiku Województwa Mazowieckiego z przesunięciem środków, które łącznie 47 milionów z przyszłego roku na ten rok, bo prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana, odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też, więc myślę, że mieszkańcy Ostrołęki i tutaj regionu będą się mogli z tego odcinka już cieszyć, natomiast na tym odcinku związanym z mostem, tutaj już też prace są, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk, więc te prace idą naprawdę bardzo, bardzo szybko. Niektórzy dziwią, że tak można szybko pracować.
1: Bo czytałem, że jest szansa na to, że te inwestycje uda się zakończyć wcześniej niż planowano.
2: Tak. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast, no, tak jak powiedziałem, z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy, jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
1: I ta inwestycja będzie przełomowa, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny w Ostrołęce?
2: Myślę, że tak. W głównej mierze, chociaż i tak już może obserwujemy powstanie Via Baltiki i trochę przejście tego ruchu tranzytowego na tą trasę sprawiło, że w Ostrołęce tego tranzytu jest mniej. Ja też już ten zakaz, który obowiązywał poruszania się samochodów ciężarowych w określonych godzinach zdjąłem, bo uważałem, że tego ruchu już takiego dużego nie ma, a z jednej strony ograniczało